0: Minęła już 6 w Radiu Słuchaczy, to czas na najnowszą porcję wiadomości.
1: Niemy krzyk po tragicznym wypadku w Krakowie. Koniec z chowaniem się przed fotoradarem, rząd szykuje surowe kary. Atak żubra pod Giżyckiem, francuska turystka w ciąży trafiła do szpitala. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Niemy krzyk o bezpieczny Kraków. Pod takim hasłem zgromadzili się wczoraj mieszkańcy w miejscu tragicznego wypadku. Na ulicy Solnej samochód staranował spacerujące małżeństwo. Rodzice zginęli, dziecko trafiło do szpitala. Wczoraj w tym miejscu ludzie palili znicze i składali kwiaty.
2: Czuje się pani dotknięta tym, co się wydarzyło?
3: Oczywiście i to bardzo. Boję się, tym bardziej, że jestem ofiarą kierowcy, który potrącił mnie na przejściu dla pieszych. I skończyło się to endoprotezą.
2: Pani słyszy rzeczywiście, czy widzi, że tutaj takie szybkie samochody jeżdżą? Jak to wygląda?
4: Teraz po wypadku się uspokoiło, ale przed wypadkiem to była tragedia. Sportowe samochody, stuningowane.
5: Myślę, że tak, że jest za mało kontroli. Są ograniczenia, ale mało kto się stosuje. Kary są za niskie.
1: Z uczestnikami pikiety rozmawiała Katarzyna Młynarczyk. Miasto obiecuje, że jeszcze w tym tygodniu zamontuje w tym miejscu próg zwalniający. Koniec z unikaniem mandatów z fotoradarów. Rząd chce wprowadzić wysokie kary dla właścicieli samochodów, którzy nie wskażą kierowcy albo podadzą fałszywe dane, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
6: Państwo polskie nie może dać się oszukiwać. Szczególnie biorąc pod uwagę, że bardzo wielu obcokrajowców nie płaci mandatów, a korzystając z naszych dróg. Z budżetu państwa i z kieszeni polskiego podatnika finansujemy naprawdę ogromne inwestycje drogowe. Jeżeli ktoś nie przestrzega polskich przepisów prawa, powinna go spotkać nieuchronnie kara.
1: Kara za niewskazanie kierowcy wyniesie co najmniej 1500 zł i będzie rosła wraz ze stopniem przekroczenia prędkości. Psychologów w szkołach jest coraz więcej, ale nadal za mało. Według najnowszych danych w 102 gminach nadal nie ma ani jednego psychologa szkolnego. Najbardziej psychologów brakuje na Podlasiu, w zachodniopomorskim i na Mazowszu. Najlepiej jest na Kujawach. Ogólnie 12% szkół nie ma psychologa i to lepiej niż było 6 lat temu. Wtedy psychologów nie było w większości szkół. Atak żubra pod Giżyckiem. Turystka z Francji, w dodatku będąca w ciąży, trafiła do szpitala po tym, jak żubr rzucił się na nią i jej męża, głową przewrócił kobietę. Francuska doznała obrażeń, wezwano śmigłowiec ratunkowy. Leśnicy zwracają uwagę, że to okres godowy żubrów. W tym czasie zwierzęta są nieprzewidywalne. Warto więc zachować szczególną ostrożność. Coraz trudniej, a atrakcyjne mieszkanie na wynajem. Studenci zaczęli poszukiwania lokum przed nowym rokiem akademickim, mówi Marcin Jańczuk z portalu Metro House.
7: Ciekawostką tego roku jest to, że na rynek studencki wchodzą roczniki z reformy szkolnictwa. I to jest trochę więcej niż jeden rocznik. Czyli studentów w tym i w przyszłym roku będzie nieco więcej. I to widać też na rynku.
8: Jakich mieszkań studenci szukają przede wszystkim?
7: Studenci poszukują mieszkań najczęściej w parach, więc takie mieszkania dwupokojowe w granicach 40 kilku metrów to jest idealny produkt dla studenta.
1: Najdroższa jest Warszawa. Wynajem dwupokojowego mieszkania to średnio 3600 zł, w Krakowie 2800, we Wrocławiu 2600. Najtańsze dla studentów są Bydgoszcz, Białystok, Łódź i Katowice.
9: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
10: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
9: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
0: To będzie zdecydowanie pogodny dzień dla Sochaczewa i okolic. Aktualnie o termometrach 12 stopni Celsjusza. Ale dzisiaj do 23, późnym popołudniem między 16 a 17, tyle zobaczymy. A więc nawet jak na te ostatnie temperatury ciepły dzień nam się szykuje, a już na pewno słoneczny. Ciśnienie dzisiaj wysokie do końca dnia, 1022 hektopaskale już jest, a będzie tyle samo właściwie, to się utrzyma. Wiatr słaby, zaledwie 9 km na godzinę, tak lekko, leciutko może podmuchać z północnego wschodu.
9: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
10: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
9: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Dzień dobry, rozpoczynamy środę, moi drodzy. Tak jest, to już środa. Także jeśli ktoś z Was na przykład należy do tych, którzy odliczają do tego, aż będzie weekend, bo być może już by chciał skończyć pracę, no to jesteśmy na półmetku tygodnia tak naprawdę, więc to jest... Można mówić sobie, że bliżej niż dalej. Tak, mówmy sobie, czemu nie? Zdecydowanie w ten sposób. 26 sierpnia w kalendarzu imieniny obchodzą Sandra, Aleksandry oraz Maria. Pozdrawiamy dzisiejszych świętujących. No i gramy najlepszą, najbardziej słoneczną muzykę. No bo to w końcu jest Dzień Dobry Lato w Radiu Słuchacza. Oskar Tomczyk. No cześć.

Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

12 minut po 6, tak jest. Rozpoczęliśmy nowy dzień, moi drodzy. Środa przed nami. To będzie dobry dzień. Tak jest, takie mam jakieś przeczucie. Przede wszystkim pogodowo, no to dużo słońca w Sochaczowie okolicach. To już na pewno pozytywnie nas nastraja. Słuchajcie, dzisiaj w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Psa. Tak, ten polski obchodziliśmy w lipcu, pewnie pamiętacie, bo właśnie wtedy na przykład prosiliśmy was o zdjęcia waszych psiaków. No ale dzisiaj jest ten międzynarodowy, także jeśli ktoś chce pochwalić się zdjęciem swojego pupila, no to jak najbardziej możecie to zrobić na Facebooku Radia Sochaczew. Pod najnowszym postem w komentarzach wysyłajcie nam te fotki. Tam też zobaczycie psa, który ewidentnie ma ochotę na kawę. Czy psy piją kawę, tego nie wiem, ale ten ze zdjęcia, które zamieszczamy na naszym Facebooku, ewidentnie taką ma. A już za chwilę kalendarium, sprawdzimy, co działo się 26 sierpnia w naszej historii. W historii Polski, Sochaczewa i okolic może, jeśli to będą ważne wydarzenia, ale także takich globalnych wydarzeń. Shania Twain na 94.9 FM, za chwilę Verde.

Proszę pocałuj. 20 minut po 6, tu Radio Sochaczew. Czas na dzisiejsze kalendarium. Moi drodzy, 26 sierpnia, co wydarzyło się tego dnia? No na przykład, w 1939 roku eksperymentalna stacja telewizyjna w Warszawie wyemitowała pierwszy film. Wtedy był to film Barbara Radziwiłłówna w reżyserii Józefa Leitesa. W 1981 roku amerykańska sonda Voyager 2, czy też tu, zbliżyła się na najmniejszą odległość do Saturna, czyli 101 tysięcy kilometrów od szczytów chmur. W 2002 roku, 26 sierpnia, na dnie Bałtyku polscy nurkowie odkryli

0: Czyli wrak zatopionego przez radziecki okręt podwodny w 1945 roku niemieckiego statku Goya. W 2005 roku w Gdańsku wystąpił Jean-Michel Jarre. Występował później wiele razy w naszym kraju, ale wtedy wystąpił w ramach rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Upamiętniający to wydarzenie to był tego typu koncert z takiej okazji. W 2006 roku powołano Radę Języka Kaszubskiego, a w 1991 Polska oficjalnie uznała niepodległość Litwy. To w ramach tych wydarzeń, które działy się 26 sierpnia. Do nich jeszcze będziemy wracać. A za chwilę muzycznie w programie Dzień Dobry Lato w Radiu Słuchacze. The Cranberries, Dreams, Nathan Ivan, za chwilę Rod Stewart czy Ewelina Lisowska.
1: Autopromocja.
2: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty korzące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dzień dobry lato.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

Nathan Iwan z Wellerman o poranku w Radiu Sochacze. To jest program Dzień Dobry Lato w ten środowy poranek. A tymczasem słuchajcie, kto znany się urodziny. No na przykład dr Alban dzisiaj świętuje. To jest szwedzki piosenkarz pochodzenia nigeryjskiego, który jest oczywiście najbardziej znany z hitu It's My Life. Ale to nie wszystkie jego hity. No bo na przykład sing Alleluja też bardzo znamy, kojarzymy. Jeszcze kilka numerów by się na tej liście znalazło. No, także dr Alban, jeden z najbardziej znanych lekarzy na świecie, obchodzi dzisiaj urodziny. Urodziny obchodzi dzisiaj także na przykład Chris Pine, to jest amerykański aktor, który na przykład w najnowszej serii filmowej Star Trek jest, no gra, jest odtwórcą głównej roli, czyli kapitana Jamesa T. Kirka, ale zagrał też na przykład w Dungeons and Dragons, w Wonder Woman, w wielu, wielu filmach. No, Chris Pine to jest właściwie, jeśli chodzi o rozchwytywalność aktorską, topka dalej, jeśli chodzi o Hollywood. No, to tak pokrótce a propos tych osób, które dzisiaj mają urodziny, a może ktoś z was ma, to piszcie na naszym Facebooku. Ja przypomnę, że dzisiaj imieniny obchodzą Sandra, Aleksander, Marian, Natalia, Joanna, Teresa, Adrianna, Maksymilian, Ireneusz, Hadrian, Fortunat, Konstancjusz, a także Symplicjusz. No, a ja na Facebooku Radio Sochacze czekam na zdjęcia waszych psiaków, no bo co prawda ten Polski Dzień Psa to już był w lipcu, ale dzisiaj obchodzimy ten międzynarodowy. Także jeśli ktoś chce podzielić się zdjęciem swojego pieska, no to kiedy, jak nie teraz, prawda? Rod Stewart, Young Turks, już teraz muzycznie, za chwilę także Ewelina Lisowska, a razem z nią będziemy lecieć, rozpędzać się w stronę słońca.

0: No cześć, tu Radio Słuchacze o poranku. Słuchajcie, dzisiaj dzień brokatu w kalendarzu. Tak, to jest ten proszek, który rozświetla i właściwie sprawia, że jest mniej smutno i generalnie towarzyszy wielu na przykład stylizacjom scenicznym, ale też nie tylko. Też na przykład dziewczynkom, które chcą zostać księżniczką. No to dobrze znamy właśnie brokat. No i przy tej okazji takie przysłowie: mniej dramatu, więcej brokatu, kojarzymy? No to można sobie dzisiaj powtarzać w ramach tego święta. A propos przysłów, które w kalendarzu, to na przykład również jest to dotyczące pogody, tych nie mogło zabraknąć, kiedy w sierpniu spieka wszędzie, zima długo białą będzie. To jest przysłowie na dzisiaj w kalendarzu. Aktualnie tej spieki to nie ma, takiej sierpniowej, mocnej, więc no, zobaczymy, jak to się przełoży na tegoroczną zimę. Już za moment Queen, You Don't Fool Me na 94.9 FM. Za chwilę pojawi się także Taylor Swift i The Fate of Ophelia, Sylwia Grzeszczak, Mango, Aleksandra Stan. A ja przypomnę, że kto z was chciałby się pochwalić zdjęciem swojego psiaka z racji Międzynarodowego Dnia Psa właśnie, no to może to zrobić, wysyłając zdjęcie na Facebooku Radio Słuchacze pod najnowszym postem w komentarzach.
1: Autopromocja.
2: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
5: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

Taylor Swift o poranku w Radio Sahaczew. A tymczasem, słuchajcie, ta noc należała do tych nocy, która była bardzo chętnie śledzona przez graczy komputerowych, no bo odbył się Gamescom, czyli bardzo znane wydarzenie, w ramach którego prezentowane są na przykład trailery, no i informacje a propos tych gier, które wejdą w przyszłości. Co wiemy na ten moment i co my jako Polacy musimy wiedzieć właściwie? To jest taka wiedza obowiązkowa, tak myślę. No na przykład to, że Wiedźmin 4 zapowiedziany został na rok 2028. CD Projekt Red informuje, że warto czekać. Co jeszcze musimy wiedzieć? No a propos Wiedźmina, na przykład, że w przyszłym roku wejdzie dodatek do tej trójki, czyli gry istniejącej już. No a we wrześniu tego roku ta gra otrzyma zupełnie nową szatę graficzną i zupełnie nowy styl, zupełnie nową jakość. Tak informują deweloperzy właśnie. Także już mamy odhaczone a propos tego, co działo się w nocy i o czym muszą pamiętać ci, którzy interesują się grami komputerowymi, czy też grami wideo, no bo to oczywiście też konsole. A już za kilka chwil te informacje, również istotniejsze, punktualnie o 7:10, najnowsza ich dawka. Yeah.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. Kinoodeon.pl. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Czy wiesz, że woda

0: korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
2: Dzień dobry, lato!
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
6: Dzień dobry, lato w Radiu Sochaczew. Minęła siódma.
7: Nowo wybudowane przedszkole i żłobek w Kątach za chwilę rozpocznie działalność. Rodzice i dzieci zaproszeni na dni adaptacyjne. Przypominamy o zapisach na rodziny rajd-rowerowe imienia Anny i Tadeusza Krawczyków. To już ostatnie dni. W tym serwisie będzie też o jubileuszu zespołu Patria. Szykują się niespodzianki. Monika Figut, przechodzimy do wiadomości lokalnych. 1 września swoją działalność rozpoczynają przedszkole i żłobek w Kątach. Przedtem maluchy i ich rodzice zaproszeni są na dni adaptacyjne. To dobra okazja, żeby zobaczyć placówkę i zapoznać się z kadrą, mówi Aldona Kamińska, dyrektor gminnego zespołu administracyjnego w Sochaczewie.
8: Zapraszamy na dni adaptacyjne 27 i 20.10 do 13. Te dni adaptacyjne będą troszeczkę inne, bo zazwyczaj dni adaptacyjne są dla dzieci najmłodszych. Natomiast my, ponieważ otwieramy przedszkole i żłobek pierwszy raz w gminie, jest to nasze takie ukochane dziecko, więc zapraszamy wszystkich bez względu na wiek. Od 3-latka do 6-latka w przedszkolu i młodsze dzieci też z rodzicami zapraszamy do żłobka, żeby po prostu można było wtedy dni obejrzeć placówkę, zapoznać się z kadrą, pobawić się z dziećmi w tych salach i na własne oczy przekonać się, że jest to piękna inwestycja gminna.
7: Przypominamy, że już tylko do 27 sierpnia można zapisać się na rodziny rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 5 września. Zapisani uczestnicy mogą liczyć na otrzymanie pakietów startowych. A jak przebiegać będzie rajd, wyjaśnia jego pomysłodawca, poseł Maciej Małecki.
9: Wystartujemy w tym roku rajdem z Placu Kościuszki, na którym się znajdujemy. W sobotę 5 września pojedziemy do Młodzieszyna, gdzie w pięknym parku przy stawie, przy domu nauczyciela dawnym będzie piknik rodzinny. Ale żeby wystartować w rajdzie, trzeba się zapisać na rajd rowerowy. Zapisy na rajd rowerowy, jubileuszowy, bo edycja 25 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Olimpijskiej 3 w Sochaczewie.
7: Mundurowy zespół wokalno-instrumentalny Patria obchodzi w tym roku ważny jubileusz. Grupa prowadzona z powodzeniem przez CK przez Arkadiusza Mamcarza kończy 10 lat. Z tej okazji szykowane są specjalne uroczystości z niespodzianką.
10: Będzie mnóstwo atrakcji. Przygotowujemy dla Państwa również nie tylko piosenki patriotyczne, ale będą piosenki żołnierskie, a z tym również będzie związana osoba, która nas odwiedzi gościnnie. Dlatego uważam, że warto przyjść na ten wspaniały koncert. Mam nadzieję, że Państwo coś dla siebie w tym koncercie znajdą, będą z nami wspólnie śpiewać te piosenki, bo na pewno Państwo te piosenki znają, a tą osobę, która nas odwiedzi, też.
7: Mówił Arkadiusz Mamcarz. Jubileuszowe wydarzenie odbędzie się na jesieni w sali widowiskowej SCK w Chodakowie.
11: Prokuratura zabezpieczyła majątek szefa Zonda Krypto Przemysława Krala. Może on wystarczyć do pokrycia strat osób, które dotychczas zgłosiły się jako poszkodowane przez firmę, przekazał Roman Giertych w telewizji publicznej, ujawniając jednocześnie, że jest adwokatem Krala. O szczegółach Maciej Kluczka.
12: Do tej pory w sprawie Zonda Krypto toczyły się dwa odrębne postępowania. Jedno w sprawie zaginięcia założyciela firmy, drugie w sprawie poszkodowanych klientów. Oba zostały połączone, mówi rzeczniczka prokuratury generalnej Anna Adamiak.
13: To postępowanie, można by powiedzieć, ruszyło z kopyta w postaci zgromadzenia dodatkowego, nowego materiału dowodowego.
12: Do tej złożonej sprawy dochodzi nowy wątek Radosława Pisiewicza, szefa Komitetu Olimpijskiego. Ten zaufany człowiek PiSu w zamian za luksusowy zegarek miał obiecywać szefowi giełdy kryptowalut starania o rozciągnięcie nad nim parasola ochronnego.
11: Kolejny poranek z mgłami na północy kraju. Jeszcze 2 godziny ostrzeżenie pierwszego stopnia będzie obowiązywało na Pomorzu, Warmii i Mazurach, w większości Podlasia oraz na krańcach północnych Mazowsza i Kujaw. Miejscami widoczność może spaść poniżej 200 metrów. A przed nami powrót upałów. Jutro oraz szczególnie w piątek gorąco zrobi się na południu i zachodzie w pasie od Zielonej Góry przez Śląsk i Małopolskę po Przemyśl, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
14: Na południu, na zachodzie ta temperatura 30, nawet 31 stopni.
11: Chwilę później, już w weekend, pogoda się popsuje i przez całą Polskę przejdą burze.
14: Miejscami będą gwałtowne, mogą im towarzyszyć takie ulewne, nawalne opady deszczu, lokalnie gradu i silne porywy wiatru.
11: W niedzielę pogoda powinna się już poprawić.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: No to jak to z tą pogodą będzie dzisiaj w Sochaczewie okolicach? Przeważnie słonecznie, to jest najważniejszy fakt dotyczący właśnie dzisiejszego dnia, no bo to słońce naprawdę do końca dnia nam będzie towarzyszyło w formie bardzo dobrej, znacznej. Przewaga słońca to wiemy, 12 stopni Celsjusza to aktualnie na termometrach, czyli jeszcze chłodno, ale będzie dzisiaj do 23 kresek na plusie między 15 a 16, a w ciągu dnia tak średnio około 20 stopni. Ciśnienie wysokie 1022 hektopaskale, wiatr słaby, zaledwie 10 kilometrów na godzinę, jak już powieje, to z północnego wschodu.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Dzień dobry, lato właściwie. No bo jeszcze jak słyszymy, te temperatury mają powrócić do takich upalnych. Słońce nam dzisiaj będzie towarzyszyło, więc no lato w pełni, cały czas, moi drodzy. O tym należy pamiętać, o tym nie zapominać. A ja was proszę o zdjęcia waszych psów, no bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psiaka. Właśnie, jeśli macie takie fotki, no to podeślijcie na Facebooku Radia Sochaczew. Inner Circle, Games People Play, to gramy już teraz na początek 7, a za chwilę nasz hit dnia. Oskar Tomczyk, cześć, witajcie!

0: Billy Gillis, DNA Loving You, a już teraz w Radiu Sahaczew czas na...
1: Hit dnia! Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
0: Dzisiaj w Hicie dnia przedstawiciele tego młodego pokolenia artystów. Przona, Fanka i Pamiętaj.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: I od razu słychać, że to jest program Dzień Dobry Lato w Radiu Sochaczew. Lip Sync, Funky Town, 21 minut po siódmej. Tak jest, tak gramy dla was właśnie w ten środowy poranek. Tak was rozbudzamy. A tymczasem ja pytam was, co tam u was? Takie pytanie zadałem, między innymi. Dorota napisała, że słucha nas nad morzem, z którego serdecznie pozdrawia. Jak sama pisze na naszym Facebooku, tu od rana świeci piękne słoneczko i słychać ptaki. A więc pozdrawiamy i trochę zazdrościmy. Ci, którzy jeszcze nad morzem na przykład nie byli, to myślę, że mogą zazdrościć. Ja na przykład troszkę zazdroszczę i pozdrawiam was serdecznie, bo razem z Dorotą Ela również pisze, że co prawda już czas wracać, ale no zostałoby się jeszcze, bo piękna pogoda. Pozdrawiamy tych, którzy właśnie teraz wypoczywają i którzy słuchają Radia Sochaczewa w poranku, niezależnie od tego, czy to jest Sochaczew w okolice, czy to jest właśnie morze, no to fajnie, że z nami jesteście. A ja przypomnę, że cały czas czekam także na zdjęcia waszych psów, bo dzisiaj Międzynarodowy Światowy Dzień Psa właśnie to nasze pupile, nasze psiaki świętują. Dajcie znać, dajcie, wyślijcie nam ich zdjęcia i pokażcie, co one robią albo co robiły w ostatnim czasie. Najświeższe foty poprosimy.
1: Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607 206 206, 607 206 206, centrumszkoleń.org.pl.
4: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września. Referendum w gminie Sochaczew.
5: Dzień dobry lato.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

Tu Radio Słuchacze, 31 minut po 7. A tymczasem Teresa wysłała nam zdjęcie swoich psiaków. Jak sama napisała, podpisała to zdjęcie: Zelda na wakacjach. No i rzeczywiście jest Zelda pod rzeczywiście jakimiś egzotycznymi roślinami. Teresa wysłała nam zdjęcie swojego drugiego psa również, Rubiczka, z dopiskiem pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie i dzięki za te fotki, no bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa właśnie, a więc być może to jest dobra okazja do tego, żeby jakieś smaczki takie, wiecie, świąteczne zapewnić waszym psom. Dlaczego nie? Czekam na te wasze fotki właśnie w komentarzach pod najnowszym postem w Radiu Sochaczew. Ania też wysłała zdjęcie swojego psa z dopiskiem: mój, co prawda nie pije kawy, ale jest najkochańszy. No właśnie, a propos tego psa i kawy, to jest takie zdjęcie również do sprawdzenia na Facebooku Radio Sochaczew, psa, który wpatruje się w kawę tak, jakby chciał się jej napić. Polecamy sprawdzić właśnie tę fotkę. A już za moment w Radiu Sochaczew najnowsze wiadomości prosto z dróg będzie nasz trafik. Jeśli jesteście aktualnie za kółkiem, widzicie gdzieś utrudnienia, korki, miejsca, o których warto poinformować, no to dajcie nam znać, dzwoniąc pod numer telefonu 46 863 22 22.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Co takiego dzieje się na drogach Sochaczewa i okolic? No na przykład w tym momencie ulica Traugutta z ruchem umiarkowanym. Podobnie na przykład na moście w ulicy Błockiej czy na Alei 600-lecia. Drobne kłopoty macie także z wyjazdem z Gawłowskiej w Płocką, to znaczy te kłopoty polegają na tym, że trochę czasu tam spędzicie, zanim uda wam się wyjechać. Lekki korek tam się tworzy. Wracając do ulicy Warszawskiej, ta właściwie w obydwu kierunkach między tymi dwoma największymi skrzyżowaniami stanowi wyzwanie, czyli między skrzyżowaniami ze Staszica i Traugutta i Aleją 600-lecia, a także ulicą Piłsudskiego. Oprócz tego Aleja 600-lecia najbardziej w tym momencie może się miejscami zakorkować w okolicach skrzyżowania Pokoju i Polnej, czy w okolicach supermarketu. Na obwodnicy Sochaczewa bez dużych korków, żadnych utrudnień w tym momencie nie ma. No delikatnie zwalnia się przed rondem w Kuznocinie, czy przed rondem przy ulicy Żyrardowskiej. Tam zdecydowanie te utrudnienia się mogą pojawiać. 92 w stronę Warszawy. Tą drogę już teraz sprawdzam. W Błoniu na pewno zwolnicie, w Święcicach i w Ołtarzewie na krzyżówkach. Oprócz tego bez informacji z ostatniej chwili a propos utrudnień. 50 w stronę Żyrardowa aż do ronda w Wiskitkach jedziecie płynnie. 92 w stronę Łowicza. Również 50 w stronę Wyszogrodu. No tutaj jedynie zwolnicie w okolicach ronda w Różkach, Janowie. 705 w stronę Skierniewic. Tutaj jak dostaniecie się z Boryszewa, no to czeka was wyzwanie w postaci przejazdu kolejowego w Zakrzewie. Tam na pewno zwolnicie, a czasem się zatrzymacie, a później także w Nowej Suchej podczas tej przebudowy, czyli na tej sygnalizacji świetlnej. No i jeszcze 705 w stronę Brochowa nam została, ale tutaj nie zgłaszacie problemów.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja.
5: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
8: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
4: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
11: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy Alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
12: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
14: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
16: Ubezpieczenie samochodu w banku?
17: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
5: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
18: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
19: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: To Kylie Minogue o poranku w Radiu Słuchacz FM. Za 8 minut będzie 8, wtedy także najnowsze wiadomości, a w nich między innymi o 17 Pucharze Wisły, bo tam, słuchajcie, w czołówce najlepszych wędkarzy znalazł się mieszkaniec powiatu sochaczewskiego i o tym za chwilę.
1: Radio Słuchaczew. Gramy wakacyjne przeboje.

0: wiedzieć gdzie.
1: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy serek łaciaty 135 gramów, mlek pole 3,49 za sztukę, ser Berliso 200 gramów, cot 2,49 za sztukę, ser topiony, plastry, różne smaki 130 gramów, Lactima 4,09 za sztukę, ser żółty Gouda z Wiejskiego Dworku 24,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
6: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
7: W ostatni weekend sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na dwa wyjątkowe koncerty. W sobotę, 29 sierpnia, wystąpi Sinfonia Varsovia, jedna z najwybitniejszych polskich orkiestr. W niedzielę, 30 sierpnia, na scenie pojawi się Atom String Quartet, zespół ceniony za oryginalne połączenie muzyki klasycznej, jazzu i współczesnych brzmień. Bilety dostępne na bilety.niwc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
1: Dzień dobry, lato!
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
9: Tu Radio Sochaczew, minęła 8.
10: Zaczynamy od ważnej informacji dla mieszkańców Sochaczewa dotyczącej odbioru odpadów komunalnych. Za nami 17 już Puchar Wisły, mieszkaniec powiatu sochaczewskiego w ścisłej czołówce wędkarzy. W tym serwisie zachęcamy naszych mieszkańców do zapisów na bezpłatne zajęcia sportowe. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Zaczynamy od ważnej informacji dla mieszkańców miasta Sochaczew. Kończy się umowa z odbiorcą odpadów komunalnych. Najbliższe 2 miesiące będą okresem przejściowym do czasu rozstrzygnięcia przetargu. O szczegółach naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Agnieszka Tomaszewska.
11: Obecnie obowiązująca umowa kończy się z dniem 31 sierpnia i została rozpisana procedura przetargowa w sprawie wyłonienia wykonawcy na odbiór i zagospodarowanie odpadów od 1 września tego roku do końca sierpnia 2029. Procedura ta jest jeszcze niezakończona. W związku z tym, żeby zapewnić mieszkańcom odbiór odpadów za zgodą dotychczasowego operatora, ta umowa zostaje przedłużona na okres 2 miesięcy. I z tego względu Państwo teraz będziecie otrzymywać nowe harmonogramy na miesiąc wrzesień i październik.
10: Harmonogramy są już w tej chwili rozwożone. Można się też z nimi zapoznać na stronie ratusza.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Wyszogród ponownie stał się miejscem spotkania miłośników wędkarstwa spinningowego. Nad Królową Polskich Rzek odbyła się 17. edycja Pucharu Wisły, zawodów organizowanych przez koło PZW SUM Wyszogród. W rywalizacji wzięli udział wędkarze z całej Polski.
0: Na starcie wstawiło się 82 osoby, łącznie zapunktowało 28 osób, łączna ilość ryb 80 złowionych i punktowanych. Pan z pierwszego miejsca złowił 2 sumy, łączna ilość złowionych sumów w zawodach 4 sztuki. Najdłuższy sum 94,7 cm, boleń 78, szczupak 68, okoń 29 z kawałeczkiem. Czwarta roku aplikacja fiskę na zawodach Puchar Wisły Wyszogród. Bez żadnych problemów tym razem. Myślę, że już ludzie i w całej Polsce, zawodnicy, którzy startują w zawodach wędkarskich, jak i tutaj w Wyszogrodzie, doskonale potrafią obsługiwać aplikację. Żadnych problemów nie było.
10: Mówił Paweł Puchalski, który czuwał nad klasyfikacją ryb. Miło nam poinformować, że na piątym dobrym miejscu uplasował się mieszkaniec naszego powiatu Roman Żakowski, który także złowił najdłuższego bolenia.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Do 28 sierpnia trwają zapisy na bezpłatne zajęcia sportowe dla mieszkańców powiatu sochaczewskiego. Projekt Łączy Nas Ruch realizowany jest w ramach powiatowego budżetu obywatelskiego. Na zajęcia mogą zapisywać się osoby dorosłe, seniorzy i mieszkańcy z niepełnosprawnościami. W programie joga, zumba, taniec nowoczesny i ćwiczenia kręgosłupa. Spotkania będą się odbywać we wrześniu i listopadzie. Szczegóły na stronie starostwa.
12: Po tragedii, w której zginęło małżeństwo, ich dziecko walczy o życie, mieszkańcy Krakowa mówią dość. Domagają się konkretnych działań, które powstrzymają niebezpieczną jazdę po mieście. Wczoraj kilkaset osób uczciło ofiary wypadku podczas godziny milczenia. O szczegółach Katarzyna Młynarczyk.
13: Mieszkańcy przyszli ze zniczami na miejsce wypadku. Jak mówili, bezpieczeństwo pieszych nie może zależeć od przypadku.
14: Brakuje nam systemowego, konsekwentnego uspokajania ruchu i kontroli. Nie ma też systemowych działań typu szykany, progi zwalniające.
13: Miasto zapowiada zmiany. Pełniący obowiązki prezydenta Stanisław Kracik twierdzi, że chociaż próg zwalniający na tej ulicy nie jest niezbędny, to wprowadzony zostanie.
15: Gdyby dzisiaj powiedzieć, że ich nie będziemy montować, mogłoby to być odebrane jako lekceważenie tego dramatu.
13: Mieszkańcy chcą, żeby Solna była początkiem szerszych zmian na krakowskich ulicach, które w kwestii wypadków przodują w statystykach.
12: Śmiertelny bilans upałów spowodowały tego lata w całej Europie co najmniej 35 tysięcy nadmiarowych zgonów, pisze brytyjski Guardian. Gazeta podaje, że to niepełne dane z połowy kontynentu. Dotyczą 4 rekordowych fal upałów, nie obejmują całego sierpnia. Prawdopodobnie chodziło o ostrzeżenie Kremla. To ustalenia dziennika Wall Street Journal na temat możliwego celu niespodziewanej wizyty szefa CIA w Moskwie. John Ratcliffe miał spędzić w Rosji 4 godziny. Według dziennikarzy tematem rozmów mogły być plany rosyjskiej mobilizacji lub prowokacji przeciwko państwom NATO.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: No, powoli nam się rozkręca ta temperatura. 15 stopni Celsjusza po 8. Tak tyle zobaczymy na naszych termometrach, ale taka też temperatura będzie ta realna, odczuwalna. Ciśnienie do końca dnia wysokie, 1023 hektopaskale, wiatr słaby, powiew z prędkością 11 km na godzinę z północnego wschodu. A jeśli chodzi o to, ile dzisiaj maksymalnie zobaczymy na plusie, no to do 23, między 14 a 16 właśnie wtedy będzie najcieplej. Słońce przez cały dzień z nami.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Dzień dobry, lato w Radiu Sochaczew. Tak was pytam, co tam u was? No i piszecie o tym na naszym Facebooku. Piszecie na przykład o waszych planach urlopowo-wakacyjnych, o tym, czy jesteście po, czy przed, bo niektórzy jeszcze są przed, niektórzy jeszcze na ten wymarzony urlop wakacyjny czekają. O tym możecie pisać, ale możecie także wysyłać zdjęcie swoich psiaków, no bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa w kalendarzu. Właśnie o tym przypominamy i jeszcze będziemy także mówić na pewno o tym, dlaczego psa mieć warto, bo są to nawet badania naukowe dla tych, którzy nie wierzą, że takie właśnie pozytywne rzeczy może obecność psiaka nam dawać. O tym między innymi za chwilę w Radiu Słuchaczy. Oskar Tomczyk. Cześć. Dzień dobry.

14 minut po 8 i to Radio Słuchacze w programie Dzień Dobry Lato. Pytam was, co tam u was, jak na przykład z waszym urlopem. Robert do nas pisze, że on a propos piesków, no to miał kilka w swoim życiu i każdy z nich był wyjątkowy. I aktualnie nie ma, bo praca na to mu nie pozwala, ale jak pisze, na pewno w przyszłości będzie kolejny. A jeśli chodzi o to, co w kwestii urlopowej, no to Robert jeszcze pisze, że 2 razy do pracy i wybiera się w podróż za jeden uśmiech wzdłuż północnej i zachodniej granicy. Tym sposobem ma nadzieję w tym roku domknąć pętlę wzdłuż granic Polski. No to pozdrawiamy serdecznie i życzymy powodzenia w tym wyzwaniu, żeby udało się spełnić i żeby nie było nieprzeciwności, albo przynajmniej tak dużo nieprzeciwności, bo jakieś się zawsze mogą zdarzyć. Jola pisze a propos psów i wysyła zdjęcie Aleksa. Pisze, że kawy nie pije, chyba, dodaje. Mówi, że nie wie, ale on z kolei na przykład czatuje na ciacho. No i nic dziwnego. Wszystkiego dobrego dla piesków, dodaje Jola i rzeczywiście my również dodajemy, tak jest, bo Międzynarodowy Dzień Psa to właśnie dzisiaj. Kto z was jeszcze chce wysłać zdjęcie swojego psiaka, pochwalić się, a dlaczego nie? No to śmiało, na Facebooku Radio Słuchacze w najnowszym poście, w komentarzach to róbcie.

0: Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
1: W każdy piątek o godzinie 9.15.
0: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Autopromocja. Reklama.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
3: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy.

0: Za Państwa. Suchaczew Narutowicza 6x8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
1: Hip Hop Jam Vol 6. 28 sierpnia od 16.30 w Żyrardowie. Na łące przy Ekoparku. Fuzja, Daniel, Łapa, Szymi, Ilem, Bratowie, DJ Sojna i Paktofonika Orkiestra. Wstęp całkowicie wolny.
2: Dzień dobry, lato!
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

23 minuty po 8 Radio Słuchacze, dzień dobry, lato, a tymczasem wrzucacie zdjęcia swoich psiaków w komentarze na Facebooku Radio Słuchacze. Krystian wrzucił furię, no muszę powiedzieć, że mistrzowskie ujęcie. Oprócz tego, kto się jeszcze pojawił, no pojawiła się Sabinka, Kasia się nią dzieli. Z kolei na przykład pieskach, o których piszecie również, trochę o nich piszecie, oprócz tego, że wrzucacie zdjęcia, to trochę jeszcze opisu. Dajcie znać koniecznie i podzielcie się swoimi psami. Czemu nie? Międzynarodowy Dzień Psa, naprawdę warto. A już za chwilę wiadomości dla kierowców, te aktualne z dróg. Będziemy sprawdzać, gdzie aktualnie najbardziej się korkuje, gdzie uważać, gdzie większe utrudnienia. Zostańcie z nami, aby być na bieżąco.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: W tym momencie skrzyżowanie Gawłowskiej z Płocką może wywołać drobne utrudnienia. Tam z Gawłowskiej, zanim w Płocką skręcicie, to trochę czasu na pewno minie. Warszawska, tutaj utrudnienia się mogą pojawiać w okolicach Traugutta, w okolicach Staszica, na moście w ulicy Płockiej. To wcześniej, to zanim do Warszawskiej dojedziecie. Ale jeszcze Sytlecia, jeśli chodzi o takie miejsca najbardziej newralgiczne pod kątem dużego ruchu, no to skrzyżowania Pokoju i Polnej, przy Warszawskiej, czy na przykład Trojanowska, skrzyżowanie w Trojanowie, okolice supermarketu, również przy Alei Sześćsetlecia, to jest takie miejsce. Na obwodnicy raczej płynnie ruch się odbywa, spokojnie, bez większych korków, 92 w stronę Warszawy. Tą drogą się już teraz zajmujemy. Przejezdna bez kłopotów, zatrzymacie się dopiero tak na poważnie w Błoniu. 50 w stronę Żyrardowa większych kłopotów wam nie sprawia, nie generuje utrudnień. Do Ronda w Biskitkach jedziecie płynnie, a w okolicach Ronda w Biskitkach, no tam drobne utrudnienia się mogą pojawiać. 705 w stronę Skierniewic, jak miniecie Zakrzew i Nową Suchą, to już nic was nie powinno powstrzymać. 92 w stronę Łowicza, bez kłopotów w tym momencie. 50 w stronę Wyszogrodu również, a 705 w stronę Brochowa. Też to jest ciąg komunikacyjny, którym poruszacie się raczej płynnie.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama.
5: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606-379-346. 606-379-346.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
2: Dzień dobry, lato!
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
6: Reklama.

nowe. Dzień dobry, lato w Radiu Słuchacze, 7 minut do 9, a wy cały czas przysyłacie nam zdjęcia waszych psów. Sebastian wysłał zdjęcie Lucy i z tego, co widzę na tym obrazku, to Lucy też nad morzem bodajże. Chyba to jest ten zbiornik wodny, a więc no, takie zdjęcie z wakacji waszych psiaków, to my zdecydowanie lubimy. Wasze oczywiście również. Ewelina z kolei wysyła nam Karmelka, który nosi okulary przeciwsłoneczne, także to w ogóle jest model. Wspaniała fotka, muszę przyznać. A tymczasem za kilka chwil wypowiedź eksperta na propos tego, co nam daje tak realnie posiadanie psów, jeśli chodzi o badania naukowe, jeśli chodzi o ten wpływ na zdrowie, bo taki wpływ pozytywny jest. O tym już za chwilę, punktualnie o 9:00. A do tego czasu grupa The Bouse'a i bardzo słoneczny kawałek. Tak jak słoneczną muzykę lubimy grać, no to myślę, że to jest uosobienie i dobry przykład właśnie tej muzyki.

0: Dzień dobry, lato!
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
5: Z Połem PSS w Sochaczewie zapraszam na zakupy. Serek łaciaty 135 gramów, mlek pole 3,49 za sztukę, ser Berliso 200 gramów, cot 2,49 za sztukę, ser topiony, plastry, różne smaki 130 gramów, Lactima 4,09 za sztukę, ser żółty Gouda z wiejskiego dworku 24,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
6: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
0: Dzień dobry, lato!
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
10: Dzień dobry, lato w Radio Sochaczew, jest 9:00.
11: Zaczynamy od ważnych zmian w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie. Wkrótce na naszych drogach pojawi się nowy sprzęt. 102 tony azbestu z gminy Młodzieszyn odebrane przez samorząd. Dziś Międzynarodowy Dzień Psa. Pozytywny wpływ zwierząt na zdrowie człowieka jest udowodniony naukowo. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Zaczynamy od ważnych zmian w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie. Nasz ZKM zajmuje się nie tylko komunikacją publiczną sensu stricto. W jego gestii jest również prowadzenie strefy płatnego parkowania czy bieżące utrzymanie miejskich dróg. Ten ostatni obszar został wzmocniony zakupem ciężkiego sprzętu za kwotę blisko 500 000 zł.
12: Kupiliśmy walec drogowy, pojazd do transportu tego walca oraz równiarkę drogową. Łącznie wydaliśmy 493 tysiące. To pozwoli faktycznie na różne roboty drogowe, nawet być może prowadzenie akcji zima, jeżeli zima będzie bardzo ciężka, bo ta równiarka jednak i taką funkcję może spełniać.
11: Mówiła dyrektor ZKM-u Beata Furman. Aby sprzęt mógł wyjechać na drogi, pracownicy muszą zdobyć stosowne uprawnienia.
12: No nie możemy puścić pracowników bez wymaganych szkoleń. Pozyskaliśmy środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i będą przeszkoleni pracownicy grupy drogowej. W tym zakresie we wrześniu będą te szkolenia z egzaminem państwowym i będziemy mogli spokojnie używać tego sprzętu.
11: Gmina Młodzieszyn odebrała eternit od mieszkańców. To aż 102 tony niebezpiecznych materiałów, które zostaną unieszkodliwione. Odbiór był możliwy dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła ponad 70 tysięcy złotych, z czego 70% stanowiła dotacja.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: 1 lipca krajowy, a dziś Międzynarodowy Dzień Psa. Ich roli w życiu człowieka nie da się przecenić. Wie to każdy miłośnik tych zwierząt. Psy, podobnie jak inne zwierzęta, nie tylko domowe, mają między innymi dobroczynny wpływ na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne.
13: Na pierwszy plan myślę, że warto wysunąć wpływ na redukcję stresu, ponieważ każdego dnia właściwie mierzymy się z wieloma sytuacjami, które generują stres i nie da się tego uniknąć. Natomiast dzięki obecności zwierząt w naszym życiu, dzięki obecności psów i kotów. Mamy niższe stężenie kortyzolu, czyli hormonu stresu, mamy niższe ciśnienie krwi, które też szybciej wraca do normy niż gdybyśmy tych zwierząt koło siebie nie mieli, więc redukcja stresu, wpływ dobroczynny na ciśnienie krwi, wzmacnianie poczucia własnej wartości, pewności siebie, ponieważ zwierzęta dają nam bezkrytyczną, bezwarunkową akceptację, wpływ na rozwój dzieci czy wpływ pozytywny na funkcjonowanie osób starszych.
11: Mówiła Małgorzata Głowacka, lekarka weterynarii i ekspertka naukowa firmy Mars.
14: Nadal w szpitalu w Giżycku, ale życiu jej i dziecka nic nie grozi. Ranna po ataku żubra w Puszczy Boreckiej kobieta w 16 tygodniu ciąży. 38-latka ma złamanie w okolicach miednicy. Do ataku doszło nagle, gdy kobieta z mężem spacerowała poboczem drogi, mówi Ewelina Szklarzewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
15: Ten żubr według relacji tych osób był zaniepokojony już jakby od początku. Wbiegł samoistnie na jezdnię, jednocześnie poturbował kobietę.
14: Jak mówią leśnicy, żubry mają obecnie okres godowy i mogą one z tego powodu być agresywne. Policja apeluje o rozwagę nad wodą. Minionej doby utonęły dwie osoby, od 1 czerwca już 147. Woda to żywioł, chwilę nieuwagi może zakończyć się tragedią, przypominają funkcjonariusze na platformie X. Podstawowe od lat niezmienne zasady to kąpmy się tam, gdzie to dozwolone. Skaczmy, jeśli znamy głębokość wody i wiemy, co się w niej znajduje. Alkohol to zawsze złe rozwiązanie, a dzieci nie powinny się kąpać bez nadzoru dorosłych. Co najmniej 306 osób w Belgii zakaziło się salmonellą po spożyciu jaj pochodzących z jednej z ferm drobiu we Flandrii. To doniesienia belgijskiej agencji do spraw bezpieczeństwa żywności. Zdaniem mediów skażone jaja mogły trafić również do kilku innych państw europejskich, w tym Polski. Tygodnik La Nouvelle Tribune uspokaja. Z jego informacji wynika, że skażone jaja wycofano z obrotu także w Europie.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Po 9 w Sochaczewie okolicach 17 stopni Celsjusza na termometrach. Odczuwalna temperatura na poziomie 18. Dużo słońca cały czas i to słońce z nami pozostanie do końca dnia w takiej dobrej formie, nie przysłonięte dużą ilością chmur. Ciśnienie wysokie, wiatr słaby, zaledwie 11 km na godzinę. A jeśli pytacie o to, ile dzisiaj będzie najcieplej, to dzisiaj do 23 kresek na plusie zobaczymy po południu.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Dzień dobry Radio Sochaczew i dzień dobry lato. No to co, ktoś nam nie wysłał zdjęcia swojego psa, to w komentarzach na Facebooku możecie to zrobić, no bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa właśnie. A i słyszeliście w wiadomościach, jakie korzyści to daje? No o tym jeszcze będziemy na pewno nie raz, nie dwa przypominać. Abba, Hani Hani na początek dziewiątej. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

Dzień dobry, lato w Radiu Słuchacze, 11 minut po 9, a tymczasem możecie nam pisać także o tym, kogo chcielibyście zobaczyć za rok podczas WSC Festiwalu. Tego typu rolka pojawiła się na Instagramie i na Facebooku Radio Słuchaczew, Miasto Sochaczew, a więc tam dajcie swoje propozycje.

0: 19 minut po 9. Tu Radio Słuchaczewa. Już za kilka chwil rozmowa z naszym porannym gościem. Z kim tym razem się spotkamy i o czym będziemy rozmawiać? O tym już za kilka chwil. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
5: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
8: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej!
11: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
16: Dzień dobry, lato!
17: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny.

0: permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
1: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
4: A naszym gościem jest Przemysław Wasilewski, rolnik, sadownik, przedsiębiorca z gminy Iłów, a jednocześnie też społecznik, bo radny gminy Iłów. Dzień dobry.
5: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
4: Czyli z gminą Iłów jest pan związany życiowo, zawodowo i społecznie, tak można powiedzieć.
5: W całym obszarze swojego życia.
4: Dokładnie, 100%.
5: Tak, 100%.
4: My dzisiaj o tej sferze zawodowej, czyli o byciu sadownikiem, rolnikiem, przedsiębiorcą na terenie gminy Iłów. Kojarzymy pana głównie z jabłkami, z sadami jabłkowymi, ostatnio również z borówkami. Były arbuzy, ale wiem, że już ich nie ma.
5: Tak, przygoda z arbuzami zakończyła się jakieś 2 lata temu. Z ekonomicznego punktu widzenia okazało się słuszną tą decyzją, gdyż bardzo dużo powstało gospodarstw, które produkują bardzo wysokiej jakości arbuza, także tutaj na terenie naszego powiatu. No my zaprzestaliśmy, raz, że już nie mieliśmy gdzie go uprawiać, nie było wolnych przestrzeni, tak powiem. Zaczęliśmy z nową uprawą się troszkę bawić, będziemy chcieli produkować szparaga, choć producentów także na naszym terenie jest sporo, no ale spróbujemy coś nowego. Wiadomo, trzeba troszkę iść do przodu, szukać czegoś nowego, innych poza jabłkami, borówkami. Może się uda też ten szparag, żeby u nas w gospodarstwie zaistniał.
4: No już wiem, że takie malutkie przymiarki były, ale tu z kolei te wiosenne mrozy, bo to były mrozy.
5: Tak, w tym roku mieliśmy mieć już pierwszy zbiór. No tam zebraliśmy troszkę około 1000 kilogramów, no potem przyszły te kilkudniowe mrozy i na ten sezon przygoda ze szparagiem została zakończona.
4: No tak, rolnik jest bardzo uzależniony od pogody. Zapytam, na jakim etapie jesteście, jeżeli chodzi właśnie o pana gospodarstwo, bo tu żniwa za pasem, ale wy to jeszcze trochę macie roboty, co?
5: Tak jak każdy rolnik, sadownik, ogrodnik, u nas kończymy powoli sezon borówkowy, akurat w naszym gospodarstwie. Są gospodarstwa, które mają odmiany, które jeszcze we wrześniu będą zbierane. My kończymy sezon borówkowy i powoli przygotowujemy się do zbioru jabłek jesiennych. Mam nadzieję, że aby pogoda w tym roku nie spłata nam już żadnych figli, ten zbiór przebiegnie szybko, sprawnie i zakończymy w jakimś normalnym terminie.
4: A zapytam, dlaczego borówka?
5: To podobnie było jak z arbuzem. Po prostu szukaliśmy alternatywy dla uprawy jabłoni, gdyż tych jabłek, jak wszyscy państwo wiecie, nie tylko w Polsce, w Unii i na świecie jest coraz więcej, tak? No i jakaś alternatywa powstała, że może tą borówkę. Grupa, do której my należymy, także handluje tymi owocami i warzywami. Tak jak podobnie było z arbuzami, zaryzykowaliśmy, spróbowaliśmy, no i okazało się, że jest to produkt, owoc, który jest bardzo pożądany nie tylko u nas w Polsce, ale także za granicą. Udaje się w Polsce wyprodukować bardzo dobrej jakości borówkę, która oprócz tego, że jest na naszym lokalnym rynku, także jest wysyłana w świat, do Skandynawii i dalej, tak? Więc to jest taka alternatywa troszkę dla uprawy jabłoni, podobnie jak ten szparag, mam nadzieję, że także się przyjmie i będziemy akurat u siebie mieli 3 uprawy tutaj lokalnie.
4: Za co oczywiście trzymamy kciuki, czyli dobra jest ta ziemia iłowska, jeżeli chodzi o borówkę, lubi ją borówka.
5: Borówce podłoże praktycznie robi się od podstaw. Jak wszyscy doskonale państwo wiecie, w dzisiejszych czasach pogoda to jest główny tak, nasz mankament, a także sprzymierzeniec i wszędzie, gdzie będzie dostarczona woda, podlewanie, to jakikolwiek, co byśmy nie posadzili, raczej nam urośnie, ale tak, te ziemie iłowskie, także mam na terenie gminy Rybno plantacje, więc tam są dobre, sprzyjające warunki do uprawy zarówno jabłoni, borówki czy szparaga.
4: No i jeszcze przy okazji się pszczółki napasą, że tak powiem, na pana borówkach, bo wiem, tu pan Rafał Durzyński, pszczelarz z gminy Iłów, zdradził, że pozwala mu pan stawiać swoje ule blisko borówek, żeby pszczoły zbierały.
5: To może nie tak, że pozwalam, to jest dla mnie bardzo duża korzyść. Mam nadzieję, że dla Rafała także, gdyż no to wiadomo, bez pszczół nie byłoby wielu rzeczy. I to jest obopólna. No, myślę, że Rafał także będzie w tym roku zadowolony, mimo tej niesprzyjającej wiosennej aury, że na koniec, jak podsumuję akurat tutaj z naszych plantacji, że będzie zadowolony, że ta nasza współpraca będzie kontynuowana dalej.
4: Wspaniale. To właśnie przejdźmy do tych podsumowań. Czy może pan przynajmniej co do tego, co już się udało jakoś coś powiedzieć o tych plonach, no borówkowych, bo jabłka to jeszcze czekamy.
5: Znaczy, no jabłka też możemy troszkę powiedzieć, wiadomo, te mrozy na wiosnę, niektórych także spotkała klęska gradu, w postaci gradu, no będą mniejsze, bo sezon borówkowy mogę ja w swoim gospodarstwie uznać za dobry. Może nie jakiś bardzo wyjątkowo wysoki czy niski, po prostu dobry. Tak jak na ten klimat, na te warunki, na pogodę, to był dobry. Nie wiemy, co będzie tak naprawdę do końca z jabłkami, bo te mrozy jednak kilkudniowe dały odczuć owocom. Przyjdzie zbiór, zobaczymy, jak one będą wyglądały, jak będą po badaniach, jak się zachowywały, czy nadadzą się do dłuższego przechowywania, czy po prostu będziemy musieli je sprzedawać prosto z drzewa, tak? Jest ich stosunkowo mniej niż w roku ubiegłym, w którym także była klęska. No i mówię, to jest któryś rok pod rząd, gdzie sadownicy, rolnicy odczuwają jednak tę zmianę klimatu, bo tak już o tym możemy śmiało powiedzieć, i plony na pewno będą mniejsze.
4: Czy ma pan jakieś problemy z pracownikami? Bo wiem, że przecież nie mało osób u pana pracuje każdego roku. To jest duże gospodarstwo.
5: Na chwilę obecną nie mamy problemów z pracownikami. Nie jest to tajemnicą, że w rolnictwie głównie są to cudzoziemcy, zatrudniani legalnie, ubezpieczani, i ogólnie na nich się bazuje w gospodarstwach. Ja w swoim gospodarstwie, poza może jakimiś jednostkowymi przypadkami, ogólnie jakoś to płynnie udaje się zapotrzebowanie na tą siłę pracowniczą zapewnić, i zarówno zbiory borówki, czy potem jabłoni są obsadzone, zapewnione.
4: Bo też pan, no chyba możemy powiedzieć otwarcie, że głównie to są obywatele Ukrainy, tak jak pan powiedział, legalnie tu przebywający, ale też chyba warto jest podkreślenia fakt, że no to też oczywiście pana zasługa jako pracodawcy, że ma pan z większością tych pracowników takie stabilne, bezpieczne relacje, że rzeczywiście są to pracownicy, którzy wracają do pana, może pan im ufać.
5: Tak, 80% tych osób, które są u nas zatrudnione, to są osoby, które od kilku, nawet kilkunastu lat przyjeżdżają i pracują. No oprócz tego są to także osoby, które u nas, wiadomo, zarabiają, ale także u nas bardzo dużo wydają, tak? To już nie jest taka typowo przyjazd tutaj zarobkowy, tylko ze względu na tą sytuację u nich w kraju. Część z nich po prostu stara sobie także tutaj ułożyć życie i obserwuję i widzę, że bardzo dużo także zostawiają u nas swojego wynagrodzenia, czy to w sklepach, czy w innych instytucjach, czy korzystają także wielokrotnie z rozrywki, jaka jest u nas na terenie powiatu, czy gminy Iłów, Rybno, tak?
4: To jeszcze takie ważne pytanie. Pan wspominał o tej grupie, w której jest. To jest grupa producencka. Z tego, co wiem, to ona daje panu też takie po prostu stabilizację, bo pewny rynek zbytu dla tego, co pan uprawi.
5: Tak,
4: zbierze.
5: Większość z rolników, którzy należą do grupy producenckiej, pewnie przyzna mi rację, że nie wiemy ceny, tak? Do końca nigdy nie jesteśmy pewni, jak będzie z tą ceną za te nasze uprawy, ale jednego, czego możemy być pewni, to że nasze produkty zostaną po prostu sprzedane, tak? Że nie musimy się martwić o ich zbyt, jakieś przechowywanie, co będzie na wiosnę, tylko że grupa je od nas po prostu weźmie. Też jest taki wymóg prawny, że praktycznie ponad 90% tego, co wyprodukujemy, musimy sprzedać przez grupę. I to jest taki spokój po prostu, że produkty, które owoce, warzywa, które rolnik wyprodukuje, grupa za niego po prostu sprzeda. Inną sprawą jest cena, na którą nie zawsze mamy wpływ. Wiadomo, chcielibyśmy, jak każdy przedsiębiorca, ktoś, kto prowadzi biznes, interes, wziąć się za swoje produkty jak najwięcej. Choć jak wszyscy dobrze wiemy, nie zawsze mamy na to wpływ. Ale spokój mamy taki, że te produkty zostaną odebrane i sprzedane wcześniej czy później.
4: To jak pan patrzy w przyszłość? Z optymizmem czy z jakimś niepokojem?
5: Trzeba patrzeć cały czas z optymizmem. No niepokój zawsze jest, tak? To zwłaszcza, no, jak ja to mówię, rolnik to ma interes pod chmurką, tak? Choć mówię, my i tak jesteśmy trochę w lepszej sytuacji niż rolnicy, którzy mają zwierzęta, tak? Tam nic nie poczekasz, musi być wszystko na czas, na godzinę, na minutę. My możemy czasami dzień, dwa sobie odpocząć, albo zrobić troszkę to później. Mam nadzieję, że będzie lepiej, tak? I tego bym życzył wszystkim rolnikom, sadownikom, a także przedsiębiorcom, tak? Bo teraz wszyscy razem współpracujemy. Trzeba myśleć pozytywnie na przyszłość.
4: Do tego życzymy. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, że naszym gościem był Przemysław Wasilewski, radny gminy Iłów, a jednocześnie rolnik, sadownik i przedsiębiorca.
5: Dziękuję
4: z tejże
5: bardzo.
4: Gminy.
5: Dziękuję.
3: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
2: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Zapraszamy na cykl wydarzenie Letnia Scena w Żelazowej Woli. W sierpniowe i wrześniowe weekendy park przy domu urodzenia Fryderyka Chopina wypełni się muzyką jazzową, klasyczną i regionalną. Na scenie wystąpią znakomici artyści różnych pokoleń, od młodych jazzmenów przez wybitnych pianistów i zespoły po orkiestrę symfoniczną. Finałem cyklu będzie Festiwal Kultury Regionalnej. Bilety na koncerty są dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Wstęp na Festiwal Kultury Regionalnej jest bezpłatny. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl. Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: 12 minut do 10, wtedy także najnowsze wiadomości, ale tym razem z kraju i ze świata. A w nich między innymi sprawdzimy, o co chodzi z długami, bo podobno o zobowiązaniach młodych Polaków ostatnio dużo się mówi, o kwotach zadłużeniach i o tym, czy faktycznie i czy są jakieś problemy ze spłacaniem zobowiązań, długów. O tym już za moment, bo okazuje się, że pewne są. Ale z takich informacji bardziej pozytywnych, także Maja Chwalińska, Austriaczka Sinja Kraus awansowały do ćwierćfinału turnieju Debla w amerykańskim Monterey. No i już za moment także te wiadomości sportowe.
1: Jeszcze więcej muzyki na lato. Radio
0: Sochaczew. Ale gramy też te nowości, te, które podbijają listy przebojów na całym świecie i serca, słuchacz. I zdecydowanie taką nowością jest Temper City, Self Aware, ten właśnie numer już teraz na 94 i 9 FM.

0: sun. Reklama.
1: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy serek łaciaty 135 g, mlek pola 3,49 zł za sztukę, ser Berliso 200 g, cot 2,49 zł za sztukę, ser topiony, plastry, różne smaki 130 g, Lactima 4,09 zł za sztukę, ser żółty Gouda z wiejskiego dworku 24,99 zł za kilogram. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
2: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
3: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
5: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za Ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września. Referendum w gminie Sochaczew.
6: Dzień dobry, lato!
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
10: Jest 10:00, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Dorosłość z długami, za chwilę o zobowiązaniach młodych Polaków, potem atak na taksówkarza ze wschodnim akcentem we Wrocławiu i polityczne konkurowanie o młodych wyborców. Ruszają imprezy prezydenta Warszawy i prezydenta Polski. Marcin Krzemiński. Młodzi wchodzą w dorosłość i robią długi. Problemy z ich spłacaniem ma ponad 30 tysięcy Polaków między 18 na 24 rokiem życia. Kwota zadłużenia młodych zbliża się do 100 milionów. To niespłacone kredyty, mandaty, rachunki telefoniczne, a także alimenty, mówi Diana Borowiecka z Big Info Monitoru.
12: W grupie niesolidnych dłużników do 24 roku życia przeważają mężczyźni. Między innymi związane jest z zakupem najnowszych gadżetów, na które ich budżet nie jest jeszcze przygotowany.
11: Wśród mężczyzn jest 19 tysięcy dłużników, wśród kobiet niespełna 13 tysięcy. Kolejny atak na tle narodowościowym. W rękach wrocławskiej policji jest już 23-latek, któremu nie spodobał się wschodni akcent taksówkarza z Białorusi. Zaczął 66-latka obrażać.
13: Na tym jednak agresor nie poprzestał i uderzył szklaną butelką w głowę kierowcy.
11: Mówi Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Agresor uciekł, ale szybko ustalono jego tożsamość i teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Kanada nie ulega Donaldowi Trumpowi i wprowadza cła odwetowe na amerykańskie towary. Wejdą w życie za niecałe 2 tygodnie. Jakie towary obejmą, o tym Tomasz Orchowski.
14: Kanadyjskie obostrzenia mają objąć ponad 700 towarów. To bardzo szeroki katalog, jak wylicza BBC, od stali po meble, świeżego tuńczyka czy bawełniane koszulki. W sumie cła będą dotyczyć produktów o wartości 20 miliardów dolarów. Zgodnie z ogłoszoną przez odstawę zasadą dolar za dolara od soboty obowiązują amerykańskie cła. To bezprecedensowe wyzwanie, przyznaje kanadyjski minister finansów François-Philippe Champagne. Kanadyjczycy sprostają temu wyzwaniu. Będziemy wspierać naszych pracowników, nasze przedsiębiorstwa, nasz przemysł wszelkimi niezbędnymi środkami tak długo, jak będzie to konieczne. Ottawa przeznaczy 7,5 miliarda kanadyjskich dolarów na pomoc krajowym firmom dotkniętym amerykańskimi sankcjami i ograniczenie w nich zwolnień.
11: Maja Chwalińska i Austriaczka Sinia Kraus awansowały do ćwierćfinału debla w turnieju w meksykańskim Monterrey. To dzięki wygranej z Rosjanką Aleksandrą Panową i Belgijką Magali Kempen. Kolejnymi rywalkami Polki i Austriaczki będą Chinka Infan Shi i Australijka Maya Joint. Za godzinę po roku przerwy w Olsztynie startuje kampus Polska Przyszłości. Adresowana do młodych impreza Rafała Trzaskowskiego ma jednak tym razem konkurenta, bo w tym samym czasie swoje wydarzenie organizuje w prezydenckiej rezydencji w Juracie Karol Nawrocki. I również zaprasza młodych do rozmowy o Polsce. Szczegóły spotkań znajdziecie na dedykowanych im stronach w sieci i profilach w mediach społecznościowych.
6: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
15: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
16: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. To była w końcu taka gra, na którą czekaliśmy. Mówiła po meczu Polek ze Słowenkami liderka zespołu Magdalena Stysiak. Polki w swoim trzecim meczu na Mistrzostwach Europy odniosły trzecie zwycięstwo, pokonując w niezłym stylu Słowenię w setach do 14, 26 oraz 18. Środa jest dniem wolnym dla Polek, które na zakończenie fazy grupowej zmierzą się z Niemkami, to w czwartek o 15 i z Turczynkami w piątek o 18. Las Klins, Bodo Glimt oraz Sabah Baku, w którym gra Tymoteusz Puchacz, zdobyły bilety do fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś kolejne cztery mecze. W najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu Olympique Lyon zagra z Fenerbahce. W pierwszym meczu padł remis 1-1, dlatego pogromcy Górnika Zabrze ze Stambułu postawili się w niełatwej sytuacji. Tym bardziej, że francuskie media liczą, że na własnym boisku Olympique pokaże klasę, mówi trener francuskiej drużyny Paulo Fonseca.
17: Jesteśmy bardzo zmotywowani. Myślę, że to normalne. To ważny moment dla nas i dla klubu. Moment, który rozumiemy jako szansę, by zaznaczyć swoją obecność w historii, ale jesteśmy także świadomi jakości przeciwnika. Kwestia awansu do Ligi Mistrzów w dzisiejszych meczach pozostaje otwarta, bowiem we wszystkich spotkaniach tydzień temu padły remisy. Znamy już komplet półfinalistów turnieju gry mieszanej podczas US Open. W walce o tytuł pozostały cztery pary, ale w żadnej z nich nie ma zawodnika specjalizującego się w deblu. Turniej w Nowym Jorku można uznać za sensacyjny. Odpadli obrońcy tytułu Włosi Sara Rani i Andrea Vavasori, a także rozstawieni z jedynką Aryna Sabalenka z Nowakiem Dziokowiczem. I tak o finał powalczą Elina Svitolina i Gael Monfils z Belindą Bencic i Flaviem Kobollim. W drugim półfinale kibice zobaczą starcie czesko rosyjskie. Karolina Muchowa i Jakub Mężik zmierzą się z Mirą Andrzejewą i Andrzejem Rublowem. Półfinały oraz finał zaplanowane są na najbliższą noc.
6: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
15: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
10: A wiecie, że dzisiaj urodziny oprócz doktora Albana ma także Kevin Sam w domu. To znaczy po prostu Macaulay Culkin, aktor, kończy 46 lat. No i już ta rola Kevina to się od niego nie odklei, słuchajcie. To już nieważne, co by zagrał, no to zawsze to będzie Kevin Sam w domu po prostu. No, także to są dzisiejsi jubilaci, a tymczasem u nas najlepsza muzyka się nie kończy. Hej, Teksański na początek 10. Za chwilę Michael Jackson się pojawi, Kaśka Schocka też w planach, David Guetta, Sam Martin też już za moment u nas. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

0: utwór zbudowany na tokacie i fudze Beethovena. Czyli David Guetta sam z Martini Dangerous. A tymczasem, słuchajcie, za nami dużo imprez, no był WST Festival, były różnego rodzaju inne wydarzenia, a przed nami kolejne wydarzenie. Tak to jest, że cały czas w tym sezonie letnim pozostajemy. Na przykład wydarzenia sportowe. Chociażby w najbliższą niedzielę. Wtedy odbędzie się turniej drużyn pożarniczych.
1: Wspólnie z burmistrzem miasta Sochaczew, panem Danielem Janiakiem, serdecznie zapraszamy na 9. Mistrzostwa Powiatu Sochaczewskiego Drużyn Pożarniczych w piłce nożnej. Turniej odbędzie się już w najbliższą niedzielę od godziny 10 na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Warszawskiej 80. W turnieju weźmie udział 11 drużyn, które będą podzielone na dwie grupy. Później wyłonimy najlepsze dwie drużyny z każdej grupy, które wystąpią w półfinałach i później zagramy wielki finał, a także mecz o miejsce trzecie. Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców piłki nożnej do śledzenia zmagań strażaków, ochotników, a także strażaków, zawodowców w rywalizacji sportowej.
0: A zapraszał Michał Orliński, pomysłodawca wydarzenia.
2: Autopromocja.
3: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
4: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358

0: 0500 52.
1: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
2: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
3: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Cioteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Sprawdzamy, co takiego dzisiaj proponuje nam Pasza Kebab, a z racji, że jest środa, to może wybierzecie kebaba na talerzu z frytkami, z kurczakiem, wołowiną lub mięsem mieszanym, do tego chleb pita, surówka z pomidora, ogórka, cebuli, do wyboru także sos oraz napój w tym zestawie, o którym wam mówimy. No to co, wszystkim tym, którzy już myślą o obiedzie dnia, życzymy smacznego.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab, turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
3: Reklama. Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400 arkasochaczew.pl.
5: Radio Sochaczew zaprasza na 26. Wielkie Pożegnanie Lata w Iłowie. Już 27 sierpnia na stadionie w Iłowie na jednej scenie wystąpią Top One, Boys, Ecstasy, Jorgus, Milano, Zenon Martyniuk, Mix, Colin, Miły Pan, Topki, Defis, Topless, Chadomen, Classic, Weekend, Łobuzy i wielu innych. Świętujemy 15-lecie telewizji Polo TV. Bilety na worldmedia.pl oraz bezpośrednio przed koncertem. Zakończenie wakacji. Iłów 27 sierpnia. Partnerzy: gmina Iłów oraz samorząd województwa mazowieckiego.
6: Hip Hop Jam Vol 6 28 sierpnia od 16.30 w Żyrardowie na łące przy Ekoparku. Fuzja, Daniel, Łapa, Szymi, Ilem, Bratowie, DJ Sojna i Paktofonika Orkiestra. Wstęp całkowicie wolny.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

0: A już za chwilę w Radiu Słuchaczów zaproszenia na lokalne wydarzenia w najbliższych dniach, bo trochę ich będzie, czy to w najbliższy weekend, czy to później. O tych wydarzeniach w Słuchaczy w okolicach będziemy mówić punktualnie o 11 w najnowszych wiadomościach.
1: Radio Słuchaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.
0: A skoro muzyka na lato, no to David Tavare, Hot Nights, Hot Summer Nights. Za chwilę także Sigma, Nobody to Love. Margaret też się u nas muzycznie pojawi.

0: Autopromocja.
1: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy serek łaciaty 135 gramów, mlek pole 3,49 za sztukę, ser Berliso 200 gramów, cot 2,49 za sztukę, ser topiony, plastry, różne smaki 130 gramów, Lactima 4,09 za sztukę, ser żółty Gouda z wiejskiego dworku 24,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
8: Dzień dobry, lato!
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
12: Jest 11. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
13: W tym serwisie garść zaproszeń na lokalne wydarzenia w najbliższych dniach. Przed nami dożynki gminy Teresin. Tym razem świętowanie zaplanowano na terenie Bazyliki w Niepokalanowie. W bibliotece poeci będą wspominać świętej pamięci Barbary Gradek. Na poetycki wieczór zaprasza Atut. Przed nami także ostatni w tym sezonie letni koncert chopinowski w Grochowie. Wiadomość lokalna, Monika Figut. Wójt gminy Teresin zaprasza mieszkańców na święto dożynkowe. W tym roku odbędzie się ono na terenie Bazyliki w Niepokalanowie. Do udziału zaprasza zastępca wójta gminy Teresin Paweł Wróblewski.
14: Drodzy Państwo, drodzy słuchacze Radia Sochaczew, zapraszamy serdecznie na dożynki gminy Teresin, które odbędą się 30 sierpnia w niedzielę. Msza święta w Bazylice Niepokalanowskiej o godzinie 10, a potem uroczystości i obrzędy dożynkowe na placu za Bazyliką. Także w troszkę zmienionej formie niż dotychczas, nie ma takiego tradycyjnego przejścia na plac rekreacyjny w Teresinie. Całość odbywa się w Bazylice i na placu przy Bazylice w Niepokalanowie. Serdecznie zapraszam.
13: W tym roku dożynki będą miały skromniejszy przebieg, ale tradycji stanie się zadość.
14: Tutaj tak naprawdę najważniejsze w tym święcie to jest to podziękowanie za plony, za pracę rolników, za dary ziemi, docenienie tego wszystkiego, co nasi rolnicy robią dla nas, produkując żywność. A ta część rozrywkowa, imprezowa, biesiadna odbywa się na wielu różnych innych imprezach.
13: W programie będzie natomiast poczęstunek przygotowany przez lokalne koła gospodyń wiejskich. Z kolei w najbliższy piątek sochaczewskie wieczory literackie Atut zapraszają do Biblioteki Miejskiej na spotkanie poświęcone pamięci Barbary Gradek. Poeci będą czytać jej wiersze i wspominać wrażliwość koleżanki. Początek spotkania o godzinie 18:00. Atut zaprasza też już na kolejne wydarzenia.
15: 13 października pełen refleksji, w ramach którego odbędzie się konkurs jednego wiersza dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, tematyczny, o uzależnieniach. 23 października, wieczór autorski naszego kolegi, który w tym roku kończy 80 lat, Edwarda Kiocha. I ostatnia w tym roku impreza, 13 listopad, Zaduszki. Tym razem przedstawimy wiersze z tomu Listy na niewyczerpanym papierze Agnieszki Osieckiej i jego przybory.
13: Mówiła Grażyna Grobelska ze stowarzyszenia. I jeszcze jedno wydarzenie. Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina zaprasza na ostatni w tym sezonie letni koncert chopinowski. W niedzielę 30 sierpnia w Bazylice w Brochowie z recitalem fortepianowym wystąpi Zbigniew Raubo. Początek koncertu tradycyjnie o godzinie 13:15.
16: Szef Telewizji Republika miał negocjować sprzedaż części udziałów stacji z szefem upadłej giełdy Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Poinformował o tym Onet. Jak wynika z ustaleń portalu, w sprawie podpisano list intencyjny, a szczegóły omawiano podczas opłaconego przez Krala wyjazdu do Monako. Nowych doniesień w sprawie afery Zonda Krypto jest więcej, o czym teraz Cezary Jaszczyk.
17: Nowe wątki w sprawie afery opisują dziś też TVN24 i Wirtualna Polska. W zeszłym roku z Przemysławem Kralem spotkał się poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal. Polityk chciałby z Zonda Krypto sponsorowała konferencję organizowaną przez jego fundację. Do rozmów w tej sprawie miało dojść na hiszpańskiej Ibizie. Wkrótce po spotkaniu Moskal zaczął aktywnie zajmować się tematem kryptowalut w Sejmie. Doniesienia komentował prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu. Mecenas Przemysław Rosati zastanawiał się, ilu jeszcze polityków prawicy będzie zamieszanych w tę sprawę.
18: Zobaczymy, jakie będą ustalenia prokuratury, bo to jest kluczowe w tego typu sytuacjach.
17: Sam Przemysław Kral ma współpracować z prokuraturą już od kilku miesięcy. Liczy na status małego świadka koronnego.
16: 4 osoby zginęły, a ponad 80 zostało rannych lub poszkodowanych w wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę w ciągu minionej doby. Wśród ofiar i rannych są dzieci, informują władze przyfrontowych obwodów tego kraju. Rosja zaatakowała m.in. Czernichowo, Słowiańsk, a także obwody charkowski i zaporowski. To 1645 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie.
19: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Słonecznie i ciepło, bardzo przyjemnie od samego rana. 20 stopni pokazują termometry w Sochaczewie i okolicach, ciśnienie na odpowiednim poziomie 1023 hektopaskale, wiatr wieje z północnego wschodu, ale delikatnie do 12 kilometrów na godzinę. Dziś w ciągu dnia 23 stopni, nawet pokażą słupki rtęci i przez cały dzień będzie słonecznie i, co ważne, bez opadów.
19: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstonie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Dzień dobry, lato, dzień dobry, słuchacze. I mamy środę, 26 dzień sierpnia, 6 po 11 na zegarek. Tomek Marciniak, witam.

0: zapytaj mnie.
1: Wakacje niestety na finiszu. Dokąd jeździliśmy najchętniej? Za granicę. Włochy, Hiszpania i Grecja to najpopularniejsze zagraniczne kierunki, mówi Katarzyna Houghton z biura podróży Sky.pl.
2: Polacy coraz częściej cenią sobie komfort wakacji. Dynamicznie rośnie udział all inclusive w rezerwacjach. Zwiększa się też długość pobytu oraz standard wybieranych hoteli. Udział obiektów 4 i 5 gwiazdkowych przekroczył już 50%.
1: A jak było w Polsce, według statystyk Góry i Morze w tym roku miały zbliżoną frekwencję. No dodajmy na jeszcze to, że jeszcze nie wszyscy polecieli na wakacje.
3: Reklama.
4: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
5: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
6: Dzień dobry, lato.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.
10: Audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
11: A gośćmi audycji są Mirosław Gorzki, pełnomocnik starosty do spraw ochrony informacji niejawnych. Dzień dobry.
12: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
11: I Kazimierz Kmieć, główny specjalista do spraw bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
11: Podsumujemy dzisiaj trochę ostatnie działania podjęte przez między innymi panów i powiat w ogóle w ramach ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej i w ramach pozyskanych z tego programu środków za pośrednictwem wojewody mazowieckiego. Zacznijmy może od bardzo ważnej kwestii, a mianowicie od budowli ochronnych. Tu udało się pozyskać około 2,5 miliona złotych na sporządzenie dokumentacji projektowej. Z tego, co już wiemy od panów, jesteśmy na etapie zaawansowania pewnego już tych prac, a zatem przypomnijmy, na co konkretnie są te pieniądze, jakie projekty chodzi i na jakim jesteśmy etapie.
13: Więc pieniądze, o których pani wspomniała, będą przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej w 5 lokalizacjach. No wymienię to po kolei. Jedna inwestycja to jest zespół szkół im. Waszkiewicza w Chodakowie, gdzie będzie budowana hala sportowa. Hala ta będzie miała również w przypadku zagrożenia, będzie mogła służyć jako szpital polowy. Pod

0: halą będzie budowane ukrycie dla około 600 osób. Następną inwestycją jest dokumentacja dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Szkolenia Ustawicznego, czyli nasz ogrodnik. Będzie tam budowany parking. Parking ten będzie służył, generalnie będzie uczniom, społeczeństwu służył na co dzień do parkowania samochodów, natomiast będzie mógł być również użyty do ewakuacji, do zbiórek. Natomiast pod tym parkingiem będzie budowane też miejsce ukrycia. Następną inwestycją jest Zespół Szkół Specjalnych w Arminowie. Będzie to inwestycja polegała na rozbudowie szkoły oraz pod ziemią będzie budowane miejsce ukrycia. To około właśnie 300 osób docelowo powinno pomieścić. Kolejną inwestycją jest budowa boiska sportowego przez Zespole Szkół 80 tak zwanej. Pod boiskiem będzie również właśnie budowane ukrycie, które w przypadku zagrożenia będzie mogło pomieścić około prawie 1200 osób. Dokumentacje do tych budowli zostały podpisane, umowy i już na dzień dzisiejszy jak gdyby przeszliśmy do etapu realizacji właśnie tej dokumentacji.
1: Z tego co wiem, dostajecie propozycje, koncepcje do wyboru tych projektów i to jest rzeczywiście już na etapie takim, że gdzieniegdzie udało się już te koncepcje wybrać, tak?
0: Tak, każdy z biur projektowych opracował trzy koncepcje z wizualizacją. Na specjalnych spotkaniach z dyrektorami, tutaj z przedstawicielami starostwa oraz właśnie tych biur konstrukcyjnych, każdy swoje życzenia jak gdyby, albo wymagania określił i doszło właśnie do wyboru najlepszych koncepcji, zarówno tych naziemnych, jak i podziemnych i one właśnie zostały już przekazane do realizacji.
1: Pan Mirosław Gorzki tutaj w trakcie trochę szeptał, coś musimy doprecyzować?
2: Tak, jeszcze tutaj mamy też taką pierwszą, może ważną inwestycję przy starostwie, bo będziemy w ramach projektu też budować tak zwany parking podziemny i nadziemny i w tym parkingu podziemnym też będą właśnie zlokalizowane ukrycia dla mieszkańców powiatu, dla naszych tutaj klientów, którzy na co dzień obsługują starostwo, przychodzą załatwiać różne sprawy, a w przypadku zagrożenia będą mogli sobie ukryć się w przypadku zagrożenia, no i parking będzie też dostępny dla osób podziemny i nadziemny. I tam też pojawi się dodatkowo 1200 osób do ukrycia, no i prawie 100 miejsc parkingowych, także zarówno w tej części podziemnej, jak i nadziemnej, to też taka inwestycja ważna, jeżeli powstanie, bo tak jak już kolega wspomniał, my jesteśmy na etapie projektowania tych budynków i na to środki pozyskaliśmy.
1: Tak.
2: I to jest z tego programu na lata 26-25, który wojewoda zakończył, a teraz w nowym programie, który ma się pojawić już takim pięcioletnim cyklu, będą po prostu inwestycje już ruszały z tych projektów, które w tym roku zostaną opracowane, bo wszystkie muszą być opracowane do końca roku i tak jak kolega już wspomniał, też każdy ten projekt musi uzyskać wszystkie pozwolenia, żeby mogła ta inwestycja ewentualnie w przyszłym roku powstawać, czyli łącznie z pozwoleniem na budowę.
1: No to macie co robić, bo to bardzo poważne inwestycje. Ale działacie w różnych obszarach, też macie do wydatkowania pieniądze na remont magazynu OC.
2: Tak, tutaj też poszerzamy tą bazę taką sprzętową i logistyczną w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i jednym z zadań, które też pozyskaliśmy środki w roku 26, jest to dofinansowanie na remont magazynu, który będzie przeznaczony do garażowania naszego samochodu, który też pozyskaliśmy w zeszłym roku na potrzeby ochrony ludności, obrony cywilnej. I remont będzie polegał na przebudowie tego garażu, bo to jest taki stary budynek, który kiedyś był używany w tym naszym ogrodniku jako magazyn sprzętu rolniczego, a my chcemy go dostosować do takich współczesnych czasów. Już tak mówiąc, trzeba wymienić instalacje, pokrycie dachowe, posadzkę nową i ta inwestycja też będzie opiewała na, według naszych założeń, około 400 tysięcy złotych, z czego 320 pozyskaliśmy od wojewody mazowieckiego, a resztę tutaj w ramach budżetu starostwa powiatowego dołożymy. Oczywiście, jeżeli ten przetarg nam się rozstrzygnie, bo jesteśmy na etapie wyłaniania wykonawcy tego naszego zadania. I to jest takie kolejne zadanie logistyczne, czyli obszar drugi z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, a pozyskaliśmy też środki na edukację, czyli obszar czwarty. I w tym konkretnym zadaniu tutaj wojewoda podzielił środki równo, po 50% finansujemy my, czyli starostwo powiatowe, i 50% wojewoda mazowiecki. I w ramach tego zadania, które mamy na nie 20 tysięcy złotych, czyli te po 10 tysięcy równo sprawiedliwie, tak będziemy chcieli przeszkolić pracowników starostwa i naszych jednostek organizacyjnych w zakresie właśnie organizacji ochrony ludności, obrony cywilnej, postępowania, procedur, jak do tych wszystkich kryzysów się przygotować. I dodatkowo chcemy przeszkolić w zakresie obsługi agregatów prądotwórczych, które pozyskaliśmy w zeszłym roku, bo też taka wiedza jest potrzebna, żeby można było sprawnie i bezpiecznie takie agregaty obsługiwać.
1: Już tak na marginesie tych wszystkich działań, taka refleksja, że otoczenie starostwa powiatowego w Sochaczewie zmienia się bardzo ostatnio. Mówi pan o remoncie magazynu, on również w tej okolicy jest zlokalizowany. Parking podziemny, on ma powstać w miejscu mniej więcej obecnego parkingu, czy...
2: Znaczy,
1: nie?
2: Jeżeli chodzi o lokalizację, to jest naprzeciwko naszego budynku głównego, czyli ten sad.
1: Ten sad.
2: Ten sad, słynny, gdzie młodzież uczyła się obcinać drzewa, a w tej chwili po prostu działka będzie pozyskana, czy jest naszą działką, którą właśnie przeznaczymy na cele. Tam już stoją, w tej chwili ta działka jest taka trochę wykorzystana na cele właśnie ochrony ludności. Mamy
1: tak, tam są magazyny.
2: Cztery takie kontenery, które mają sprzęt wypełniony, zakupiony w zeszłym roku. I na tym właśnie, na tej działce będziemy budować podziemny parking i naziemny. Także starostwo się buduje dookoła, PCPR się buduje.
1: Tak, PCPR, teraz... siedziba poradni i PCPR-u właśnie już nawet jest w stanie takim jeszcze surowym.
2: Tutaj warto dodać, że to są z własnych środków powiatu.
1: To prawda, ale już trochę odbiegliśmy. Dziękuję pięknie za dziś, dziękuję za tę rozmowę. Na pewno do ochrony ludności i obrony cywilnej w naszym powiecie jeszcze wrócimy. Przypomnę tylko, naszymi gośćmi byli pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych Mirosław Gorzki. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: I Kazimierz Kmieć, główny specjalista do spraw bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych w starostwie. Dziękuję bardzo.
0: Również dziękuję.
3: Była to audycja przygotowana na zlecenie starostwa powiatowego w Sochaczewie.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: crazy for ya.
1: Autopromocja.
2: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
7: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
8: ASC Autoserwis Ciarka. Renomowany warsztat z doświadczeniem. Naprawy blacharsko-lakiernicze. Obsługa szkód OC, AC, leasing. Młodzieszyn Nowe Mistrzewice 21D. Zadzwoń 530 141 415. 530 141 415.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solewisz, tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solewita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
2: Dzień dobry, lato.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Za 13.12, czyli co, trzeba coś na ruszt wrzucić.
1: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew. Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: A dziś będzie grany żurek, do tego jest mielony, kotlecik oczywiście, do tego ziemniaczki, no i bukiet surówek. Dodatkowo w ofercie znajdziecie dziś rybę smażoną typu morszczuk lub pierogi ukraińskie. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z menu Bar Brothers z Gregory, który mieści się w Kuznocinie 112B. Smacznego!
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B. Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM.
0: Razem z Jackiem Stachurskim możecie teraz tak powiedzieć. Czuję i wiem, jak smakuje kotlet schabowy z ziemniakami, z surówką. 12 do 12, za chwilę wiadomości. Póki co, dajcie głośniej. Jacek Stachurski, specjalnie dla Was.

0: 3 minuty 17:12 kolejnej porcji wiadomości, a w nich m.in. zaproszenie na dożynki do gminy Bunie.
1: Autopromocja.
2: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14:20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy serek łaciaty 135 gramów, mlek pole 3,49 za sztukę, ser Berliso 200 gramów, cot 2,49 za sztukę, ser topiony, plastry, różne smaki 130 gramów, Lactima 4,09 za sztukę, ser żółty Gouda z wiejskiego dworku 24,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
5: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
6: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
7: W ostatni weekend sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na dwa wyjątkowe koncerty. W sobotę, 29 sierpnia, wystąpi Symfonia Varsovia, jedna z najwybitniejszych polskich orkiestr. W niedzielę, 30 sierpnia, na scenie pojawi się Atom String Quartet, zespół ceniony za oryginalne połączenie muzyki klasycznej, jazzu i współczesnych brzmień. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
8: Dzień dobry, lato!
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
0: Jest samo południe. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Gmina Miasto Błonie zaprasza mieszkańców na dożynki. To już w najbliższą niedzielę są pewne zmiany. Dwaj policjanci z Sochaczewa, przebywając na urlopie, pomogli starszej kobiecie. Szczegóły już za chwilę. Znamy najlepszych wędkarzy tegorocznej edycji Pucharu Wisły. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Tradycyjnie w ostatnią niedzielę sierpnia, czyli w najbliższą, gmina Miasto Błonie zaprasza mieszkańców na dożynki. To kilkuelementowe święto tradycyjnie rozpocznie się mszą świętą, ale mamy tu pewną zmianę.
13: Wcześniej msze święte odbywały się na amfiteatrze Centrum Kultury albo na rynku. Tym razem jest zmiana, msza święta będzie w kościele o godzinie 15:00 w kościele Świętej Trójcy. Potem korowodem przejdziemy delegacją na amfiteatr Centrum Kultury i tam będzie dalsza część uroczystości, prezentacja wieńców dożynkowych, a także występy naszych zespołów, nasze stoiska, no i przede wszystkim piknik i dobra zabawa.
12: Mówił burmistrz Błonia Zenon Reszka. W programie dożynek znalazło się również zwiedzanie rynku z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Błońskiej.
13: No już teraz jest co zwiedzać w samym centrum. Jest sporo ciekawostek, sporo ciekawych obiektów, gdzie można iść. Ratusz, rynek, Centrum Kultury, przy ratuszu Miś Wojtek, fontanna, na rynku Park Bajka, Muzeum Ziemi Błońskiej, Centrum Kultury i Kreacji, więc jest tego naprawdę sporo.
12: Zwieńczeniem dożynek będzie potańcówka z małą orkiestrą dancingową, która rozpocznie się o godzinie 20:30.
8: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Dwaj policjanci z Sochaczewa, przebywając na urlopie, pomogli starszej kobiecie. Zauważyli ją idącą samotnie w nocy, ubraną nieadekwatnie do pogody. Ponieważ kontakt z kobietą był utrudniony, zadzwonili na numer alarmowy i kobieta została przewieziona do szpitala. Tam okazało się, że ma 94 lata. Obecnie jest już pod opieką rodziny. Niewątpliwie właściwa reakcja funkcjonariuszy uchroniła starszą panią przed przykrymi konsekwencjami jej samotnej nocnej wyprawy.
8: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Za nami już 17. edycja Pucharu Wisły, zawodów wędkarskich w Wyszogrodzie, organizowanych przez tutejsze koło PZW. Wydarzenie każdego roku przyciąga wędkarzy z całej Polski. Tym razem o tytuł najlepszego zmagało się 82 zawodników. Patronat honorowy nad pucharem objęła burmistrz Wyszogrodu Iwona Gortat, która przyznaje, że sama próbowała wędkarstwa.
14: Pamiętam swoją historię. Było to nabrzeże nad Wisłą w Przęsławicach. Poleciałam z wędką nad Wisłę, ale niestety komary były ode mnie silniejsze. I nie ukrywam, że też jestem miłośniczką ryb, ponieważ w domu posiadam 8 bojowników. Nie jest to może takie bardzo pasja taka z adrenaliną jak tutaj nad Wisłą, ale mówię, rybki zawsze uspokajają.
12: Zwycięzcą Pucharu Wisły został Piotr Rosiński z Wyszkowa, który złowił 2 blisko metrowe sumy i 1 pokaźnego klenia.
15: Na początek o dostawie wojskowej. Polska ma kolejnych 28 nowych czołgów K2. Kupiliśmy je w Korei Południowej. Trafiły do Braniewa, mają wzmocnić wschodnią flankę NATO. Łącznie wojsko ma mieć 1000 takich czołgów. Docelowo K2 mają być produkowane w Polsce. W 2028 roku asystencja osobista będzie dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Skorzysta z tego nawet 500 000 osób. Rząd przyjął już projekt, drugie czytanie prawdopodobnie we wrześniu. Dowieziemy to, mówi wiceminister Sebastian Gajewski.
16: Najpierw prawo do usług z zakresu asystencji osobistej będą miały osoby najbardziej potrzebujące. Asystencja osobista będzie przysługiwać w wymiarze od 20 do 240 godzin miesięcznie.
15: Asystenci mają być zatrudniani na podstawie umowy zlecenie lub umowy B2B. Będą zarabiać od 40 do ponad 50 zł brutto za godzinę.
8: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: To, co się w pogodzie zmieniło, to tylko temperatura, która poszła o 1 stopień do góry. 21 stopni, całe, no może nie całe, większość Polski pokryta dziś właśnie słonkiem. Chmury od Zielonej Góry przez Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Rzeszów i Zakopane, i to tam jest najchłodniej teraz. 13 stopni Celsjusza, możliwe opady deszczu, takie przelotne. W pozostałej części kraju słonecznie i bez opadów.
8: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Startujemy w Radiu Sochaczew. Tadek Marciniak. Witam ponownie.

0: 12:00. Switch Disco już za nami, a przed nami nasz dzisiejszy popołudniowy
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Michał Szczygieł i jego adrenalina. 19 po 12 już na zegarek, na zegarkach ostatnia chwila, ostatni moment, żeby zapisać się na 25 jubileuszowy, najstarszy na ziemi sochaczewskiej rejd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków.
1: Już prawie 500 osób zapisało się na 25 rodzinny rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków po ziemi sochaczewskiej. A zapisy tylko do jutra, do 27 sierpnia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Jedziemy w sobotę, 5 września z Sochaczewa do Młodzieszyna. Do zobaczenia na rajdzie.
0: Zachęcał i przypominał główny pomysłodawca i organizator tego wydarzenia Maciej Małecki, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W organizację włączyło się jak co roku Starostwo Powiatowe w Sochaczewie i Urząd Miejski Sochaczew.
2: Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Autopromocja.
3: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
6: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99 vis-a-vis MFO.
7: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
12: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Reklama.

0: Brawo, Be My Lover za 20.13 na zegarach. Tymczasem u nas zaproszenie na kolejny turniej drużyny pożarniczych w piłce nożnej. Zaprasza Michał Orliński, radny sejmiku województwa mazowieckiego i główny pomysłodawca i organizator tych zawodów.
1: Wspólnie z burmistrzem miasta Sochaczew, panem Danielem Janiakiem, serdecznie zapraszamy na 9. Mistrzostwa Powiatu Sochaczewskiego Drużyn Pożarniczych w piłce nożnej. Turniej odbędzie się już w najbliższą niedzielę od godziny 10 na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Warszawskiej 80. W turnieju weźmie udział 11 drużyn, które będą podzielone na dwie grupy. Później wyłonimy najlepsze dwie drużyny z każdej grupy, które wystąpią w półfinałach i później zagramy wielki finał, a także mecz o miejsce trzecie. Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców piłki nożnej do śledzenia zmagań strażaków, ochotników, a także strażaków, zawodowców w rywalizacji sportowej.

0: Reklama.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
3: Radio Sochaczew zaprasza na 26. Wielkie Pożegnanie Lata w Iłowie. Już 27 sierpnia na stadionie w Iłowie na jednej scenie wystąpią Top One, Boys, Ecstasy, Jorgus, Milano, Zenon Martyniuk, Mix, Colin, Miły Pan, Topki, Defis, Topless, Chadomen, Classic, Weekend, Łobuzy i wielu innych. Świętujemy 15-lecie telewizji Polo TV. Bilety na worldmedia.pl oraz bezpośrednio przed koncertem. Zakończenie wakacji. Iłów 27 sierpnia. Partnerzy: gmina Iłów oraz samorząd województwa mazowieckiego.

0: Teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
2: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
5: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Reklama.

0: Za chwilę 13, za chwilę Monika Figut w studiu i wiadomości lokalne, a po nich będzie trochę ekonomii. Pozostańcie z nami.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
2: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy serek łaciaty 135 gramów, mlek pole 3,49 za sztukę, ser Berliso 200 gramów, cot 2,49 za sztukę, ser topiony, plastry, różne smaki 130 gramów, Lactima 4,09 za sztukę, ser żółty Gouda z wiejskiego dworku 24,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
3: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Zapraszamy na 10. ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie 12 września.
6: Centralnym punktem będzie Eucharystia o godzinie 11.
5: Spotkamy się z Pawłem Piechnikiem i Małgorzatą Nawrocką.
6: Na koniec zagra zespół Mocni w Duchu i Dzieciaki.
5: Każdy uczestnik otrzyma figurkę świętego Antoniego.
6: Więcej informacji na stronie rycerzyknepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
0: Jest 13 w Radiu Sochaczew, pora na wiadomości. Po nich informacje ekonomiczne. Zapraszam.
9: Nowo wybudowane przedszkole i żłobek w Kątach za chwilę rozpocznie działalność. Rodzice i dzieci zaproszeni na dni adaptacyjne. Przypominamy o zapisach na rodziny rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków. To już ostatnie dni. W tym serwisie będzie też o jubileuszu zespołu Patria. Szykują się niespodzianki. Monika Figut, przechodzimy do wiadomości lokalnych. 1 września swoją działalność rozpoczynają przedszkole i żłobek w Kątach. Przedtem maluchy i ich rodzice zaproszeni są na dni adaptacyjne. To dobra okazja, żeby zobaczyć placówkę i zapoznać się z kadrą, mówi Aldona Kamińska, dyrektor gminnego zespołu administracyjnego w Sochaczewie.
10: Zapraszamy na dni adaptacyjne 27 i 20.10 do 13. Te dni adaptacyjne będą troszeczkę inne, bo zazwyczaj dni adaptacyjne są dla dzieci najmłodszych. Natomiast my, ponieważ otwieramy przedszkole i żłobek pierwszy raz w gminie, jest to nasze takie ukochane dziecko, więc zapraszamy wszystkich bez względu na wiek. Od 3-latka do 6-latka w przedszkolu i młodsze dzieci też z rodzicami zapraszamy do żłobka, żeby po prostu można było wtedy dni obejrzeć placówkę, zapoznać się z kadrą, pobawić się z dziećmi w tych salach i na własne oczy przekonać się, że jest to piękna inwestycja gminna.
9: Przypominamy, że już tylko do 27 sierpnia można zapisać się na rodziny rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 5 września. Zapisani uczestnicy mogą liczyć na otrzymanie pakietów startowych, a jak przebiegać będzie rajd, wyjaśnia jego pomysłodawca, poseł Maciej Małecki.
11: Wystartujemy w tym roku rajdem z Placu Kościuszki, na którym się znajdujemy. W sobotę 5 września pojedziemy do Młodzieszyna, gdzie w pięknym parku przy stawie, przy domu nauczyciela dawnym będzie piknik rodzinny, ale żeby wystartować w rajdzie, trzeba się zapisać na rajd rowerowy. Zapisy na rajd rowerowy jubileuszowy, bo edycja 25 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Olimpijskiej 3 w Sochaczewie.
9: Mundurowy zespół wokalno-instrumentalny Patria obchodzi w tym roku ważny jubileusz. Grupa prowadzona z powodzeniem przez CK przez Arkadiusza Mamcarza kończy 10 lat. Z tej okazji szykowane są specjalne uroczystości z niespodzianką.
12: Będzie mnóstwo atrakcji. Przygotowujemy dla Państwa również nie tylko piosenki patriotyczne, ale będą piosenki żołnierskie, a z tym również będzie związana osoba, która nas odwiedzi gościnnie. Dlatego uważam, że warto przyjść na ten wspaniały koncert. Mam nadzieję, że Państwo coś dla siebie w tym koncercie znajdą, będą z nami wspólnie śpiewać te piosenki, bo na pewno Państwo te piosenki znają, a tą osobę, która nas odwiedzi, też.
9: Mówił Arkadiusz Mamcarz. Jubileuszowe wydarzenie odbędzie się na jesieni w sali widowiskowej SCK w Chodakowie.
13: Wiadomości ekonomiczne.
14: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
15: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
17: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Koniec z unikaniem mandatów z fotoradarów. Rząd chce wprowadzić wysokie kary dla właścicieli samochodów, którzy nie wskażą kierowcy albo podadzą fałszywe dane, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
18: Państwo polskie nie może dać się oszukiwać, szczególnie biorąc pod uwagę, że bardzo wielu obcokrajowców nie płaci mandatów, a korzystając z naszych dróg. Z budżetu państwa i z kieszeni polskiego podatnika finansujemy naprawdę ogromne inwestycje drogowe. Jeżeli ktoś nie przestrzega polskich przepisów prawa, powinna go spotkać nieuchronnie kara.
17: Kara za niewskazanie kierowcy wyniesie co najmniej 1500 zł i będzie rosła wraz ze stopniem przekroczenia prędkości. Psychologów w szkołach jest coraz więcej, ale nadal za mało. Według najnowszych danych w 102 gminach nadal nie ma ani jednego psychologa szkolnego. Najbardziej psychologów brakuje na Podlasiu, w zachodniopomorskim i na Mazowszu. Najlepiej jest na Kujawach. Ogólnie 12% szkół nie ma psychologa i to lepiej niż było 6 lat temu. Wtedy psychologów nie było w większości szkół. Coraz trudniej, a atrakcyjne mieszkanie na wynajem. Studenci zaczęli poszukiwania lokum przed nowym rokiem akademickim, mówi Marcin Jańczuk z portalu Metro House.
19: Ciekawostką tego roku jest to, że na rynek studencki wchodzą roczniki z reformy szkolnictwa. I to jest trochę więcej niż jeden rocznik. Czyli studentów w tym i w przyszłym roku będzie nieco więcej. I to widać też na rynku.
20: Jakich mieszkań studenci szukają przede wszystkim?
19: Studenci poszukują mieszkań najczęściej w parach, więc takie mieszkania dwupokojowe w granicach 40 kilku metrów to jest idealny produkt dla studenta.
17: Najdroższa jest Warszawa. Wynajem dwupokojowego mieszkania to średnio 3600 zł, w Krakowie 2800, we Wrocławiu 2600. Najtańsze dla studentów są Bydgoszcz, Białystok, Łódź i Katowice.
14: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
15: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: 6:13, tu Radio Sochaczew i jeszcze więcej słonecznej muzyki. No to podkręcamy nasze radio. Dobrego popołudnia, Tomek Marciniak, witam ponownie. To jest Radio Sochaczew na 94,9 FM.

0: Kate Ryan i Voyage, Voyage 20 po 13. Pokazują już nasze zegary. Tymczasem jutro w wielkie pożegnanie lata w Iłowie. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce imprez Disco Polo. Robert Klat, inicjator i główny organizator tego wydarzenia, zapowiada występy niespotykanych dotychczas duetów.
1: Ten repertuar, który Państwo usłyszycie, to będzie taki fajnie zrobiony, bo to będą takie hity, które powstały w tym ostatnim 15-leciu, ale z drugiej strony też będą wielkie hity, które Państwo znacie, więc no, będzie zespół Top One, który tam Białego Misia i bliska moim myślom, ale też będzie oczywiście Skolin, będzie zespół Boys, będzie zespół Mik, będzie Zenek Martyniuk, Weekend, oczywiście zespół Classic, Chadomen, Miły Pan, Topki, Defis, Jorgus, Kama Sutra, Milano, Łobuzy, Long End Junior i wielu, wielu innych. I też, co będzie bardzo ciekawe, będą fajne duety, które jest tak, nie zawsze się zdaje, można usłyszeć je na koncertach, no bo rzadko ci artyści grają wspólnie.
2: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM. Autopromocja.
3: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko. Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
4: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września, referendum w gminie Sochaczew.
5: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
8: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.
9: Rozmowy z lekarzami, praktyczne wskazówki i fakty, które pomogą zadbać o siebie i bliskich. Porady i rzetelne odpowiedzi. Audycja Strefa Zdrowia z Kliniką Alfa w Radiu Sochaczew w każdą środę o 13.25.
10: Gościem dzisiejszej audycji Alfa na Zdrowie jest pani Katarzyna Krzemińska, dietetyk z Sochaczewskiej Kliniki Alfa. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: A tematem naszej dzisiejszej rozmowy są diety alternatywne i to, czy działają, czy nie, czyli czy można na nich schudnąć. Zacznijmy w ogóle od wytłumaczenia, czym są diety alternatywne.
11: Dieta alternatywna określa sposób żywienia charakteryzujący się świadomą rezygnacją ze stosowania niektórych produktów, specyficznym doborem produktów spożywczych oraz metod ich przygotowania. Niektóre z tych diet są proponowane jako sposób na życie i mogą być stosowane w dłuższym czasie. Natomiast większość z nich przeznaczona jest

0: jednak do krótkiego stosowania i to właśnie z reguły dotyczy tych diet, które stosujemy w redukcji nadmiernej masy ciała.
1: Czyli te diety, które są sposobem na życie, to na przykład wegetarianizm, weganizm, o nich nie będziemy tutaj mówić.
0: Raczej nie.
1: To skupmy się na tych, o których będziemy mówić. Skąd się w ogóle wzięły pomysły na wykluczanie jakichś pokarmów? Jaka jest historia tych diet?
0: Początki diet alternatywnych to lata 50. ubiegłego stulecia. Wtedy swój początek wzięła dieta Hollywood. Tam głównym elementem tej diety były jaja, był bekon, ale także grejpfrut czy sałata. Później z kolei w latach 70. rozpoczął się rozkwit bardzo popularnej także u nas diety Atkinsa, która jest dietą bogato-tłuszczową, bogato-białkową, a jednocześnie zawiera bardzo mało węglowodanów. W tym czasie również zarysowały się początki wegetarianizmu w krajach zachodnich. Lata 80. to przede wszystkim diety monoskładnikowe, czyli ryżowa, ziemniaczana, diety owocowe, warzywne. I to były diety bardzo niskoenergetyczne. Z kolei taki rozkwit diet alternatywnych przypada na lata 90. ubiegłego wieku i początek XXI wieku, a spowodowane to było głównie tym, że w tym czasie odnotowujemy coraz większy przyrost masy ciała i mamy coraz większą otyłość zarówno u nas w kraju, jak i także na świecie.
1: Skąd popularność takich diet? Czy one rzeczywiście są takie skuteczne? Dlaczego po nie sięgamy?
0: One są popularne przede wszystkim dlatego, że pacjentom brakuje cierpliwości, a one są, stosujemy je przez 2 tygodnie, 3 i w tym czasie jesteśmy w stanie schudnąć. I wydaje nam się, że to już jest metoda na redukcję masy ciała. Jednak tak nie jest, bo to schudnięcie jednak jest chwilowe, więc potem mamy większe ryzyko, że dopadnie nas efekt jojo.
1: Rozumiem, a te diety pani zaleca, odradza?
0: To znaczy nigdy nie polecam tego typu diet, ponieważ one mają szereg ograniczeń. Przede wszystkim w większości z nich brakuje badań naukowych, którymi moglibyśmy poprzeć ich działanie na nasze zdrowie. Bardzo często pomysłodawcy tego typu diet w ogóle nie przywiązują większej wagi do tego, żeby takie badania były. Jeżeli już są, to z reguły dotyczą krótkiego czasu. Trudno jest odnaleźć jakieś badania, które by były stosowane dłużej niż 6 miesięcy. Wykruszają się osoby, które biorą udział w takich badaniach. Po prostu te diety są na tyle monotonne, że nie jesteśmy w stanie długo ich stosować. I też potem dalej już nikt takich badań nie prowadzi.
1: Czyli tak podsumowując, załóżmy, decyduję się na dietę kapuścianą, fajnie mi idzie przez 2 tygodnie, tracę 5 kilogramów, jest dobrze. A pani mówi, że nie jest dobrze.
0: Nie jest dobrze, dlatego że w wyniku takiej diety, kiedy szybko chudniemy, to wtedy przede wszystkim tracimy beztłuszczową masę ciała w dużej ilości i obniżamy swoją podstawową przemianę materii. I z reguły jest tak, że osoby, które szybko schudły w krótkim czasie, potem bardzo szybko tyją i z reguły potem ważą więcej po takiej diecie niż przed dietą.
1: Jasne, tylko że tak ogląda się damskie czasopisma, strony internetowe, schudnij, nasza dieta 2 kg w tydzień, nasza 5 kg w 2 tygodnie, nasza to w ogóle 30 kg. Skąd człowiek, który nie jest dietetykiem, tak jak pani, ma wiedzieć, czy można te diety stosować, czy nie? Czym się kierować?
0: To znaczy, trzeba mieć przede wszystkim pamiętać o tym, że powrót do prawidłowej masy ciała to jest cały proces. My na początku tego procesu musimy wiedzieć, jaki mamy stan zdrowia, jakie mamy swoje dotychczasowe historie związane z odchudzaniem, jaki mamy obecny sposób żywienia, czy chorujemy na choroby przewlekłe. To wszystko musimy wziąć pod uwagę, zaczynając jakiekolwiek odchudzanie. Bardzo na pewno pomocna byłaby wizyta w gabinecie dietetycznym, ponieważ z pomocą dietetyka możemy łatwiej poradzić sobie z naszymi nawykami żywieniowymi, które no jednak bardzo często muszą być modyfikowane, żebyśmy mogli zacząć odżywiać się zdrowo i racjonalnie. Poza tym w czasie konsultacji dietetycznych przeprowadzana jest analiza składu ciała, która określa poziom tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, zawartość wody w organizmie i to pozwala nam sprawdzać w trakcie odchudzania, czy robimy to dobrze, czy nie tracimy masy mięśniowej, czy ubywa nam tkanki tłuszczowej. Poza tym też odchudzając się, tak najbezpieczniej jest zawsze wybrać dietę niskoenergetyczną, ale pamiętać o tym, żeby ona była przede wszystkim zawierała produkty ze wszystkich grup produktów żywnościowych, żeby była urozmaicona urozmaicona.
1: A co to jest dieta niskoenergetyczna? Co to oznacza?
0: Diety niskoenergetyczne to są diety od 1200, znaczy dieta 1200 kilokalorii do 1400 dla kobiet i od 1400 do 1600 dla mężczyzn. Obecnie dieta 1000 kalorii nie jest już polecana, ponieważ przy tej kaloryczności nie jesteśmy w stanie zapewnić wszystkich składników odżywczych dla naszego organizmu.
1: Rozumiem, czyli wybieram się do pani, pani doradza mi dietę niskoenergetyczną i co ja dalej robię? Co muszę zrobić, żeby ta dieta była skuteczna?
0: Przede wszystkim musimy starać się stosować ściśle do planu, który sobie ustalimy. Można bazować na jadłospisie przygotowanym pod odpowiednią kaloryczność, ale można też pracować na dziennej racji pokarmowej, która pokazuje, ile w ramach powiedzmy 1200 kalorii możemy zjeść produktów zbożowych, produktów mlecznych, tłuszczu, ile możemy zjeść warzyw, owoców i sami układamy sobie do tego jadłospis. Obecnie jest to nawet chętniej preferowana forma, bo pozwala nam łagodniej wprowadzać zmiany w naszym żywieniu. Niektórzy wolą mieć jadłospis, ponieważ według nich, jeżeli mają wszystko powiedziane od do, tyle mogę, dokładnie, jest im łatwiej się zmobilizować w tych pierwszych tygodniach. Natomiast no właśnie to też zależy od naszego charakteru, jacy jesteśmy i co nam bardziej pomoże w zmianie naszych nawyków żywieniowych.
1: A co radzi pani osobom, które jeszcze nie dojrzały do tego, żeby wybrać się do dietetyka, ale już zaczynają myśleć o tym, że może warto byłoby schudnąć?
0: Ja zawsze radzę, żeby jak już się wybieramy do dietetyka, żeby naprawdę być zmotywowanym i wiedzieć, że to jest ten czas, kiedy mogę zacząć naprawdę się odchudzać, bo każde takie próby, które nie są poparte silną motywacją, są krótkie i potem po takiej każdej kolejnej próbie trudniej jest nam się po prostu odchudzić.
1: A jeszcze tak na zakończenie, dobrze się odżywiamy jako ludzie, których pani spotyka na co dzień, czy raczej źle?
0: To znaczy, to zależy. Spotykam osoby, które w większości jednak mamy trochę do zrobienia. Natomiast spotykam też osoby, które naprawdę chwalę i mówię i sama jestem zdziwiona, że tak dbają i przychodzą właściwie tylko po to, żeby zobaczyć, czy to jest faktycznie tak, czy jest wszystko dobrze, ale naprawdę zdarzają się osoby, które poważnie myślą o swoim sposobie żywienia.
1: I jest ich coraz więcej?
0: Myślę, że tak.
1: Oby tak zostało. Dziękuję bardzo. O dietach alternatywnych, sposobach skutecznej redukcji nadmiernej masy ciała opowiadała Państwu dietetyk Katarzyna Krzemińska z Sochaczewskiej Kliniki Alfa. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Była to audycja Strefa Zdrowia z Kliniką Alfa.

0: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej!
10: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
4: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.

0: Małgośka i oczywiście Maryna Rodowicz, 14 do 14 na zegarach. Tymczasem Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli nas zaprasza na kolejną odsłonę letniej sceny w Żelazowej Woli. Ja mam wejściówki na niedzielne wydarzenie, a będzie to koncert Atom String Quartet, początek o 19:00, i bardzo chętnie rozdam je komuś. To jest podwójne zaproszenie na ten koncert do Żelazowej Woli. Serdecznie zapraszamy. Koncerty w sobotę 29 sierpnia i w niedzielę, a szczegółowy program znajdziecie na tusohaczew.pl. Kto ma ochotę te bilety zgarnąć, niech do mnie zadzwoni 863 22 22.
1: Radio Sochaczew.

0: 4 do 14 na zegarach. Za chwilę ponownie w studiu Monika Figut, bowiem czas na kolejną dawkę wiadomości lokalnych, ale i z kraju, ze świata.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato. Reklama.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: Hip-hop Jam Vol 6 28 sierpnia od 16.30 w Żyrardowie, na łące przy Ekoparku. Fuzja, Daniel, Łapa, Szymi, Ilem, Bratowie, DJ Sojna i Paktofonika Orkiestra. Wstęp całkowicie wolny.
4: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
8: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
0: Zbliża się 14, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Zaczynamy od ważnej informacji dla mieszkańców Sochaczewa dotyczącej odbioru odpadów komunalnych. Za nami 17 już Puchar Wisły, mieszkaniec powiatu sochaczewskiego w ścisłej czołówce wędkarzy. W tym serwisie zachęcamy naszych mieszkańców do zapisów na bezpłatne zajęcia sportowe. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Zaczynamy od ważnej informacji dla mieszkańców miasta Sochaczew. Kończy się umowa z odbiorcą odpadów komunalnych. Najbliższe 2 miesiące będą okresem przejściowym do czasu rozstrzygnięcia przetargu. O szczegółach naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Agnieszka Tomaszewska.
10: Obecnie obowiązująca umowa kończy się z dniem 31 sierpnia i została rozpisana procedura przetargowa w sprawie wyłonienia wykonawcy na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Od 1 września tego roku do końca sierpnia 2029. Procedura ta jest jeszcze niezakończona. W związku z tym, żeby zapewnić mieszkańcom odbiór odpadów za zgodą dotychczasowego operatora, ta umowa zostaje przedłużona na okres 2 miesięcy. I z tego względu Państwo teraz będziecie otrzymywać nowe harmonogramy na miesiąc wrzesień i październik.
9: Harmonogramy są już w tej chwili rozwożone. Można się też z nimi zapoznać na stronie ratusza.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Wyszogród ponownie stał się miejscem spotkania miłośników wędkarstwa spinningowego. Nad Królową Polskich Rzek odbyła się 17. edycja Pucharu Wisły, zawodów organizowanych przez koło PZW SUM Wyszogród. W rywalizacji wzięli udział wędkarze z całej Polski.
11: Na starcie wstawiło się 82 osoby, łącznie zapunktowało 28 osób, łączna ilość ryb 80 złowionych i punktowanych. Pan z pierwszego miejsca złowił 2 sumy, łączna ilość złowionych sumów w zawodach 4 sztuki. Najdłuższy sum 94,7 cm, boleń 78, szczupak 68, okoń 29 z kawałeczkiem. Czwarty rok aplikacja fiskę na zawodach Puchar Wisły Wyszogród. Bez żadnych problemów tym razem, myślę, że już ludzie i w całej Polsce zawodnicy, którzy startują w zawodach wędkarskich, jak tutaj w Wyszogrodzie, doskonale potrafią obsługiwać aplikację, żadnych problemów nie było.
9: Mówił Paweł Puchalski, który czuwał nad klasyfikacją ryb. Miło nam poinformować, że na piątym dobrym miejscu uplasował się mieszkaniec naszego powiatu Roman Żakowski, który także złowił najdłuższego bolenia.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: Do 28 sierpnia trwają zapisy na bezpłatne zajęcia sportowe dla mieszkańców powiatu sochaczewskiego. Projekt Łączy Nas Ruch realizowany jest w ramach powiatowego budżetu obywatelskiego. Na zajęcia mogą zapisywać się osoby dorosłe, seniorzy i mieszkańcy z niepełnosprawnościami. W programie joga, zumba, taniec nowoczesny i ćwiczenia kręgosłupa. Spotkania będą się odbywać we wrześniu i listopadzie. Szczegóły na stronie starostwa.
12: Za kilkadziesiąt godzin przywitamy w Polsce kolejnych 5 nowych samolotów F-35, poinformował właśnie minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że maszyny zmierzają do 32. bazy lotnictwa taktycznego w Łasku.
13: Będą wchodzić na służbę jak najszybciej. To jest moje zadanie, które chcę postawić przed siłami zbrojnymi, przed siłami powietrznymi, przed polskim lotnictwem. Jak najszybciej wdrożenie do pełnej służby F-35 i FA-50.
12: Pierwsze supernowoczesne myśliwce trafiły do Polski w połowie maja. Po nowej dostawie siły powietrzne będą dysponowały 8 maszynami nazywanymi Husarz. Wszystkie maszyny będą w Polsce do 2029 roku. Samoloty, łącznie 2 eskadry, trafią do baz w Łasku i zachodniopomorskim Świdwinie. Kurtuazyjne listy między prezydentami Polski i Ukrainy. Karol Nawrocki z Wołodymyrem Zełenskim wymienili się uprzejmościami z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Nawrocki złożył życzenia, Zełenski podziękował za polskie wsparcie od początku rosyjskiej inwazji. Zadeklarował też chęć dalszego rozwijania relacji z Polską z poszanowaniem trudnej historii, jak to określił. Karol Nawrocki podkreślił, że Polska nadal wspiera ukraińską walkę o niepodległość.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Pogodnie, choć słonko gdzieś schowane delikatnie za chmurami, 21 stopni do 23 pokażą dziś termometry w Sochaczewie i okolicach. Będzie przyjemnie, naprawdę bardzo, bardzo miło. Słońce zajdzie za horyzont o 19.42, a za godzinę powiemy, co jutro i co w nocy.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 4 po 14. Jeszcze więcej słonecznej muzyki. No to gramy. Aleksandra Burkę.

11 minut już po 14, tymczasem ważna informacja dla wszystkich, którzy tankują samochody. Minister energii określił jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Nie będzie większych zmian. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,57 zł, a za litr oleju napędowego maksymalnie 7,47 zł.

0: burmistrz Daniel Janiak będzie już za chwilę gościem Radia Sochaczew. Bardzo serdecznie zachęcam do wysłuchania tej rozmowy.
1: Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw

0: lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
1: W ostatni weekend sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na dwa wyjątkowe koncerty. W sobotę, 29 sierpnia, wystąpi Sinfonia Varsovia, jedna z najwybitniejszych polskich orkiestr. W niedzielę, 30 sierpnia, na scenie pojawi się Atom String Quartet, zespół ceniony za oryginalne połączenie muzyki klasycznej, jazzu i współczesnych brzmień. Bilety dostępne na bilety.niwc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncert z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
2: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook. Pycha Catering.
5: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Koszuszki Parcel 45. Przy trasie na Warszawę.
6: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
7: A dzisiaj w naszym studiu jest burmistrz Sochaczewa, pan Daniel Janiak. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witamy wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew.
7: Za nami trzecia edycja WSC Festiwalu. Czas na podsumowanie tego wydarzenia. I cóż, cały rok przygotowań, a 3 dni doskonałej imprezy. Dużo osób też zaangażowanych w to całe przedsięwzięcie, żeby wszystko zagrało jak należy.
8: Tak, jak najbardziej. Te przygotowania już zaczynają się jesienią każdego roku i praktycznie trwają cały rok. Dobrze pani redaktor tutaj to podkreśliła. Ja już miałem okazję podziękować też w swoich mediach społecznościowych. Nie sposób tutaj wymieniać osoby z imienia i nazwiska, tak żeby każdy mógł usłyszeć, bo tych osób jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie chciałbym tutaj nikogo pominąć. Natomiast muszę powiedzieć, że naprawdę tutaj jest włożony nie tylko swój czas pracy, ale też włożone serce. I to widać w wielu wydziałach, w ratach Urzędu Miejskiego, ale też jednostkach, zakładach podległych pod ratusz. I to jest niesłychanie ważne, że tutaj chciałbym się skierować do tych osób, że słuchajcie, stworzyliśmy naprawdę piękną rzecz. Piękną rzecz, często poświęcając też swój czas prywatny, angażując się w ten WSC Festiwal, wierząc w ten projekt, bo to niesłychanie ważne. I taką puentą była ta niedziela, kiedy zobaczyliśmy, że naprawdę ta frekwencja jest niesamowita, rekordowa. I muszę powiedzieć, że dla takich momentów warto organizować ten festiwal, też pokazywać, że ta marka WSC, ta nasza rejestracja jest już znana daleko poza Sochaczewem.
7: Powiedział pan o tym, że to była rekordowa frekwencja, ale też wiele czynników się na to złożyło, między innymi to, że zaproszone zostały gwiazdy dużego formatu z jednej strony, ale z drugiej strony też to, że WSC zatacza coraz szersze kręgi i coraz więcej osób się o tej imprezie dowiaduje.
8: Tak, to jest niesłychane, że w ogóle mogę powiedzieć, że festiwal WSC Festiwal jest jednym z nielicznych bezpłatnych w Polsce. No oczywiście takim największym, najbardziej znany jest ten festiwal z Łodzi. Natomiast nie ma dużo takich bezpłatnych, gdzie osoby ze względu na zasób portfela mogą obejrzeć swoich idoli, swoje gwiazdy na żywo. I to jest niesłychanie ważne. Natomiast frekwencyjnie i jeżeli chodzi o miejscowości, które odwiedziły Sochaczew, to naprawdę można już mówić, że to jest cała Polska.
7: Gwiazdy dużego formatu, ale to też za tym stoją partnerzy wydarzenia. No tutaj nie da się ukryć, pewnie te pieniądze są spore, no ale macie przyjaciół.
8: Powiem tak, tak jak to było podczas drugiej edycji i transparentnie rozliczyliśmy to i pokazaliśmy, ile kosztuje organizacja tego festiwalu, ile to jest środków od partnerów zewnętrznych. W tym roku pewnie zrobimy podobnie, jak wszystko zliczymy. Ja pragnę podziękować wszystkim partnerom, osobom, które zaufały temu projektowi. I powiedziały, że to jest fajny projekt, które też dzięki temu projektowi mogą budować swoją markę. I to jest niesłychanie ważne. Bardzo wam dziękuję, że jesteście. Dziękuję już za tę deklarację od razu po WSC Festiwalu, że dalej jesteśmy, nie bierzcie partnera z podobnej branży, bo zasadą WSC Festiwalu jest to, że nie chcemy robić takiej choinki na plakatach, na informatorach, więc po prostu jedna firma z danej branży. I tego się konsekwentnie trzymamy. Pewnie można by uzbierać jeszcze więcej tych środków, natomiast też chcemy pokazywać tych partnerów, ich eksponować i mówić o nich głośno. Bardzo dziękuję, że zaufaliście temu projektowi. Dziękuję, że dalej chcecie z nami być. Pewnie troszkę jak już kurz opadnie, to już jesienią zaczniemy przygotowywać się do 4. edycji WSC Festiwalu. Natomiast bez partnerów nie byłoby tego projektu. Przynajmniej na taką skalę.
7: WSC Festiwal to nie tylko koncerty, to także zlot młodzieżowych rad i promocja promocję naszego miasta właśnie wśród osób młodych.

0: Jak tę część festiwalu można podsumować?
1: Tak, a to jest nieprawdopodobne, że 80 osób, delegatów z rad z całej Polski, z północy, południa, wschodu, zachodu, centrum Polski postanowiło wybrać się do Sochaczewa. Już od czwartku pierwsze rady zaczęły zjeżdżać się. Ja muszę Państwu powiedzieć, że mi najbardziej taki w pamięci na pewno zapadnie obrazek, kiedy widziałem te młodzieżowe rady i każdy mają te koszulki skąd są i tak fajnie się wymieniały po mieście tutaj, najbardziej w okolicach Placu Kościuszki. I to też pokazywało, że to miasto żyje, miasto dla młodych, że to miasto ma ofertę dla młodych. Rozmawialiśmy też z innymi młodzieżowymi radami, jak jest u nich. I to taki fajny moment, ale przede wszystkim cieszę się, że nasi młodzieżowi radni z taką dumą oprowadzali swoich kolegów, koleżanki z całej Polski po Sochaczewie. Mieli okazję też przejechać się koleją wąskotorową, podziękowania dla pani dyrektor, jak i również skorzystać naprawdę z bogatej oferty kulturalnej, ale to nie tylko, bo dzięki partnerom przeprowadziliśmy mnóstwo rozmów, panelów tematycznych o samorządności, o rozwijaniu samorządności u młodych i tutaj też duże zaangażowanie moich współpracowników i takie budowanie świadomości, takiego poczucia, że warto zmieniać swoje otoczenie od najmłodszych lat jest niesłychanie ważne.
0: Czyli nie tylko przyjechała młodzież na koncerty, ale również, żeby dowiedzieć się czegoś, żeby zdobyć pewne doświadczenie.
1: Tak.
0: WSC to jest oczywiście ogromne wyzwanie organizacyjne. Z jednej strony dla ratusza, z drugiej strony dla służb. Wiele razy podkreślał pan, panie burmistrzu, że robicie wszystko, żeby ten festiwal był bezpieczny dla jego uczestników.
1: Jak najbardziej tak. Bezpieczeństwo przede wszystkim udany festiwal to bezpieczny festiwal. I tutaj pragnę podziękować wszystkim służbom, które naprawdę stanęły na wysokości zadania, jeżeli chodzi o ilość osób, które odwiedziły Sochaczew. Wielkie podziękowania dla policji, wielkie podziękowania dla służb sanitarnych, dla straży pożarnej, dla ochrony. Bardzo wam dziękuję też, że mogliśmy na was liczyć i dzięki temu, że byliście, mieliśmy takie poczucie, że wydarzenie ciągle jest pod kontrolą, jest bezpieczne. Oczywiście nie obyło się bez incydentów. Taki mieliśmy dość newralgiczny piątek. Natomiast sytuację udało się opanować. To też wielkie podziękowania dla wszystkich zaangażowanych, no bo tylko podczas sytuacji, która by wymknęła się spod kontroli, no to mogłoby to zagrozić festiwalowi i jego marce. Dlatego bardzo wam dziękuję za to, że stanęliście na wysokości zadania. Mieliśmy taki moment kryzysowy, ale udało się go zażegnać.
0: Ale chodziło o jakąś bójkę?
1: Kilka bójek, no ale na taką frekwencję. Oczywiście życzyłbym sobie, żeby nie było żadnych takich sytuacji, natomiast udało się sytuację opanować i to jest najważniejsze. I tu jeszcze raz wielkie podziękowania dla wszystkich służb na czele z policją.
0: A były jakieś obliczenia, ile tych osób mogło do Sochaczewa przyjechać, zwłaszcza w niedzielę, bo chyba tutaj tak najwięcej było widoczne.
1: My dostaniemy takie raporty, tam teren był monitorowany, więc my dostajemy takie raporty, bo to jest dla nas bardzo, bardzo ważna informacja. Na kolejną edycję, jaką mamy zgłaszać imprezę masową, więc my dostajemy takie wyliczenia, ale musimy na nie jeszcze poczekać. Mogę powiedzieć, że było bardzo, bardzo dużo osób.
0: Powiedział pan, panie burmistrzu, że już za moment będziecie przygotowywać się do kolejnej edycji WSC Festiwalu. Wiadomo, że z każdą edycją kolejną jest nowe doświadczenie, jakieś wnioski też. Czy te kolejne edycje będą wyglądać tak jak te dotychczasowe, czy jednak będą jakieś zmiany? Już coś możemy o tym powiedzieć?
1: Będziemy rozmawiali, tak sobie zawsze lubimy też na gorąco porozmawiać od razu po imprezie, bo wtedy każdy co zaobserwował może też wyartykułować. Zaczyna się troszkę małe robić miejsce, to na pewno na takie wydarzenie i też o tym tam rozmyślamy i myślimy, jak to wszystko ładnie sobie poukładać. Natomiast oprócz tych pomysłów, to na przykład cały czas słuchajmy się w głosy mieszkańców, którzy nie korzystają z tej oferty, którzy chcą spokojnie spędzić ten czas, dlatego też przeniesienie całej tej strefy rozgrywki Strałgutta na bulwary, żeby jak najbardziej zamortyzować ten dźwięk. Natomiast też tutaj pragnę zatrzymać i podziękować. Dziękuję, że jesteście Państwo tolerancyjni. Wiem też, bo trafiały do mnie też takie komentarze, że niektórym przeszkadza to wydarzenie. Mam nadzieję, że będziecie Państwo tolerancyjni raz do roku, że będą młodzi mogli mieć taką ofertę na koniec wakacji. Natomiast liczę się z każdym zdaniem, też tym negatywnym. Wsłuchujemy się, zapisujemy to. No i chcemy to zmieniać. I tak jak mieszkańcy od strony ulicy Trałgutta bardzo docenili przeniesienie tego wesołego miasteczka, więc naprawdę, jeżeli Państwo macie takie problemy, proszę je zgłaszać do urzędu. Wszystkie są naprawdę bardzo poważnie rozpatrywane, bo ta impreza to oczywiście bardzo duża promocja miasta, duży zastrzyk w gastronomii, restauratorów, hotelarstwo i wszyscy naprawdę bardzo doceniają, że jest taki zastrzyk finansowy dla tych branży. Natomiast też nie chcemy, żeby ten festiwal tak uprzykrzył wszystkim te trzy dni sierpniowe. Każdy ma może spędzać czas jak woli i trzeba to też uszanować.
0: Czyli za rok bulwary, czy to jeszcze nie jest powiedziane w 100%?
1: Będziemy wsłuchiwali się też. Na pewno często pada ta propozycja wybudowania dużej sceny, bo bulwary są takim naturalnym terenem, który byłby dobry. Natomiast pytanie, co wtedy z amfiteatrem, prawda? Więc rozmawiamy, sprawdzamy, na pewno będziemy się spotykali też ze służbami wszelkiego rodzaju. Chcemy, żeby to było przede wszystkim jak najbardziej bezpieczne wydarzenie, bo wtedy to jest dobry festiwal, jak jest bezpieczny.
0: Czy zdążył pan już trochę odsapnąć?
1: Ja muszę powiedzieć, że jestem takim właśnie burmistrzem, który ze swoimi pracownikami, współpracownikami jest tam 24 godziny na dobę, tak żeby też zażegnać sytuacje problematyczne, takie ogniskowe, tak żeby kierownicy mogli liczyć też na swojego włodarza. Odsapnąłem troszkę tak, już wróciliśmy normalnie do każdego dnia, dzisiaj była narada w urzędzie, więc pracujemy, działamy. Na razie festiwal, kolejna edycja jest odłożona na bok, do kolejnych, chociaż tych propozycji muszę państwu powiedzieć, że od samego początku spływa do mnie mnóstwo w mediach społecznościowych, więc widać, że apetyty są bardzo, bardzo duże na kolejną edycję WSC Festiwalu.
0: I tutaj musimy już postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był burmistrz Sochaczewa, pan Daniel Janiak.
1: Bardzo dziękuję. Jeszcze raz też pragnę podziękować redakcji, że byliście z nami, że pokazujecie ten festiwal, bo naprawdę też zrobiliście świetne materiały, które też nam przydadzą się w rozmowie z potencjalnymi partnerami kolejnej edycji.
0: Cieszymy się, że mogliśmy brać udział w tym wydarzeniu. Dziękuję raz jeszcze.
1: Bardzo dziękuję.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej!
8: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
4: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Reklama.
7: Kostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Reklama.

0: Czyli Dawid Kwiatkowski, 12 do 15 na zegarach, wakacje powoli dobiegają końca, tymczasem okazuje się, że coraz więcej Europejczyków podróżując wybiera kolej. W zeszłym roku w Europie pociągiem pojechało 8 miliardów 700 milionów ludzi, to wzrost o 2,5%, mówi Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
1: Liderem są Niemcy. Koleją podróżowało tam niemal 3 miliardy osób. Polska w tym zestawieniu jest na 6 miejscu.
0: Z kolei największy wzrost liczby pasażerów był na Węgrzech. Przybyło ich 77,5 miliona, czyli o 1/4 więcej niż w 2024 roku.

0: Za chwilę Monika Pikut i wiadomości, bowiem zbliża się 15.
1: Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
2: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
3: Radio Sochaczew zaprasza na 26. Wielkie Pożegnanie Lata w Iłowie. Już 27 sierpnia na stadionie w Iłowie na jednej scenie wystąpią Top One, Boys, Ecstasy, Jorgus, Milano, Zenon Martyniuk, Mix, Colin, Miły Pan, Topki, Defis, Topless, Chadomen, Classic, Weekend, Łobuzy i wielu innych. Świętujemy 15-lecie telewizji Polo TV. Bilety na worldmedia.pl oraz bezpośrednio przed koncertem. Zakończenie wakacji. Iłów 27 sierpnia. Partnerzy: gmina Iłów oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
4: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
5: Uwaga, uwaga! Piąte urodziny w salonie łazienek Lamina Studio. W miesiącu wrześniu szykujemy dla Państwa wysokie rabaty do 15% na cały asortyment. Sochaczew, Kopernika 1.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
8: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
0: Jest 15, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Zaczynamy od ważnych zmian w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie. Wkrótce na naszych drogach pojawi się nowy sprzęt. 102 tony azbestu z gminy Młodzieszyn odebrane przez samorząd. Dziś Międzynarodowy Dzień Psa. Pozytywny wpływ zwierząt na zdrowie człowieka jest udowodniony naukowo. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Zaczynamy od ważnych zmian w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie. Nasz ZKM zajmuje się nie tylko komunikacją publiczną sensu stricto. W jego gestii jest również prowadzenie strefy płatnego parkowania czy bieżące utrzymanie miejskich dróg. Ten ostatni obszar został wzmocniony zakupem ciężkiego sprzętu za kwotę blisko 500 000 zł.
10: Kupiliśmy walec drogowy, pojazd do transportu tego walca oraz równiarkę drogową. Łącznie wydaliśmy 493 tysiące. To pozwoli faktycznie na różne roboty drogowe, nawet być może prowadzenie akcji zima, jeżeli zima będzie bardzo ciężka, bo ta równiarka jednak i taką funkcję może spełniać.
9: Mówiła dyrektor ZKM-u Beata Furman. Aby sprzęt mógł wyjechać na drogi, pracownicy muszą zdobyć stosowne uprawnienia.
10: No nie możemy puścić pracowników bez wymaganych szkoleń. Pozyskaliśmy środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i będą przeszkoleni pracownicy grupy drogowej. W tym zakresie we wrześniu będą te szkolenia z egzaminem państwowym i będziemy mogli spokojnie używać tego sprzętu.
9: Gmina Młodzieszyn odebrała eternit od mieszkańców. To aż 102 tony niebezpiecznych materiałów, które zostaną unieszkodliwione. Odbiór był możliwy dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła ponad 70 tysięcy złotych, z czego 70% stanowiła dotacja.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: 1 lipca krajowy, a dziś Międzynarodowy Dzień Psa. Ich roli w życiu człowieka nie da się przecenić. Wie to każdy miłośnik tych zwierząt. Psy, podobnie jak inne zwierzęta, nie tylko domowe, mają między innymi dobroczynny wpływ na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne.
11: Na pierwszy plan myślę, że warto wysunąć wpływ na redukcję stresu, ponieważ każdego dnia właściwie mierzymy się z wieloma sytuacjami, które generują stres i nie da się tego uniknąć. Natomiast dzięki obecności zwierząt w naszym życiu, dzięki obecności psów i kotów, mamy niższe stężenie kortyzolu, czyli hormonu stresu, mamy niższe ciśnienie krwi, które też szybciej wraca do normy niż gdybyśmy tych zwierząt koło siebie nie mieli. Więc redukcja stresu, wpływ dobroczynny na ciśnienie krwi, wzmacnianie poczucia własnej wartości, pewności siebie, ponieważ zwierzęta dają nam bezkrytyczną, bezwarunkową akceptację, wpływ na rozwój dzieci czy wpływ pozytywny na funkcjonowanie osób starszych.
9: Mówiła Małgorzata Głowacka, lekarka weterynarii i ekspertka naukowa firmy Mars.
12: Katastrofa w Nepalu. Gwałtowna powódź zabiła co najmniej 9 osób, kilkaset osób zaginęło. Doszło do trzęsienia ziemi i lawiny w Himalajach. Bilans ofiar może gwałtownie wzrosnąć. Powódź zrównała z ziemią całe wioski. Woda zniszczyła m.in. hydroelektrownie, drogi i mosty. Szef CIA odwiedził Moskwę, spędził tam 8 godzin. Amerykańskie media zastanawiają się po co. Według różnych spekulacji John Ratcliffe miał ostrzec Rosję przed agresją wobec NATO. Inne teorie mówią, że chodzi o wojnę w Iranie. Rosjanie oficjalnie mówią, że to rutynowe kontakty służb, a Amerykanie sprawy nie komentują w ogóle. Tomasz Orchowski.
13: Wall Street Journal zauważa, że Amerykanie mają informacje o przygotowaniach do mobilizacji i planach przetestowania NATO poprzez wrogie działania na terytorium państw sojuszu. W tym scenariuszu Ratcliffe poleciał do Moskwy, żeby ostrzec ją, że Waszyngton o tym wszystkim wie i lepiej, by Kreml nie decydował się na takie kroki. Radio Wolna Europa zwraca uwagę, że szef CIA pojawił się w Rosji zaraz po ogłoszeniu przez USA zwiększenia presji ekonomicznej na Teheran, sojusznika Moskwy. To ani oznaka pokoju, ani wojny. To sygnał, że zwykłe kanały zawiodły i konieczne jest użycie ciężkiej artylerii. Komentuje wizytę Ratcliffe'a Komsomolska Prawda.
14: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Naprawdę sympatycznie ciepło. 22 stopnie na termometrach. W nocy temperatura spadnie do 10 kresek, oczywiście bez opadów, a czwartek przywita nas słońcem i temperaturą w tym najcieplejszym momencie dnia na poziomie 24 stopni.
14: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5 po 16. Tu Radio Sochaczew i jeszcze więcej słonecznej muzyki. W kalendarzu 26 dzień sierpnia. Środa. Do Sandry, Aleksandra i Marii idziemy na imieniny. Kłaniamy się dzisiejszym jubilatom. A nie w nietypowych świętach mamy Międzynarodowy Dzień Psa oraz Święto Brokatu. W przysłowiach natomiast czytamy: kiedy w sierpniu spieka wszędzie, zima długo, białą będzie. Oko Tygrysa, na dobry początek tej godziny. Tomek Marciniak, witam.

0: Przypominamy o letniej scenie w Żelazowej Woli. W najbliższy weekend dwa koncerty w sobotę i w niedzielę. I ja na ten niedzielny koncert mam podwójne zaproszenie. Atom String Quartet wystąpi, początek o 19:00. Kto ma ochotę spędzić sobie, no można powiedzieć śmiało, niedzielny wieczór w domu urodzenia Fryderyka Chopina i w parku w Żelazowej Woli, niech do mnie zadzwoni. 863-22-22, telefon dzwoni. Halo, dzień dobry, kto jest z nami?
1: Dzień dobry, Ilona.
0: Ilona, miała być chęć wybrać się w niedzielę na Atom String Quartet?
1: Tak, dlatego właśnie dzwonię.
0: Dlatego właśnie dzwonisz, to bardzo ładnie. A może chcesz i w sobotę iść? Bo też mam na Sinfonię.
1: W niedzielę.
0: A ja chciałem ci dać i w sobotę, i w niedzielę.
1: A ja mogę tylko w niedzielę.
0: A, w niedzielę tylko możesz. No to już sprawa jest załatwiona, nie rozłączę się ze mną. Zaraz dowiesz się poza anteną, jak możesz odebrać swoje bilety. Jeszcze takie wyjściówki mam, także dzwońcie śmiało.
2: Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Reklama.
3: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy

0: Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
1: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
2: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Tylko teraz tablet OskalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
4: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.

0: Za 20 minut 16, czyli w Radiu Sochacze wczesne informacje dla kierujących.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: No i patrzymy, co słychać w centrum naszego miasta, ale nie tylko, bo wiem, drogi dojazdowe, na przykład do Warszawy, też was interesują. No to skoro tak, to zaczniemy od 92 w Piorunowie. Delikatnie zaczyna się korkować, później w centrum Błonia tłoczno w Ołtarzewie, zwłaszcza tam skręt w kierunku Pruszkowa jest oblegany. No i o Żarów Mazowiecki, tu już rozpoczęły się roboty drogowe i tam jest tłoczno. Podobnie na wjeździe i wyjeździe z Warszawy na wysokości Jawczyc trwają prace drogowe i tam też jest tłoczno. Na 580 rondo mocno oblegane w Babicach Nowych i bliznę Jasińskiego i Łaszczyńskiego, czyli sam wjazd do stolicy. W Lesznie jedną zmianę świateł postoicie na pewno. Jedziemy do Sochaczewa, a tutaj na obwodnicy tłoczno na Żyrardowskiej, od Bielic, od Wójtówki i od Kuznocina. W samym centrum Sochaczewa już ruch wzmożony na Gawłowskiej, skrzyżowanie z Łowiską, na Traugutta, na lewo skręcie, na Staszica, od Warszawskiej po skrzyżowanie z Trojanowską i Aleja 600-lecia. Warszawsko tutaj w obu kierunkach ruch wzmożony, także trzeba troszeczkę uzbroić się w cierpliwość.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
5: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
7: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie?
7: Narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
10: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
11: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
12: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
13: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Hip Hop Jam Vol 6 28 sierpnia od 16.30 w Żyrardowie na łące przy Ekoparku. Fuzja, Daniel, Łapa, Szymi, Ilem, Bratowie, DJ Sojna i Paktofonika Orkiestra. Wstęp całkowicie wolny.
15: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
16: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
17: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
18: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Reklama.

0: 4:06 do 16:00 za chwilę Bartek Staniaszek przywita się z wami, a wcześniej Monika Figul zasiądzie w studiu i przedstawi wiadomości lokalne, a w nich garść informacji o tym, co w najbliższym czasie wydarzy się w powiecie sochaczewskim.
1: Radio Sochaczew.

0: pamiętaj mnie.
1: Reklama.
2: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządowych. Rządu Województwa Mazowieckiego.
3: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
4: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
5: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września, referendum w gminie Sochaczew.
8: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
11: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
12: Jest 16:00, są i wiadomości w Radiu Sochaczew.
13: W tym serwisie garść zaproszeń na lokalne wydarzenia w najbliższych dniach. Przed nami dożynki gminy Teresin. Tym razem świętowanie zaplanowano na terenie Bazyliki w Niepokalanowie. W bibliotece poeci będą wspominać świętej pamięci Barbary Gradek. Na poetycki wieczór zaprasza Atut. Przed nami także ostatni w tym sezonie letni koncert chopinowski w Grochowie. Wiadomość lokalna, Monika Figut. Wójt gminy Teresin zaprasza mieszkańców na święto dożynkowe. W tym roku odbędzie się ono na terenie Bazyliki w Niepokalanowie. Do udziału zaprasza zastępca wójta gminy Teresin Paweł Wróblewski.
14: Drodzy Państwo, drodzy słuchacze Radia Sochaczew, zapraszamy serdecznie na dożynki gminy Teresin, które odbędą się 30 sierpnia w niedzielę. Msza święta w Bazylice Niepokalanowskiej o godzinie 10, a potem uroczystości i obrzędy dożynkowe na placu za Bazyliką. Także w troszkę zmienionej formie niż dotychczas, nie ma takiego tradycyjnego przejścia na plac rekreacyjny w Teresinie. Całość odbywa się w Bazylice i na placu przy Bazylice w Niepokalanowie. Serdecznie zapraszam.
13: W tym roku dożynki będą miały skromniejszy przebieg, ale tradycji stanie się zadość.
14: Tutaj tak naprawdę najważniejsze w tym święcie to jest to podziękowanie za plony, za pracę rolników, za dary ziemi, docenienie tego wszystkiego, co nasi rolnicy robią dla nas, produkując żywność. A ta część rozrywkowa, imprezowa, biesiadna odbywa się na wielu różnych innych imprezach.
13: W programie będzie natomiast poczęstunek przygotowany przez lokalne koła gospodyń wiejskich. Z kolei w najbliższy piątek sochaczewskie wieczory Literacki Atut zapraszają do Biblioteki Miejskiej na spotkanie poświęcone pamięci Barbary Gradek. Poeci będą czytać jej wiersze i wspominać wrażliwość koleżanki. Początek spotkania o godzinie 18:00. Atut zaprasza też już na kolejne wydarzenia.
0: 13 października, październik pełen refleksji, w ramach którego odbędzie się konkurs jednego wiersza dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, tematyczny, o uzależnieniach. 23 października, wieczór autorski naszego kolegi, który w tym roku kończy 80 lat, Edwarda Kiocha. I ostatnia w tym roku impreza, 13 listopada, Zaduszki. Tym razem przedstawimy wiersze z tomu Listy na niewyczerpanym papierze Agnieszki Osieckiej i Remiego Przybory.
13: Mówiła Grażyna Grobelska ze stowarzyszenia. I jeszcze jedno wydarzenie. Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina zaprasza na ostatni w tym sezonie letni koncert chopinowski. W niedzielę 30 sierpnia w Bazylice w Brochowie z recitalem fortepianowym wystąpi Zbigniew Fraubo. Początek koncertu tradycyjnie o godzinie 13:15.
5: Wiadomości ekonomiczne.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
15: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
17: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Koniec z unikaniem mandatów z fotoradarów. Rząd chce wprowadzić wysokie kary dla właścicieli samochodów, którzy nie wskażą kierowcy albo podadzą fałszywe dane, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
18: Państwo polskie nie może dać się oszukiwać, szczególnie biorąc pod uwagę, że bardzo wielu obcokrajowców nie płaci mandatów, a korzystają z naszych dróg. Z budżetu państwa i z kieszeni polskiego podatnika finansujemy naprawdę ogromne inwestycje drogowe. Jeżeli ktoś nie przestrzega polskich przepisów prawa, powinna go spotkać nieuchronnie kara.
17: Kara za niewskazanie kierowcy wyniesie co najmniej 1,5 tysiąca złotych i będzie rosła wraz ze stopniem przekroczenia prędkości. Psychologów w szkołach jest coraz więcej, ale nadal za mało. Według najnowszych danych w 102 gminach nadal nie ma ani jednego psychologa szkolnego. Najbardziej psychologów brakuje na Podlasiu, w Zachodniopomorskim i na Mazowszu. Najlepiej jest na Kujawach. Ogólnie 12% szkół nie ma psychologa i to lepiej niż było 6 lat temu. Wtedy psychologów nie było w większości szkół. Coraz trudniej, a atrakcyjne mieszkanie na wynajem. Studenci zaczęli poszukiwania lokum przed nowym rokiem akademickim, mówi Marcin Jańczuk z portalu Metro House.
19: Ciekawostką tego roku jest to, że na rynek studencki wchodzą roczniki z reformy szkolnictwa. I to jest trochę więcej niż jeden rocznik. Czyli studentów w tym i w przyszłym roku będzie nieco więcej. I to widać też na rynku.
20: Jakich mieszkań studenci szukają przede wszystkim?
19: Studenci poszukują mieszkań najczęściej w parach, więc takie mieszkania dwupokojowe w granicach 40 kilku metrów to jest idealny produkt dla studenta.
17: Najdroższa jest Warszawa. Wynajem dwupokojowego mieszkania to średnio 3600 zł, w Krakowie 2800, we Wrocławiu 2600. Najtańsze dla studentów są Bydgoszcz, Białystok, Łódź i Katowice.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
15: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
8: Letnie granie.
12: No to jak letnie granie, to trzeba pograć na odpowiednim poziomie. 5 minut po godzinie 16, Maroon 5, One More Night, do tego Oscar Cymes, potem hit dnia, a dziś w środę właśnie 26 sierpnia, Święto Brokatu i Międzynarodowy Dzień Psa. A kto ma psisko, ten wie, ile to radości, ile to obowiązków, ile to spacerów, czy to w deszcz, czy nie w deszcz. O tym i nie tylko w programie. Będzie trochę o podróżach, będzie trochę o piłce nożnej, ponieważ już na dniach, już za chwil kilka sochaczewscy piłkarze zameldują się na boisku Bzura, już rozgrywki rozpoczęła, chociaż od fal startu, no a przed nami piłkarze z Warszawskiej 80. Wybiegną oni na boisko właśnie w najbliższą sobotę. O tym nie tylko w godzinach wieczornych. Mnóstwo atrakcji w Radiu Sochaczew, warto zostać z nami.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B. Love.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Radio Sokaczew. Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
0: Autopromocja.
5: Reklama.

0: 16 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Letnie granie.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
10: Reklama.

0: fun now.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.
2: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam. Moja droga do jutra, nie naprawię świata, chcę człowieka z lustra.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Ruch niezły, wzmożony nawet bym powiedział, jeśli chodzi o centralną część naszego miasta. Aleją 600-lecia pojedziecie wolniej, Trojanowską, Warszawską. Tutaj postójcie na skrzyżowaniach ze światłami, oczywiście właśnie z Aleją 600-lecia Piłsudskiego i Staszica i Traugutta. Przez most wolno, bo wolno, ale za mostem od Gawłowskiej też samochodów sporo wjeżdża w Płocką i z Łowickiej taki większy ruch, więc po prostu w Sochaczewie dzisiaj wszyscy samochodami chyba gdzieś mkną. 15 sierpnia dość spokojnie wygląda, ale na odcinku na łuku obwodnicy, czyli przez Janówek Duranowski do Kuznocinka, Cegielnia, tutaj ta prosta do Ronda Kuznocińskiego też pełna samochodów, więc chwilę trzeba czekać na dojazd. Drogi wylotowe wyglądają dobrze, 50 dojeżdżacie do A2, ta A2 też przejezdna i w kierunku Łodzi i w kierunku Warszawy. Od strony Warszawy ruch nieco większy na wysokości węzła Konotopa, na wysokości Ołtarzewa i Pruszkowa tutaj wolniej, potem dopiero gdzieś tam to wszystko się rozciąga. Ciasno w Grodzisku, ciasno w Pruszkowie, w Brwinowie, w Ołtarzewie, w Błoniu od każdej strony, w Lesznie, w Starych Babicach i Latchorzewie, taka pora chyba popołudniowa wyjazdów i załatwiania wszystkiego na mieście. Także w niektórych miejscach postoicie, ale proste odcinki pokonacie bez żadnych kłopotów.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew. Reklama.
5: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
4: Letnie granie.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

I to jest konkretna propozycja Just Dance, moi drodzy, Lady Gaga w radiu Sochacze w 8 minut przed godziną 17. Queen A Kind of Magic przed nami o 17 oczywiście wiadomości, natomiast kolekcja pocztówek od słuchaczek radia Sochacze się powiększa i mamy bardzo fajne kartki. Mówiłem wam o łebie, wspominałem wam o ustce i bardzo dziękuję dziewczynom, Dorocie i Elżbiecie oczywiście za tę kartkę. Nawet moją imieninową z życzeniami, bo przecież było zacne święto, także jestem w niebo wzięty po prostu. A do tego wszystkiego, moi drodzy, Międzyzdroje, Darłówek, Gdańsk, także widzę, że licznie ruszyliście nad morze. Z gór nie mamy żadnych kartek, może ktoś się wybiera, może nasi słuchacze, Radia Sochaczew mają w planach jeszcze małe wyjazdy na południe Polski. Jeżeli bylibyście gdzieś tam daleko w fajnych miejscach i chcielibyście do nas wysłać pocztówkę, to będę usatysfakcjonowany, uradowany i w ogóle wdzięczny i będę was pozdrawiał przez cały tydzień. Tak się możemy umówić. Natomiast najważniejsze, i za to mocno trzymam kciuki, byście te wakacje wyciskali jak cytrynkę, byście się świetnie bawili i byście naprawdę cały czas rozniecali w sobie taki ogień i taką żądzę przygód, odgrywania czegoś nowego, spędzenia czasu z bliskimi, nawet chociażby na wyjazdach czy spacerach w bliższej bądź dalszej odległości. Czy to w Campinosie, o którym zresztą dzisiaj też będziemy mówić. A za moment wiadomości.

0: Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
1: 12 września 2026 roku 10. ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie.
2: Patronem w tym roku jest Święty Antoni.
1: Spotkamy się najpierw na Eucharystii.
2: Potem rycerskie szlaki, warsztaty i dużo dobrej zabawy.
1: Szczególnymi gośćmi będą Paweł Piechli i Małgorzata Nawróc. Zapisy i informacje na stronie rycerzyknepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
3: Hip Hop Jam Vol 6 28 sierpnia od 16.30 w Żyrardowie na łące przy Ekoparku. Fuzja, Daniel, Łapa, Szymi, Ilem, Bratowie, DJ Sojna i Paktofonika Orkiestra. Wstęp całkowicie wolny.
4: Uwaga, uwaga! Piąte urodziny w salonie łazienek Lamina Studio. W miesiącu wrześniu szykujemy dla Państwa wysokie rabaty do 15% na cały asortyment. Sochaczew, Kopernika 1.
5: Letnie granie.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
9: Reklama.
10: Jest 17, są i wiadomości w Radiu Sochaczew. Zapraszam.
11: Donald Trump po raz pierwszy skomentował wizytę szefa CIA w Moskwie. Trump oświadczył, że spotkanie było w pewnym sensie rutynowe. Media spekulują, że mogło chodzić o nadzwyczajne ostrzeżenie Moskwy przed konsekwencjami ataku na NATO, albo też o wojnę w Iranie, którego Rosja jest sojusznikiem. Do co najmniej 18 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych błyskawicznej powodzi na północy Nepalu, przy granicy z Tybetem. Wśród zaginionych są setki turystów. Polski resort dyplomacji sprawdza, czy w zdarzeniu ucierpieli obywatele naszego kraju. Tomasz Orchowski.
12: Nepalska Izba Turystyki donosi, że spośród około 400 zaginionych podróżnych, prawie 300 to cudzoziemcy. Ponad 100 zaginionych to obywatele Indii, 17 Malezji, 12 Wielkiej Brytanii, 8 Korei Południowej, 4 RPA. Wśród osób, których los jest nieznany, są też obywatele USA, Australii i Holandii. Ofiary odnotowano także po drugiej stronie granicy w Tybecie. Widziałem, jak powódź porywa 9 ciężarówek wraz z ludźmi. To było wstrząsające. Uczę tu od 18 lat i nigdy czegoś takiego nie widziałem. Przyczyną błyskawicznej powodzi było prawdopodobnie trzęsienie ziemi, które wywołało lawinę schodzącą z lodowca.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Pierwsza pomoc, rozróżnianie alarmów i wykrywanie dezinformacji. Takie umiejętności mieszkańcy całej Polski będą mogli zdobyć w ten weekend. W sobotę i niedzielę w wielu miastach zostaną przeprowadzone szkolenia w ramach krajowego treningu reagowania. Są bezpłatne, mówi rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Karolina Gałecka.
13: Te bezpłatne szkolenia przeprowadzają oczywiście specjaliści ze Straży Pożarnej, osoby, które na co dzień pracują w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach kryzysowych. I oczywiście tutaj kilka punktów ważnych i istotnych o tym, jak reagować w sytuacji kryzysowej.
11: Szkolenia będą realizowane od samego rana, między innymi w centrach miast, w miejscowościach turystycznych, w bibliotekach, domach kultury i przy remizach OSP. Kompletnie pijany rolnik jechał traktorem z 10-letnim dzieckiem na pokładzie. 26-letniego mężczyznę nagrali telefonem inni kierowcy, powiadomili policję, mówi starszy aspirant Joanna Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.
14: Przeprowadzone przez policjantów badanie potwierdziło, że mieszkańcy Rzeszowa, którzy zgłaszali tę interwencję, mieli rację. Mężczyzna miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Prowadzone postępowanie wykaże również, czy swoim zachowaniem naraził on na niebezpieczeństwo 10-latka.
11: Sprawa trafiła już do sądu. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi do 3 lat więzienia i zakaz kierowania pojazdami do 15 lat. Zablokowana autostrada A2 w kierunku Poznania. Między Nowym Tomyślem a Bukiem zderzyły się 2 samochody. Co najmniej jedna osoba została ranna. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami do późnego popołudnia. Po latach zapowiedzi są pierwsze konkrety w sprawie nowego stadionu dla piłkarzy Rakowa Częstochowa. Miasto zaczęło projektowanie obiektu, który ma powstać na terenie dawnej fabryki Elanex. Wstępnie zgodzono się na wyburzenie części hal, tak by zrobić miejsce pod stadion. Klub szacuje, że nowy obiekt pomieści około 15 tysięcy kibiców.
5: Pogoda.
9: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
9: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: 23 stopnie w Sochaczewie, cieplutko i pięknie, wiatr do 15 km na godzinę. Bardzo dobra jakość powietrza i bardzo dobra perspektywa najbliższych dni, które nie niosą ze sobą opadów deszczu. Delikatna szansa w związku z sobotą, no ale czym to byśmy się przejmowali? 22 stopnie dziś, 24 jutro, 26 w piątek i do 26 w sobotę i niedzielę, a także na początku przyszłego tygodnia. Szansa na opady te sobotnie jest niewielka, natomiast perspektywa słońca przez kilka kolejnych dni sprawia, że na twarzy maluje się po prostu zwyczajnie uśmiech.
9: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
9: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Letnie granie.
10: A dzisiaj świętują wszyscy miłośnicy czworonogów, moi drodzy. Międzynarodowy Dzień Psa w kalendarzu, 4 po 17. Dobry pretekst, by po pracy iść na spacer, ale nie to, że musimy odbębnić, tylko pozwólmy naszemu Azorowi samemu wybierać drogę. Co wy na to? Shakin' Stevens w Radiu Sochaczew.

0: 16 minut minęło od godziny 17. Moi drodzy, tak tylko wam powiem w kwestii wydarzeń w naszym regionie i powiecie, że najbliższy weekend to będzie taki płodny weekend, w którym sporo się będzie działo, bo będziemy mieć i półmaraton Szlakiem Walk nad Bzurą, ale i w niedzielę w ramach klasy B w warszawskim szczeblu rozgrywek, w ramach drugiej kolejki będziemy mieć derby powiatu, czyli Piast Feliksów kontra Bzura Chodaków. 30 sierpnia o godzinie 17, dokładnie Stadion Gminny Feliksowie. Tenże mecz rozgrywany będzie. Faworyt, podejrzewam, delikatny jest, nie ma co ukrywać, natomiast co pokażą na boisku piłkarze, to już jest inna kwestia. No, ale powiem wam, że w kwestii jeszcze wydarzeń nadchodzących dni, także jutro będziemy mieć zacną imprezę, a jeżeli wiecie, co to za impreza, no to możecie wypatrywać konkursu w Radiu Sochaczew, bo będę miał bilety dla was w związku z wydarzeniem jutrzejszym, wydarzeniem kulturalnym, wydarzeniem muzycznym, chociaż to mało. Powiedziałbym, że to będzie prawdziwe, wielkie disco show, które doskonale znacie, bo to już przecież 26. edycja. Szczegóły za moment.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A, koło Campinosu.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już 6. biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
6: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Letnie granie.
9: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
10: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

0: 27 minut do godziny 18. Moi drodzy, tak sobie patrzę na listę zespołów, które wystąpią podczas pożegnania lata w Iłowie i naprawdę robi to wszystko fantastyczne wrażenie. I będę miał do Was pytanie konkursowe i właściwie bilety do rozdania, podwójne zaproszenie. Jeżeli już wygraliście taki bilet albo ktoś z Waszej rodziny wygrał, to bądźcie uczciwi, dajcie szansę też innym, bo wiem, że jest duże zainteresowanie tymi biletami, ale zależy nam, by różni nasi słuchacze, by wszyscy mieli takie same szanse na zgarnięcie tych biletów. 46 863 22 22 to jest numer telefonu do nas, moi drodzy. No i pytanie konkursowe będzie dotyczyło jednego z bohaterów. Jednego z zespołów, które wystąpią właśnie na wielkim pożegnaniu lata. Zobaczymy, jak Wam się uda. Halo, halo, cześć, jak masz na imię? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Janina.
0: Bardzo mi miło. Skąd do nas dzwonisz?
1: Słuchaczowa.
0: Wspaniale. Słuchaj, pytanie konkursowe będzie dotyczyło zespołu Ekstazy, który wystąpi na wielkim pożegnaniu lata w Iłowie. Poproszę Cię, przecież tam radyjko, żebym się lepiej słyszał, nie podwójnie. Dobra?
1: Tak.
0: O, super. Powiedz mi, czy zespół Ekstazy ostatnio, w ostatnim czasie, w ciągu ostatniego tam roku z groszem grał w Sochaczewie, czy nie? Jak myślisz?
1: Myślę, że nie grał, ale chyba grał na Nowej Suchej.
0: No nie jest to dobra odpowiedź. Zobaczymy, kto skojarzy. 46 863 22 22. Czy zespół Ekstazy grał w ostatnim czasie w Sochaczewie? Czy kojarzycie ten motyw? Halo, halo, cześć, jak masz na imię?
2: Dzień dobry, Mariusz.
0: Dzień dobry. Mariuszu, jak to było z tym zespołem Ekstazy? Czy on grał w Sochaczewie?
2: Zespół Ekstazy grał w ostatnim dniu.
0: A kiedy? Pamiętasz może?
2: Nie wiem, lipiec, czerwiec.
0: Ale teraz w tym roku?
2: W tamtym roku grał.
0: Bardzo dobra odpowiedź. W tamtym roku na festiwalu Disco Bzura, który organizuje Radio Sochaczew wspólnie z miastem Sochaczew. I zespół Ekstazy się pojawił, tutaj też będzie w Iłowie. Lubisz? Cenisz?
2: Pewnie, że będę.
0: Super. Bilety są twoje, dwa bilety. Czy wiesz już, kogo weźmiesz, czy jeszcze nie wiadomo?
2: No pewnie, że wezmę swoją kochaną.
0: Okej, okay, dobra. Czyli będzie randeczka plus pożegnanie lata.
2: Dokładnie.
0: Ekstra.
2: Jutro o godzinie 19 będę.
0: Tak jest, natomiast bilety do odbioru są jutro do 16 u nas w Radiu Sochaczew. Ty albo ktoś bliski musi koniecznie być, dobra?
2: Dobrze, ja będę osobiście.
0: Super, żebyście zdążyli. Natomiast ja Ci życzę, żebyś się bawił fantastycznie.
2: A jak odebrać?
0: To Ci za moment poza anteną wyjaśnię, dobra? Nie rozłączaj się, to my sobie porozmawiamy. A szansa na zgarnięcie biletów oczywiście jeszcze dzisiaj się pojawi, moi drodzy. Także bądźcie dobrej myśli.
3: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: Reklama.
1: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Letnie granie.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: 9 minut do godziny 18, moi drodzy, za moment, za kilka chwil, kilkadziesiąt minut, mniej niż godzinka, pół godzinki, audycja Cztery Strony Regionu, nasze wakacyjne spotkanie i podróże, tym razem nieco inny aspekt związany z tym, co mamy blisko i czego być może nie doceniamy, i porozmawiamy sobie także o górach. Jak zacząć naszą przygodę, gdy chcemy ruszyć i zachwycać się tym, co modne, bo ostatnio wielki boom przeżywają góry, mnóstwo chętnych związanych z podróżami bliższymi, dalszymi. I czy faktycznie góry to tylko Tatry, czy mamy inne miejsca, które warto docenić? Co ze sobą zabrać na taki wypad i najważniejsze, jeżeli zaczynamy swoją przygodę z takimi dłuższymi wędrówkami, jak się przygotować, gdzie się przygotować i które szczyty wybrać na początek i szlaki, tak by poczuć, być może złapać bakcyla, no i najważniejsze, zachwycić się fantastycznymi widokami. I naszym przewodnikiem będzie trener i nauczyciel wychowania fizycznego Emanuel Zimny, i on mi to wszystko wytłumaczy i opowie, zwłaszcza że w jego nogach setki, podejrzewam, jak nie tysiące kilometrów po górach. Niezliczone wyprawy, ciekawe doświadczenia i ciekawe spostrzeżenia, i co najważniejsze, wiedza, którą się dzieli bardzo chętnie. Sam w swoim dorobku ma też koronę gór polskich, a to o czymś świadczy.
1: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.
0: Happy set. Zanim pójdę, możemy to odnieść do tych gór. Zanim pójdziecie, posłuchajcie, będziecie troszeczkę mądrzejsi.

0: Reklama.
1: W ostatni weekend sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na dwa wyjątkowe koncerty. W sobotę, 29 sierpnia, wystąpi Symfonia Varsovia, jedna z najwybitniejszych polskich orkiestr. W niedzielę, 30 sierpnia, na scenie pojawi się Atom String Quartet, zespół ceniony za oryginalne połączenie muzyki klasycznej, jazzu i współczesnych brzmień. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
0: Letnie granie.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
5: Punktualnie o 18:00 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Wracamy do tragicznego wypadku autokaru na Węgrzech. Ciała 12 ofiar są już w Polsce. Przed godziną 13 na lotnisku w Krakowie wylądowała wojskowa kasa. Marcin Starzec.
7: Na zlecenie prokuratury okręgowej w Krośnie, która prowadzi śledztwo w sprawie wypadku, ciała pielgrzymów sprowadzono do Krakowa, gdzie sekcję zwłok wykona Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wczoraj wieczorem zakończono formalności związane z przewiezieniem zwłok, w tym przekazano stronie węgierskiej wszystkie akty zgonu. W węgierskich szpitalach pozostały jeszcze 3 najciężej ranne osoby. Gdy tylko ich stan zdrowia na to pozwoli, a lekarze wyrażą zgodę, pacjenci zostaną przetransportowani do polskich szpitali. Równolegle w placówkach medycznych w Rzeszowie pod opieką lekarzy są jeszcze 3 osoby. Pozostali uczestnicy tego tragicznego zdarzenia zostali już wypisani ze szpitali i przebywają w swoich domach.
6: Do wypadku doszło ponad tydzień temu, gdy autokar wracający z pielgrzymki do Medjugorje wypadł z drogi. Zginęło 12 pasażerów.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Trump dementuje spekulacje w sprawie szefa CIA w Moskwie. Mówi, że John Ratcliffe poleciał na Kreml rutynowo. Wbrew doniesieniom niektórych mediów nie chodziło o to, by powstrzymać Rosję przed agresją wobec krajów NATO. Amerykańskie media mówiły też o sprawie uwolnienia amerykańskich obywateli więzionych przez Rosję albo o wojnie w Iranie.
8: Nie chodziło o żadną z tych kwestii. Nienawidzę zawodzić ludzi, ale to była częściowo rutynowa wizyta. Oczywiście chcielibyśmy zakończenia wojny w Ukrainie. John Ratcliffe to świetny facet, ale nie poleciał tam, żeby rozmawiać o rzeczach, o które pytasz. Coś może jednak z tego wyjść.
6: Mówi prezydent USA. Sprawę skomentował też minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówi, że wizyta szefa CIA w Moskwie nie jest pierwszą taką wizytą w historii. Odbywają się one w ważnych momentach.
9: Jeżeli jest decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych, to do takich wizyt dochodzi. Polska jest w gronie państw, która ze służbami Stanów Zjednoczonych dzisiaj pracuje najbliżej na świecie, więc dla nas to zawsze lepiej, jak więcej informacji jest pozyskiwanych, ustalanych i Polska jest w gronie państw, które mają dostęp do tych informacji.
6: Była to pierwsza wizyta dyrektora CIA w Rosji od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej wojny z Ukrainą. Teraz polska pomoc dla Litwy. Nasi eksperci pojadą jutro przywracać Litwie dostawy prądu, poinformowały o tym tamtejsze władze. Po energetycznym paraliżu wywołanym przez potężną burzę na Litwie ponad 250 tysięcy domów zostało bez energii. Niektóre nie mają prądu do dziś. W hiszpańskim Buñol odbyła się największa na świecie bitwa na pomidory. Ponad 22 tysiące uczestników obrzucało się 150 tonami czerwonych warzyw. Tegoroczna tomatina przyciągnęła więcej osób niż rok temu. Tradycja tej nietypowej zabawy trwa nieprzerwanie od ponad 80 lat. W festiwalu wykorzystano specjalnie uprawiane na tę okazję i nieprzeznaczone do spożycia pomidory z Estremadury.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: 22 stopnie, pogodnie i pięknie w Sochaczewie. Taki też będzie ten tydzień, a właściwie te dni, które nam zostały. Mamy jutro czwartek, 24 stopnie, 26 w piątek i do 26 w sobotę i niedzielę, z tym, że z chmurami, nieco cieplej w poniedziałek, ale delikatne opady mogą się w sobotę pojawić. Ma być pogodnie i korzystajmy z tego słońca z tych najbliższych dni. Co przyniesie początek września, to jeszcze sobie zdążymy powiedzieć, natomiast no, spadek temperatury to normalna sprawa, chociaż wielkich opadów nie przewidujemy. Może gdzieś tam pierwszego właśnie się pojawi jakiś opad, ale poza tym nadal jeszcze przez kilka pięknych dni temperatury powyżej 20 stopni i niech tak zostanie jak najdłużej. W zeszłym roku wrzesień mieliśmy fantastyczny, słoneczny i piękny. Mam nadzieję, że ten będzie podobny.
0: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Letnie granie.
5: No i z czymś musimy ruszyć z kopyta, prawda? 5 po 18, no to proponuję piersi i bałkanica. To jest melodia, która rozgrzewa. Połowa tygodnia za nami, czwartek i piątek to już spacer z górki, a muzyka w Radiu Sochaczew to już jest w ogóle dołożenie do pieca.

0: Dobrze, 16:17 już minut minęło od godziny 18:00. Dub Dogs, Fetco, How Does It Feel w Radiu Sochaczew. Ten numer słyszeliście przed momentem. Ja wam obiecałem jeszcze bilety na pożegnanie lata. Impreza jutro. Wielkie pożegnanie lata w Iłowie. Festiwal muzyki disco. Kilkudziesięciu artystów na scenie. Kilka zespołów. Świetna sprawa i wspólna zabawa. No to kolejne podwójne zaproszenie może trafić w wasze ręce. 46 863 22 22, to numer telefonu do Radia Sochaczew. Pamiętajcie, jeżeli ktoś już z waszych domowników trafił bilety, dajcie szansę także innym. Niech te bilety cieszą jak największą grupę osób. Taki mamy plan w Radiu Sochaczew. Jeżeli ktoś chciałby się wybrać z osobą towarzyszącą, to macie szansę zgarnąć podwójne zaproszenie właśnie teraz. 46 863 22 22 to numer telefonu do mnie. Zobaczymy, jak znacie doskonale tę imprezę i może uda wam się odpowiedzieć na to pytanie i trafić bilety. Halo, halo, cześć, jak masz na imię? Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
1: Agnieszka.
0: Agnieszka, powiedz mi, czy ty już bywałaś na pożegnaniu lata w Iłowie?
1: Tak, bywałam.
0: Dobrze, pytanie konkursowe będzie następujące. Która to edycja tego wydarzenia będzie się odbywała w tym roku właśnie w Iłowie?
1: Albo 25, albo 26.
0: Co ci podpowiada intuicja?
1: 26.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Jakby był jubileusz, to byśmy krzyczeli, że jubileusz. A to 26. Więc dobrze wydedukowałaś. Z kim pójdziesz?
1: Pewnie z mężem.
0: Jak ma mąż na imię?
1: Radosław.
0: To go gorąco pozdrawiam. Żona zabiera ci na randkę i na fajne koncerty. O, i to jest świetna sprawa. Poza mężem kogo jeszcze pozdrawiamy w Radiu Sochaczew?
1: Pozdrawiam swoje córki, Maję i Lenkę.
0: Super. Ja
1: i
0: też
1: całe Radio Sochaczew.
0: Super, bardzo ci dziękuję. Też córy pozdrawiam. Mam prośbę, jak będziecie po koncertach, to daj znać, napisz na Messengerze, jak było, czy było fajnie, możesz zdjęcia podesłać i będziemy się cieszyć z wami, dobra?
1: Dobrze,
0: ekstra.
1: Dobrze.
0: Proszę cię, nie rozłączaj się, za moment porozmawiamy o szczegółach związanych z odbiorem biletów.
2: Radio Sochaczew. Reklama.
3: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy. Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
4: Hip Hop Jam Vol 6. 28 sierpnia od 16:30 w Żyrardowie. Na łące przy Ekoparku. Fuzja, Daniel, Łapa, Szymi, Ilem, Bratowie, DJ Sojna i Paktofonika Orkiestra. Wstęp całkowicie wolny.
2: Letnie granie.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: Cztery strony regionu. Podróżuj fajnie i lokalnie.
1: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Dziś o kolejnych podróżach i pasjach. Bartek Staniaszek, przed nami kolejne cztery strony regionu. Dziś moim gościem będzie Emanuel Zimny, trener, pasjonat gór, nauczyciel, który ma w swoim dorobku m.in. koronę gór polskich. Co to takiego, także wyjaśnimy. To on dziś podzieli się z nami poradami związanymi z pierwszym wypadem w góry. Ale nie tylko. Okazuje się, że wcale nie trzeba jechać daleko, by poczuć trudy wielogodzinnej wyprawy. Posłuchajcie sami, gdzie możemy kształtować nasz charakter, nabierać doświadczenia i budować kondychę, która przyda nam się w górach. A takie tereny mamy pod ręką, to przecież Kampinoski Park Narodowy.
4: Jeżeli chodzi o przygotowanie kondycyjne do gór, w ogóle do wycieczek jakichkolwiek dłuższych, które wymagają marszu, to zdecydowanie polecam z własnego doświadczenia Puszczę Kampinoską. Teren, po którym można wspaniale chodzić na krótsze dystanse, dłuższe. Wystarczy kupić mapę, obrać sobie odpowiedni kilometraż i śmiało po tej puszczy spacerować. Daje nam puszcza również plusy takie, że nie jest terenem płaskim. Jest tam naprawdę dużo pagórków, sporo podejść, czyli też już mamy taki zaczątek górskiego klimatu. Poza tym w puszczy można, jak ktoś nie lubi chodzić z plecakiem albo rzadko z plecakiem chodzi, to właśnie w Puszczy Kampinoskiej można się przyzwyczaić do plecaka, bo tak jak w puszczę na dłuższe wycieczki, tak samo w góry należałoby zabrać plecak i odpowiedni sprzęt ze sobą, wodę, odpowiednie buty.
3: Jeśli chodzi o twoje przygotowania także biegowe, treningowe czy wytrzymałościowe, ten Kampinos też ci towarzyszy podczas i takiego wysiłku?
4: Tak, zgadza się. Ja do Puszczy Kampinoskiej bardzo często jeżdżę. Lubię tam wykonywać dłuższe wybiegania i przede wszystkim treningi siłowe, czyli bieganie po piachu, bieganie pod górę w siodełkach, także tam są tereny na to świetne.
3: Okej, okay, mamy już kondychę, mamy już chętnego albo chętną kompankę, kompana na taki wypad. I co zrobić, gdy nie mamy doświadczenia? Wiemy, że góry leżą na południu Polski, wiemy, że mamy pewne pasma, wiemy, że są wysokie góry, wiemy, że są niższe. Co zrobić, jeżeli chcielibyśmy poczuć ten dreszcz przygody, trochę pochodzić, zachwycić się widokami, no i przede wszystkim bezpiecznie spędzić ten czas, wrócić do domu, dojechać. Co trzeba mieć ze sobą, jeżeli już szykujemy się na jakikolwiek wypad?
4: To tak jak wspomniałem, na pewno przydatny jest jakiś mały plecaczek. Do tego plecaczka należałoby wrzucić wodę. Należałoby wrzucić też coś do jedzenia, może być jakaś czekolada, może być kanapka, bo nie wszystkie szlaki, nie we wszystkich górach znajdują się schroniska, szczególnie jeżeli mówimy o tych niższych górach, to tam różnie jest.

0: Kupujemy nowe i bierzemy ze sobą, czy powinniśmy w nich jednak trochę czasu spędzić, żeby zobaczyć, czy nie obcierają?
1: Buty już powinny być schodzone, zdecydowanie schodzone, także na pewno nie polecam spacerów w butach prosto ze sklepu, ponieważ no jeszcze nie są, tak jak powiedziałeś, wyrobione. Jest większe prawdopodobieństwo i ryzyko tego, co będziemy nimi wspominać, a więc odcisków, przetarć różnych. Do plecaka też, jak wspomniałem, do tej wodzie i jedzeniu warto też rzucić na wszelki wypadek chociażby apteczkę taką zwykłą, samochodową, małą. Plastry, jakieś bandaże, rzadko, ale nieraz się przydadzą. Nawet jeżeli nie nam, to może komuś wchodzącemu bądź schodzącemu, bo takie przypadki też się nieraz zdarzają.
0: Jak się ubrać, czy tak jak do biegania na cebulkę, z tą różnicą temperatur, tak jakby było gdzieś tam te 10 stopni mniej?
1: Jeżeli to są góry niskie, jesteśmy pewni tam pogody, jeżeli temperatura i pogoda przede wszystkim jest przewidywalna w tych górach, no to wystarczy, że się ubierzemy stosownie do tej pogody. Natomiast jeżeli idziemy w góry już takie bardzo wysokie, zaskakujące, jak na przykład Tatry, no to raczej proponuję taki ubiór na cebulkę. Jeżeli jest słońce, zdecydowanie czapka, jakieś nakrycie głowy bardzo by się przydało.
0: Okej, to zapytam Cię jeszcze, zanim zabierzesz nas w kilka miejsc z Twojego polecenia. Czy w górach obowiązuje pewna kultura, jakiś taki savoir vivre, czegoś się powinniśmy spodziewać? No bo zakładam, że jeżeli zjemy coś po drodze, no to wiem, że ten papierek no, nie wyląduje tam, gdzie jemy, tylko zabieramy go z powrotem. A jak to jest z innymi użytkownikami teraz, z osobami, które mi...

0: Mijamy. Czy tutaj, tak jak motocykliści, powinniśmy się jakoś szczególnie witać, czy każdy idzie w swoją stronę?
1: Z tym bywa różnie i powiem, że zależy to od sezonu, w jakim jesteśmy w górach, bo oczywiście jest savoir-vivre, oprócz zachowania czystości, o której wspomniałeś, jest coś takiego, że osoba schodząca z gór zazwyczaj pierwsza powinna powiedzieć dzień dobry, cześć osobie wchodzącej, tak? Natomiast jest to jak najbardziej stosowane, natomiast jest to stosowane wtedy, kiedy naprawdę widzimy rzadko kogoś. Natomiast w tym takim sezonie szczytowym, gdzie są naprawdę tłumy ludzi w górach, w zasadzie co 10, co 20 metrów mijamy kogoś, no ludzie tak już no nie robią, po prostu jest za ciasno, jest już tak dużo ludzi, że taka wymiana spostrzeżenia, samego pozdrowienia, dzień dobry czy cześć, no nie jest stosowana. Natomiast jak już w takim sezonie jesiennym, wiosennym, jak jeżdżę, gdzie kogoś mijam raz na pół godziny czy raz na 20 minut, no to już takie wymiany są, nawet krótkie konwersacje, krótkie zdania, co u ciebie, jak idziesz, gdzie byłeś, co robiłeś, no to się zdarzają.
0: Znasz się na górach, znasz te trasy, jeżeli jest za wiele osób, zdarza ci się gdzieś tam uciekać swoimi skrótami i trasami, natomiast zdarzyło ci się widzieć coś niesamowitego i niecodziennego w postaci, nie wiem, dziwnego obuwia, jamnika na trasie, ludzi ubranych totalnie nieodpowiednio?
1: Zwierzęta w górach, to powiem szczerze, że już jest norma, także już mnie nie zdziwi nic. Pudelki, jamniki, psy husky, wilczury, naprawdę to już tam wszystkie rasy chyba widziałem. Także też mnie nie dziwi i w porządku, jeżeli są przez właściciela we właściwy sposób trzymane, widać, że nie są agresywne, potrafią zachować się w tłumie jak najbardziej ok, także w żaden sposób mi to nie przeszkadza. Tym bardziej, że widać też, że ludzie chodzący w góry dbają też o czystość i po swoich pupilach, więc jak najbardziej w porządku. Natomiast jeżeli chodzi o ludzi, nazwijmy to dziwnie ubranych, zdarzają się takie sytuacje, ale to najczęściej to są zdarzają się na szlakach takich teoretycznie łatwo dostępnych, typu morskie oko, z morskiego oka na czarny staw wejście, ewentualnie niektórzy na śnieżkę próbują się wybierać, no to też tam nieraz się zdarzają, nie ujmując, no panie w szpilkach, tudzież na winnych klapkach, japonkach, także zdarzają się takie przypadki, ale to całe szczęście rzadko i nie widać tego za dużo.
0: Tłumaczył Emanuel Zimny, który ma w górach także swoje ulubione miejsca. Za moment poleci kilka z nich dla tych, którzy chcieliby poczuć nutę adrenaliny i zachwycić się widokami. Które z tras i szlaków wziąć na pierwszy ogień? Jakie szczyty będą odpowiednie dla amatorów? O tym za moment. Radio Sochaczew. Jeszcze

0: Cztery strony regionu. Podróżuj fajnie i lokalnie.
1: Tu audycja Cztery strony regionu, Bartek Staniaszek, a dziś ze mną górskie regiony Polski odkrywa trener, maratończyk, biegacz i nauczyciel wychowania fizycznego, pasjonat gór Emanuel Zimny. I taka ciekawostka od wujka Bartka. W Polsce mamy trzy główne łańcuchy górskie, Karpaty, Sudety i Góry Świętokrzyskie, które dzielą się na około 46 mniejszych pasm. W popularnej koronie gór Polski wydzielono 28 reprezentatywnych szczytów, najwyższych dla poszczególnych pasm. Najwyższą górą w Polsce są Rysy, których północny wierzchołek leżący na granicy ze Słowacją mierzy 2499 metrów nad poziomem morza, a w samej Polsce wyodrębniono około 651 tysięczników, czyli gór o wysokości powyżej 1000 metrów nad poziomem morza. Jest w czym wybierać. Rozmawialiśmy o tym, co wziąć w góry, co nas tam może zastać, jak się przygotować. Czas porozmawiać o konkretnych kierunkach na pierwszą górską wyprawę amatorską. Jakie miejsca wybrać, które szczyty zdobyć? Posłuchajcie sami. Oto propozycje MK.
2: Najprostszy temat według mnie to po prostu zacząć od krótszych wycieczek. Jeżeli chodzi o Sochaczew, no to na pewno w pierwszej kolejności byłaby Łysica, czyli to są Góry Świętokrzyskie. Czy wysokość góry nie jest jakaś mega wymagająca i może zachwytu jakiegoś nie robi, bo to jest 613 metrów. Bardzo łatwy dojazd w kierunku Kielc, jedzie się około 2 godziny 30 minut samochodem, więc to taka, tak jak mówię, jednodniówka. Pojechać, zaliczyć górę, coś zjeść i wrócić. Dojeżdża się z wielu stron, zresztą tak jak każdą górę, z wielu stron można również zaatakować Łysicę. Ja Łysicę atakowałem z takiej wioski, która się nazywa Święta Katarzyna. Tam bardzo blisko szlaku jest parking, można bezpiecznie za parę złotych samochód sobie zaparkować. Od razu wchodzimy na szlak, około godziny 20 na górę, na początku droga szutrowa, w międzyczasie jakieś tam pamiątki, restauracje, można się coś tam do picia też zaopatrzyć. Samo wejście lasem, w pewnym momencie już przy samym szczycie niemal zaczynają się gołoboża, czyli takie charakterystyczne skały Gór Świętokrzyskich i zaliczamy Łysicę. Można chwilkę posiedzieć, odsapnąć, wrócić tą samą drogą. Natomiast jeżeli ktoś by na Łysicy spodziewał się jakichś oszałamiających widoków, to niestety nie zobaczy, ponieważ góra jest no niska i las jest wyższy aniżeli ta góra, jak jesteśmy na szczycie. Po prostu punkt szczytowy jest w środku lasu. Więc tutaj tyle, że można zaliczyć szczyt, najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich i wrócić.
1: Co jeszcze fajnego, jeżeli chcielibyśmy się zapuścić gdzieś dalej i naprawdę interesują nas fajne widoki?
2: No to kolejny taki temat, no to na pewno poleciłbym Ślęże. Wyprawa troszeczkę dłuższa, tu już można ją śmiało z jakimś noclegiem sobie połączyć. Nocleg w fajnym mieście, w fajnym miejscu, bo we Wrocławiu. Także oprócz zaliczenia gór można coś pozwiedzać, można iść na dyskotekę wieczorem, gdzieś tam sobie spędzić czas, a na drugi dzień zaliczyć górę. Ślęża troszeczkę niższa, 718 metrów i też można ją brać na kilka sposobów, jak mówiłem, na każdą górę. Ja tak dwa warianty mam opracowane na Ślęże. Pierwszy wariant to, znaczy tak, obydwa się zaczynają z Przełęczy Tompadła. Trzeba z Wrocławia tam dojechać do tej Przełęczy. Pierwszy wariant jest bardzo króciutki, bo to jest po prostu szutrowa trasa z Przełęczy na szczyt Ślęży i z powrotem. Na szczycie Ślęży jest schronisko PTT-ku, można tam sobie zjeść, kupić pamiątki i wrócić. Druga droga też z Przełęczy Tompadła wiedzie przez szczyt Kazielnicę, skalną perć, z którą pięknie widać Ślęże. I na Ślęże. Wrócić możemy tą samą drogą albo tą krótszą, o której wcześniej wspominałem. I co, Ślęża, bardzo fajne miejsce, ponieważ na Ślęży już jest wieża widokowa i tam na Ślęży już na tą wieżę, jak się wdrapiemy, wspaniale widać całą panoramę Wrocławia. Przy dobrej pogodzie widać Karkonosze, widać Śnieżkę, widać Rudawy Janowickie, to jest też takie pasmo górskie jeszcze przed Karkonoszami, widać fragment Gór Izerskich, także tu już jest naprawdę taki fajny punkt widokowy.
1: Co do nawierzchni, też fajna trasa pod kątem chodzenia, czy mamy kamienie, skały?
2: Ta krótsza trasa, o której wspomniałem, to jest po prostu droga dojazdowa do schroniska, piaszczysta i sobie nią idziemy, także ona jest bardzo prosta. Natomiast ta druga ścieżka przez Kazielnicę, ona już jest właśnie taką ścieżką troszeczkę bardziej wymagającą. Tam już są drobne elementy wspinaczki, podejść pod górę. No ta ścieżka już jest wąska, już jest tak trochę bardziej wymagająca.
1: I co zostawiłeś na deser?
2: Na deser zostawiłem Śnieżkę. Może się to wydawać, że jest to taki szczyt tej góry, już taki bardzo popularny, bardzo obcykany, ale naprawdę warto, ponieważ na Śnieżka jest również moim zdaniem dostępna dla każdego i nie wymaga jakiegoś mega dużego przygotowania. I można ją od strony tutaj polskiej skarpacza naprawdę zdobyć na kilka sposobów, ponieważ tam prowadzi 5 czy 6 szlaków, także naprawdę tutaj jest wybór duży. Natomiast ja bym chciał polecić szlak na Śnieżkę przez Kocioł Łomniczki. To jest czerwony szlak, który wiedzie z Karpacza aż w sumie rzecz biorąc na sam szczyt. Zaczyna się w Karpaczu, czyli tradycyjne ulice, później idziemy ścieżką leśną, dochodzimy do schroniska nad Łomniczką, które chyba już zaczyna funkcjonować, bo tam przez lata było w remoncie. Idziemy dalej od tego schroniska i tam już zaczynamy czuć prawdziwe góry. Droga się staje coraz węższa, coraz bardziej stroma, zaczyna pojawiać się dużo skał, dochodzimy do bardzo ciekawego miejsca, mianowicie cmentarza ofiar gór. Jest to symboliczny cmentarzyk, także miejsce takie dosyć dające dużo do wyobraźni, do przemyślenia. Także jest tam nawet takie hasełko, które się rzuca w oczy, aby na ten cmentarz wejdziemy. To jest martwym ku pamięci, żywym ku przestrodze. Miejsce, w którym naprawdę warto się zatrzymać, nie tylko po to, żeby odpocząć, ale też po to, żeby po prostu sobie przemyśleć pewne sprawy. Naprawdę fajne, fajne miejsce. Z tego cmentarzyka dosłownie jest 5 minut i wychodzimy centralnie na schronisko Dom Śląski, z którego no już Śnieżka nam się rozpościera i możemy sobie na Śnieżkę wchodzić.
1: I to jest całkiem chyba bezpieczna, mi się wydaje, trasa, nawet biorąc pod uwagę ten ostatni fragment już przed samym szczytem.
2: Tak, te wszystkie trasy, które tutaj przedstawiłem, są bezpieczne. Mówiliśmy na początku o butach, tak? Buty są jak najbardziej bardzo ważne, z tym, że też warto je dobrać w odpowiedni sposób do gór. Ja na pewno w Karkonosze, czy na Łysice, czy na Ślęże nie brałbym butów jakichś naprawdę grubych, mocnych, takich jakie biorę w Tatry. Także te góry są troszeczkę mniej wymagające i naprawdę tu wystarczą dobre buty, przede wszystkim z takim konkretnym bieżnikiem i to świat i ludzie są fajne.
1: Bardzo Ci dziękuję za Twoje rekomendacje. Dla tych, którzy poczują ten bakcyl, co pozostaje? Korona Gór Polskich, którą masz na koncie?
2: No tak, Korona Gór Polski, naprawdę fajna przygoda i wielka przygoda. 28 szczytów do zaliczenia. Czas na zaliczenie tych 28 szczytów nie jest ograniczony, więc można to robić naprawdę w ciągu roku, dwóch, trzech lat, tak jak mamy czas, tak jak mamy urlop. I naprawdę pozwala to zwiedzić Polskę i zobaczyć, że naprawdę mamy bardzo fajne miejsca i bardzo piękny kraj.
1: Tłumaczył Emanuel Zimny, nauczyciel, trener i pasjonat gór. Mam nadzieję, że kogoś zainspirujemy.
0: Była to audycja Cztery Strony Regionu. Lokalne miejsca, niezwykłe historie.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
4: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
0: Radio Sokaczew. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sokaczew. Gwarancja udanej zabawy.
5: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę.
7: Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Letnie granie.
10: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
11: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
12: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
13: Reklama.

0: 6 minut do godziny 19, to ja jeszcze przypominam wam o wielkiej imprezie, znanym wydarzeniu rowerowym, rajdowym dosłownie, które no, przyciąga z terenu naszego powiatu i nie tylko setki uczestników. Już teraz więcej na ten temat i o zapisach do wydarzenia poseł na Sejm Maciej Małecki.
1: Już prawie 500 osób zapisało się na 25. rodzinny rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków po ziemi sochaczewskiej, a zapisy tylko do jutra, do 27 sierpnia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Jedziemy w sobotę, 5 września z Sochaczewa do Młodzieszyna. Do zobaczenia na rajdzie.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.
0: To Mrozu ode mnie dla was, a za moment o 19 wiadomości.

0: 94,9 FM. Radio słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. Reklama. Letnie granie.
1: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Jest godzina 19, mamy środowe popołudnie 26 sierpnia, no to czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: Polskie rodziny na zakupach, szczególnie ruch, zwiększył się w sklepach papierniczych i obuwniczych, a to oznacza, że wakacje definitywnie się kończą, a zaczynają wydatki. W czym ma pomóc świadczenie 300+, czyli dobry start, aby dostać te pieniądze jeszcze we wrześniu. Wniosek trzeba złożyć do końca sierpnia.
6: Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS najpóźniej do końca sierpnia. Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300+ zostanie nam wypłacone do 30 września.
5: Przypomina Beata Kopczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rodzice i opiekunowie złożyli do tej pory ponad 2 miliony wniosków. Łącznie ZUS wypłacił już blisko 800 milionów złotych.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Co trzeci pracownik chciałby poznać wysokość wynagrodzeń na porównywalnych stanowiskach w firmie, wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Taką możliwość da unijna dyrektywa równościowa, która może wejść w życie od przyszłego roku. Z badań Instytutu wynika jednak, że informacja o niższym wynagrodzeniu i jej porównanie z wyższymi płacami kolegów znacząco obniżyłaby satysfakcję z pracy. Co ciekawe, dotyczy to też tak zwanej luki płacowej, mówi Iga Rozbicka z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
7: Tak, taki jest wniosek rzeczywiście z badania, które przeprowadziliśmy, że pracodawcy powinni już dziś zainteresować się tym, żeby przeanalizować strukturę wynagrodzeń w swoich firmach i wyeliminować ewentualne nieuzasadnione, nieusprawiedliwione różnice, bo też czyli takich, których nie jesteśmy w stanie uzasadnić obiektywnymi kryteriami.
5: Z badań wynika też, że pracownik, który dowie się, że jego wynagrodzenie jest niższe o 5% od wynagrodzenia kolegów, jest skłonny do negocjacji płacowych z szefem albo do szukania nowej pracy. Kilkuset policjantów szuka sprawców śmiertelnego pobicia 36-latka z krakowskiej Nowej Hucie. W Małopolsce powstała specjalna grupa, która ma zatrzymać wszystkich uczestników ataku. Zarówno ofiara, jak i napastnicy mieli wywodzić się ze środowisk pseudokibicowskich, o czym Katarzyna Mynaczek.
8: Na razie zatrzymano dwie osoby, w tym jedną nieletnią. Policja chce ująć jeszcze trzech kolejnych podejrzewanych. Funkcjonariusze pracują po 24 godziny na dobę, mówi Katarzyna Cisło, rzecznik małopolskiej policji.
9: Efektem ich działań było ustalenie tożsamości osób bezpośrednio zaangażowanych w pobicie.
8: Po wydarzeniach, do których doszło z czwartku na piątek, Wisła Kraków wprowadziła do regulaminu zakaz eksponowania symboliki grup kojarzonych z ustawkami i działaniami przestępczymi, mówi rzecznik klubu Damian Urbaniec.
10: W przypadku naruszenia tych zapisów mogą być stosowane dostępne sankcje, w tym zakaz uczestnictwa w wydarzeniach na stadionie do 2 lat.
8: A w określonych przypadkach, jak zapowiada klub, także dalsze kroki prawne.
5: Wysokobiałkowe ciastka z plastikowych odpadów. Takie wypieki przygotowali amerykańscy naukowcy w ramach projektu związanego z NASA, polegającego na przyszłościowym pozyskiwaniu żywności w kosmosie. Naukowcy opracowali metodę, w której drożdże przetwarzają związki pochodzące z plastikowych butelek i odpadów roślinnych w białko, witaminy i substancje nadające smak. Na razie ciastka cieszą jedynie oczy na podniebienie. Przyjdzie jeszcze czas, gdy przyjdą zgody na przeprowadzenie testów smakowych z udziałem ludzi.
0: Letnie granie.
4: No to jak przystało na letnie granie, letnio wam pogramy i cieplutko. Wizę Stars, do tego Sanach i George Ezra. O, na najbliższe minuty, 3 minuty po godzinie 19 o sporcie w tej godzinie, ale zanim o sporcie, to też o sporcie w innym aspekcie, dlatego że kibice Orkanu Sochaczew mieli pewną niespodziankę podczas WSC Festiwalu i niedzieli dokładnie. Zwłaszcza, że Gwiazda Wieczoru przygotowała się, delikatnie mówiąc. Burmistrz Daniel Janiak podczas lądowania z Kolima w Sochaczewie wręczył mu pewną koszulkę. No i Gwiazdor podczas swojego koncertu tę koszulkę założył, a była to koszulka meczowa Orkanu Sochaczew, więc piękny gest, herb na klacie się mieni, powiem tak, czerwień zachwyca i pasuje do artysty, a do tego wszystkiego świetna promocja wydarzenia, bo już w najbliższą sobotę o 16:00 pierwszy mecz seniorskiej drużyny w ramach płockiej Serie A, dlatego że Orkan awansował i nie gra już w klasie B, najniższej rozgrywkowej na Mazowszu, tylko w klasie A, więc mocno trzymamy kciuki, żeby ten poziom sportowy był jak najwyższy, no i w związku z tym adekwatny magazyn sportowy w Radiu Sochaczew, ale szczegóły za momencik. Będzie piłkarsko.

0: 15 minut minęło od godziny 19, to zapowiadany magazyn sportowy Radia Sochaczew. Moi drodzy, dzisiaj trener Maciej Przybylski, nowy trener klubu piłkarskiego Orkan Sochaczew i seniorskiej drużyny, pierwszej drużyny. Porozmawiamy sobie o tym, co zastał, porozmawiamy sobie o tym, co go denerwuje i czego piłkarze nie powinni robić, porozmawiamy sobie o tym, jak trenerowi zaimponować, co robić, by grać, czy piłkarze drugiej drużyny mają szansę na grę, co zastał, przychodząc pierwszego dnia do pracy, ale także o tym, jak wyglądały te rozmowy i co zdecydowało, że po krótkiej przygodzie z Promykiem Nowa Sucha trener Maciej Przybylski trafił do Orkana. O tym właśnie w magazynie sportowym Radia Sochaczew. O nadziejach związanych z nowym sezonem drużyny w płockiej klasie A, bo ja takie nadzieje wielkie mam. Wiem, że jest duże zainteresowanie tym, co się dzieje w Orkanie. No i mocne trzymanie kciuków za to, by ten awans nie był przypadkiem, byśmy już nie grzali się po prostu na niższych szczeblach mazowieckich rozgrywek, tylko ruszyli w górę ambitnie i żeby ta piłka nożna w końcu ożyła i zachwycała kibiców, bo kibice na pewno przyjdą. Pytanie, co zobaczą, ale o tym przekonamy się w sobotę, bo jesteśmy tuż przed pierwszym meczem nowego sezonu.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
2: Każdy piątek o godzinie 9:15.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Letnie granie.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
3: Reklama.

0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
3: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
4: Świeżutko przed rozpoczęciem rozgrywek trener Maciej Przybylski w studiu Radia Sochaczew. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Trener klubu piłkarskiego Orkan Sochaczew, ale był na koniec sezonu epizod z Promykiem Nowa Sucha. Tutaj krótka przygoda. Co zdecydowało, że w nowym sezonie nie Promyk, ale dołączył pan do drużyny Orkana?
5: No przychodząc do Promyka, wiadomo, no, stawialiśmy sobie cel, żeby utrzymać drużynę. Nie udało się. Miałem kilka propozycji i jakby skorzystałem z innej. Mam nadzieję, że Promyk powalczy w tym sezonie o coś więcej i trzymam kciuki za tą drużynę, bo bardzo fajnych ludzi tam spotkałem i miło wspominam ten czas, chociaż krótki.
4: Promyk w tym momencie okręgówka, warszawska okręgówka, my jesteśmy w płockiej klasie A z drużyną, która dopiero co awansowała. Pojawiła się propozycja z Orkanu, co pan zastał, jak wyglądały te pierwsze rozmowy związane właśnie z podjęciem pracy w klubie z warszawskiej 80?
5: No miałem kontakt z Sebastianem Przybyskim i tutaj zaznaczę, że nie jesteśmy rodziną, bo dużo osób zawsze się z tego śmieje. No myślę, że pomysł przede wszystkim, tak? Patrząc na wielkość miasta, jestem z Grodziska Mazowieckiego, miasto jest dosyć zbliżone. Patrząc na klub, na stadion, na to, że mamy boisko sztuczne, hale, basen, siłownie, wszystko jest kompleksowo. Patrząc nawet na to, że mamy obok Pelikan Łowicz, który jest w trzeciej lidze, a jest zasadniczo chyba mniejszym miastem niż Łowicz z tego, co sprawdzałem, to przede wszystkim możliwości rozwoju i pomysł to, jak prezes chciał przedstawić wizję i pomysł na drużynę. No i tak to się spotkaliśmy, że przystępujemy lada moment do rozgrywek.
4: Tak wspominał pan inne miasta, natomiast pomiędzy Płockiem, bym powiedział nawet Łowiczem, Skierniewicami, Grodziskiem czy Błoniem, to ta piłka sochaczewska jest taką ciemną plamą w regionie. Najniżej Sochaczew z tych większych miast wygląda, jeżeli chodzi właśnie o tą piłkę. No niestety zadomowiliśmy się w B-klasie, teraz co prawda A-klasa, ale tak to wygląda. Jest

0: działalność. Wspominał pan o Grodzisku. Czy z Pogonią też pan był związany?
1: Tak, całe życie. 27 lat i w sumie jak miałem 6-7 lat, tak przez wszystkie szczeble się przebijałem. Grałem w pierwszej, w drugiej drużynie. Później gdzieś już wiadomo, i trochę poziom sportowy był wysoki, że nie mogłem tego dzielić z pracą zawodową, więc zostałem trenerem, gdzieś rozwijałem roczniki młodzieżowe, udało się awansować i do Ekstraligi, wygrać Ekstraligę i prowadzić zespoły, też oddając na trzecim miejscu, chyba najwyższe w historii do tej pory. No i gdzieś już tak się wyczerpało moja przygoda i gdzieś stwierdziłem, że muszę iść dalej w świat, więc no, tak gdzieś tam na tym rynku trenerskim się pojawiłem, tak.
0: No tutaj też nie ukrywaliśmy, w Sochaczewie ciężko było znaleźć osobę z doświadczeniem trenerskim, która tych zadań chociażby w kontekście czy Promyka, czy Orkana, czy Bzury by się podjęła. Też ci lokalni trenerzy mają ograniczone zasoby, więc ja sam jestem ciekaw pana pracy na tym szczeblu A-klasowym. No i wspominał pan o urodzaju składu, to znaczy, że jest duże zainteresowanie grą w Orkanie, tych ludzi na treningach jest sporo, jest w kim wybierać?
1: Tak, tak, myślę, że naprawdę... Bardzo, bardzo dużo osób się zjawiło. Mieliśmy bardzo spore problemy organizacyjne, żebyśmy sobie to tak ułożyli, żeby ten trening był efektywny i jakościowy dla nas. Teraz już wyselekcjonowaliśmy sobie 28 osób, która będzie z nami w tej rundzie towarzyszyć. Oczywiście mamy też drugą drużynę i tam jest bardzo dużo zdolnych też zawodników i oni będą się pojawiać w pierwszej drużynie. Mamy jakiś pomysł na to, mamy to poukładane i na pewno będziemy starali się, żeby każdy na tym skorzystał, a przede wszystkim osoby, które będą w weekendy przychodzić na nasze mecze, miały z tego przyjemność. Jak to...
0: Czyli osoba, która będzie grała w Orkanie numer 2 w B-klasie, cały czas ma realne szanse, żeby powalczyć o miejsce w pierwszej drużynie?
1: Tak, oczywiście. Założyliśmy sobie jakiś tam model. W środę zawsze osoby będą się, te, które najbardziej wyróżniają z drugiej drużyny poprzez kontakt z trenerem Dawidem Stypułą i będziemy sobie to tak układać, żeby cały czas było. Ja sam prowadziłem drugą drużynę, pracowałem przy pierwszej. Wiem, jak to jest ważne, wiem też... jak ciężko się prowadzi drugą drużynę i jak tu wiele aspektów trzeba brać pod uwagę, żeby ci zawodnicy czuli cały czas motywację do dalszej pracy i rozwoju.
0: A trener Dawid Stypuła także przychodzi do Orkana z Promyka, więc tutaj taki solidny zastrzyk i transfer. Sama Płocka klasa A, czy to są atrakcyjne rozgrywki? Bo cały czas się mówi, że tutaj te warszawskie, a płockie porównywanie drużyn, natomiast no tego nie zmienimy. Tabela jest konkretna, mamy 12 drużyn i żeby coś pokazać, żeby zająć odpowiednie miejsce, to nieważne z kim, ale trzeba swoje wygrać. Czy jest jakiś plan minimum na ten sezon? Czy są miejsca, w które pan i drużyna celuje? Czy to jest jeszcze za wcześnie, bo trzeba dać sobie troszeczkę czasu i przestrzeni, żeby zobaczyć, jak to wszystko zatrybi od pierwszych kolejek?
1: Wracając co do samej ligi, to jest wszędzie daleko, to trzeba na pewno powiedzieć. Jest 12 zespołów. Musimy na pewno punktować, bo nie ma tych meczów jak 16 czy 15 zespołów, jest dużo więcej kolejek, no to ten margines błędu jest większy, tutaj jest dużo mniejszy. Co do miejsca, no to wiadomo, życzylibyśmy sobie, żeby było jak najwyższe, ale myślę, że będziemy mieli najmłodszy zespół w lidze, prawdopodobnie. Średnia wieku w pucharze wyniosła 27 i tutaj jedna osoba jakby miała 35 lat i to bardzo wartościowy do nas zawodnik, który dołączył i gdyby nie on, to pewnie byśmy mieli poniżej 20 lat, co jest z jednej strony cieszy, bo gramy młodzieżą w Sochaczewie, z drugiej strony przed drużyną będzie sporo wyzwań takich jak, no wiadomo, odwrócenie meczu, brutalność seniorska czy czerwona kartka i to są takie rzeczy, z którymi młode zespoły często różnie sobie radzą, no ale ciężko trenujemy, mamy pomysł na to wszystko, no i będziemy starali się robić tak, żeby miasto, gmina czy klub byli z nas dumni, tak?
0: Jak to wygląda wewnątrz klubu? Czy jest delikatne ciśnienie, podejście związane z tym, że fajnie by było celować w te górne miejsca, czy spokojnie? No bo nie ukrywajmy, przyjście Sebastiana, nowego prezesa, też tchnęło takiego ducha i w Orkanie jest pewna presja, są pewne oczekiwania. Czy to się czuje, czy na spokojnie jesteśmy w A-klasie, zobaczymy, co się przydarzy?
1: Znaczy podchodzimy do sprawy na spokojnie, tak? Wiadomo, ambicje są i cele duże, bo mamy po prostu duże miasto i mamy po prostu świetną bazę, tak? Czekamy trochę na budynek klubowy, który Rada Tydzień będzie. On może być takim game changerem dla nas, jeśli chodzi o organizację pracy, bo nie ukrywam, że mamy trochę z tym problemów, ale doceniamy to, że mamy piękny stadion, mamy boisko sztuczne, mamy obok basen i mamy też zarząd tutaj, który naprawdę mocno nam wspiera i to, co tam nie poprosiliśmy, czy piłki, czy sprzęt, czy zaraz moment jakieś tam dodatkowe rzeczy zjadą do nas, więc naprawdę jak na ten poziom rozgrywkowy, to naprawdę jest piękna sprawa, także tylko trenować.
0: Wspominał pan o frekwencji.

0: I że jest całkiem niezła. A co pan zastał tak z perspektywy trenerskiej? Wchodzi pan na boisko, gwizdże i co widać? Chaos? Mają pojęcie, czy są piłkarze, którzy mają obie nogi słabsze? Czy będzie co oglądać? Jest pewien porządek? Jest nadzieja? No bo to pierwsze wrażenie podobno się robi tylko raz.
1: Pierwsze wrażenie to na pewno linie do rugby. I to, że po drugiej stronie biegają rugbyści. Fajne doświadczenie i kurczę, super sport też, bo to naprawdę też duży wysiłek. A po naszej stronie nasza drużyna i jest naprawdę, naprawdę mamy fajny, konkurencyjny zespół. Jest bardzo, bardzo fajnych chłopców, nas dołączyło z Unii Boryszew, która jest jakby tutaj graniczy z nami. Jest też rocznik 2008, bardzo zdolny i to też jest nasz trzon i będziemy starali się budować, bo nie ukrywam, że pomysł na to, jak rozmawialiśmy na początku, był taki, żeby wszyscy zawodnicy byli z gminy, z Sochaczewa i myślę, że na ten poziom spokojnie sobie damy radę i będziemy do tego dążyć, żeby to głównie grali wychowankowie i ludzie związani z miastem. No i na tą dzisiejszą kadrę myślę, że może jeden zawodnik, dwóch to jest max, którzy może nie są tu, ale prawdopodobnie z przeszłością, bo wszyscy byli kiedyś zawodnikami Orkanu Sochaczew albo mieszkali tutaj, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa dla nas i myślę, że udało nam się to zrealizować, co sobie założyliśmy z zarządem.
0: No to muszę zapytać na koniec w takim razie. Co pan jako trener ceni u zawodników? Czy to jest punktualność, czy umiejętności, czy indywidualizm, czy są pewne cechy, czy wręcz przeciwnie, właśnie drużynowe podejście, odpowiedzialność związaną z tym, co budujecie, co tworzycie? Jak trenerowi z perspektywy piłkarskiej zaimponować?
1: No myślę, że przede wszystkim kochać to, co się robi, tak? Mieć z tego radość. Myślę, że na tym poziomie sportowym realizować się, żeby zawodnicy grali jak najdłużej, bo to kształtuje charakter na całe życie. A na treningach ciężko pracować, starać się pomagać sobie, wspierać się nawzajem i być z siebie dumnym z tego, co się osiąga, bo później się idzie na studia, do pracy, zakłada rodzinę i to, co się tutaj gdzieś w szatni czy na boisku przekuwa, pomaga nam w dalszym funkcjonowaniu.
0: To odwrotne pytanie. Co trenera wyprowadza z równowagi, denerwuje i co sprawia, że gdzieś tam te relacje mogą być trudne albo że trener czasami krzyknie? Mam nadzieję, że częściej na treningach niż na meczach bądź do sędziów.
1: Co? Myślę, że trudne pytanie, ale przede wszystkim ściemnianie. No, ja sam grałem w piłkę całe życie, więc wiem jak jest. No, czasem się gdzieś zaśpi, czasem się czegoś nie weźmie, gdzieś czasem trzeba gdzieś przymknąć na coś oko. No wiadomo, no, musi mieć do tego dystans, no, ale trzeba mieć wszystko z umiarem, więc może taka no, odwrotność, czyli nierzetelność tak, w tym, co się robi, no ale to jest piłka, tutaj też jak w sporcie, no, trzeba być trochę sprytnym, więc no, we wszystkim trzeba mieć umiar, no, ale myślę, że tak. No.
0: Kiedy najbliższy mecz, kiedy startujecie, jeżeli chodzi o rozgrywki?
1: No w sobotę mamy mecz o 16 ze Świtem Starość Reby i będzie to naprawdę bardzo ciężkie spotkanie i zawodników przestrzegam cały tydzień, bo wygraliśmy z nimi mecz w Pucharze, to są dwa różne mecze, oni też byli w takim okresie, gdzie dużo zawodników nie było, teraz wiem, że będą, więc ten mecz po prostu będzie zupełnie innym, a przed nami dwa tygodnie ciężkiej pracy, bo mamy cele, mamy 15 dni, 14 dni i 5 meczów do rozegrania przy dobrych wiatrach, więc naprawdę będzie tego grania dużo dla wszystkich i zapraszamy na mecze, jeśli będzie taka możliwość, to na pewno postaram się o bardzo dobry rezultat.
0: Kochani kibice, sympatycy piłki nożnej, wszyscy na stadion przy Warszawskiej, bo wszyscy pewnie jesteśmy trochę ciekawi, co my zobaczymy z tym Orkanem. Czego panu życzyć przed tym pierwszym meczem i przed nadchodzącym sezonem, żeby było dobrze, żeby było co oglądać?
1: Może, żeby troszeczkę było chmurno, bo mamy tak mamy ławkę usytuowaną, że cały czas jest lampa, ale już zbliża się jesień, a przede wszystkim życzę zdrowia dla wszystkich, dla zawodników, no i życzymy sobie, żeby było jak najwięcej kibiców, bo to w sumie jest dla nich i dla naszego miasta i dla naszego klubu, więc mam nadzieję, że to się będzie działo, tak.
0: O to chodzi. Bardzo panu dziękuję za czas, że znalazł pan chwilę, żeby przed rozpoczynającym się sezonem wpaść do nas. Trener Maciej Przybylski, jak sam pan podkreślił, nie rodzina prezesa Sebastiana Przybylskiego. No i rozpoczynamy nowy sezon, sezon 2026-2027. Płocka klasa A, sezon Orkanu Sochaczew. Bardzo panu dziękuję.
1: Super, dzięki śliczne i do zobaczenia w sobotę na meczu.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
6: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Reklama.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
0: Letnie granie.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama. New truck, big

0: A my już powolutku zbliżamy się do godziny 20. Jeszcze Jonathan Pezet i Liwka w Radiu Sochaczew o 20 wiadomości, a po 20 między innymi o fajnej akcji z Kolima, która może podobać się sochaczewskim fanom piłki nożnej. Zostańcie ze mną, słuchajcie Radia Sochaczew.
1: Radio Sochaczew.

0: Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Letnie granie.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
6: Na zegarze 20, a w radiu Sochaczew wiadomości, będzie też sport.
7: Jutro w Krakowie ruszą sekcje zwłok ofiar katastrofy polskiego autobusu na Węgrzech. Dziś ciała 12 pielgrzymów sprowadzono do kraju wojskowymi samolotami. Sekcje zwłok mają przeprowadzić specjaliści z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, o czym informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Krośnie Maria Kolendowska-Matejczuk. Wówczas ciała zostaną przekazane rodzinie zmarłych.
8: Niezwłocznie, w pierwszym możliwym terminie.
7: Wówczas będą mogły odbyć się też pogrzeby na Podkarpaciu, skąd pochodziły ofiary. Trzy najciężej ranne osoby w katastrofie wciąż przebywają w szpitalach na Węgrzech. Kolejne trzy lżej poszkodowane leczone są w kraju, w placówkach w Rzeszowie.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Jest zgoda Hiszpanii, by produkowane tam nowoczesne samoloty cysterny do tankowania w powietrzu trafiły na wyposażenie polskiej armii. Kontrakt dopiero będzie podpisany, ale wielkich herbasów w wersji wojskowej mamy mieć w sumie 4 sztuki, zapowiedział minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz.
9: Pierwsze samoloty pojawią się już w 2028 roku. Do 30 ta umowa musi być zrealizowana. Po negocjacjach z Hiszpanią oni nam odstępują swoje.
7: Maszyny pozwalają na tankowanie w powietrzu myśliwców, w tym najnowszych F-35, co znacząco zwiększy ich zasięg i czas prowadzenia operacji. Poza tym Airbusy mogą służyć do transportu ciężkiego sprzętu i dużej liczby wojska, a także do ewakuacji rannych. Koncern technologiczny Meta zawarł ugodę z większością stanów USA, zarzucającymi mu celowe wykorzystywanie mechanizmów uzależniających wobec dzieci. Właściciel Facebooka i Instagrama ma wypłacić sumę ponad 16 miliardów dolarów na inicjatywy propagujące bezpieczeństwo młodzieży w internecie. Meta ma też wprowadzić mechanizmy zabezpieczające dzieci, w tym ograniczenie do 2 godzin dziennie możliwości korzystania z serwisów przez niepełnoletnich użytkowników, a także zablokowanie dostępu do Facebooka i Instagrama w nocy i wyłączenie powiadomień w godzinach prowadzenia nauki w szkołach. Ograniczenia będą obowiązywały wyłącznie w USA. Piosenkarka i celebrytka Dorota R. odpowie przed sądem za promowanie żelków, które miały leczyć chorobę Hashimoto i inne zaburzenia tarczycy. Według prokuratury artystka podczas reklamowania swoich produktów złamała przepisy ustawy o prawie farmaceutycznym. Śledczy oskarżają piosenkarkę o to, że przepisywała żelkom z witaminą D, selenem i jodem właściwości leków. Dorocie R. grozi grzywna, której wysokość będzie ustalana m.in. w oparciu o jej zarobki i posiadany majątek. Kończy się lato, kończy się też sezon na gdańskich plażach. Dziś ratownicy morscy usłyszeli podziękowania od władz miasta za pracę, którą wykonali od czerwca do końca sierpnia, mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
10: To był 37 sezon bez utonięcia na gdańskich strzeżonych kąpieliskach. Myślę, że to jest najlepszy argument służący temu, dlaczego należy zażywać kąpieli morskich na kąpielisku strzeżonym. Też dobry moment, żeby powiedzieć Państwu dziękuję.
7: Gdańskie kąpieliska to nie jedyne, które w tym roku miały pracowite lato. W sąsiedniej Gdyni ratownicy w samym lipcu odnotowali blisko 200 interwencji na 4 plażach, a w Sopocie ponad 50.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
5: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
11: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Matthew Brennan wygrał 5. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Tadej Pogacar. Słoweniec wyprzedza swojego rodaka Primoża Roglicza o 3 minuty i 21 sekund. Dziś poznamy pełen skład fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Batalia toczy się o ostatnie 4 bilety do Champions League. Wczoraj przepustkę uzyskali norweski Bodo Glimt, azerski Sabah Baku, gdzie gra Polak Tymoteusz Puchacz oraz dość niespodziewanie LASK Linz. Austriacki klub wyeliminował Celtic Glasgow, chociaż miał do odrobienia w pewnym momencie aż 4 bramki. A więcej o tym, co dziś na europejskich boiskach, opowie teraz Błażej Kulesza.
13: Emocji nie zabraknie, bo w pierwszych meczach padły same remisy. Najciekawiej będzie w Lyonie. Tam Olympique powalczy z Fenerbahce. Presja na drużynę jest olbrzymia, mówi trener francuskiego zespołu Paulo Fonseca. Jesteśmy bardzo zmotywowani. Myślę, że to normalne. To ważny moment dla nas i dla klubu. Ale jesteśmy także świadomi jakości przeciwnika. Tureccy pogromcy Górnika Zabrze jednak nigdy z Olympiquem nie wygrali. W 2 ostatnich meczach padły remisy. Dlatego goście będą chcieli wygrać za wszelką cenę, mówi napastnik Lyonu Luis Openda. Wszyscy chcą zagrać w Lidze Mistrzów. Myślę, że chcą to zobaczyć w Lyonie w tym roku nie tylko zawodnicy i klub, ale także kibice i mieszkańcy miasta. Najwięcej przedstawicieli w fazie ligowej będą i tak mieć Anglicy oraz Hiszpanie, po 5 zespołów. 4 miejsca przypadną Włochom i Niemcom i być może Francuzom.
12: A w pozostałych meczach AEK Ateny zagra dziś z Lewskim Sofia, Celje ze Slovanem Bratysława, Viking Stavanger z Dinamem Zagrzeb. Wszystkie mecze o 21:00, jutro o 18:00 w Monako losowanie fazy ligowej Champions League. Željko Kopić został nowym trenerem piłkarzy wieczystej, poinformował krakowski klub. Chorwat podpisał kontrakt ważny do końca tego sezonu Ekstraklasy z opcją przedłużenia na kolejny rok.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
14: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
11: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
6: Dziś w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Psa i to jest doskonała okazja, żeby porozmawiać o zaletach posiadania psiska w domu. Sandra, Aleksander, Maria i Natalia dzisiaj świętują imieniny właśnie 26 sierpnia, a posiadanie psa to źródło bezwarunkowej miłości, lepsze zdrowie i codzienna motywacja do ruchu. Jeśli wam mało, to tych zalet wykażemy więcej. A na razie muzyka w Radiu Sochaczew oczywiście. Minęła 20, mam nadzieję, że świetnie bawicie się w środowy wieczór z Radiem Sochaczew.
0: Letnie granie.

0: Moi drodzy, dziś Międzynarodowy Dzień Psa, a psisko to mniej stresu. Głaskanie psa obniża poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, i pomaga walczyć z niepokojem. To lepsza kondycja, zwłaszcza jeżeli krzyczycie do swojego psa: co masz w pysku, wypluj to, a on ucieka i trzeba go gonić. Zdecydowanie lepsza kondycja. Regularne spacery z pupilem zwiększają codzienną aktywność fizyczną, co chroni serce. Więcej radości, kontakt ze zwierzęciem podnosi poziom dopaminy i zmniejsza uczucie samotności. Pies, moi drodzy, to jest niesamowite źródło uczuć, zwłaszcza gdy ten wielki pies kładzie nam na nogach i domaga się głaskania. I o to chodzi. Także pozdrowienia i uściski dla wszystkich miłośników czworonogów.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.

0: szkoli im Zenek Martyniuk, Classic Boys, Mick, Miły Pan, Topki, Shadowman to tylko część gwiazd z tej wielkiej plejady gwiazd, które zobaczymy i usłyszymy podczas wielkiego pożegnania lata w Iłowie. Będzie ono miało miejsce dokładnie 27 sierpnia, czyli już jutro, w najbliższy czwartkowy wieczór. Robert Klatt, główny organizator wydarzenia, zapowiada występy niespotykanych dotychczas duetów. Będą niespodzianki, a wywiad z organizatorem oczywiście na tusochaczew.pl.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Reklama.

0: Na koniec jeszcze fajna akcja i informacja dla wszystkich miłośników piłki nożnej. Bzura co prawda już gra i zaczęła rozgrywki ligowe od fal startu, ale Orkan Sochaczew na boisku zamelduje się w najbliższą sobotę w ramach swojego pierwszego meczu w Płockiej Serie A. Tutaj trzymamy mocno kciuki za poczynania piłkarzy, a podczas niedzielnego finału WSC Festiwalu, oczywiście w amfiteatrze, Skolin podczas występu założył koszulkę Orkanu, czerwoną zresztą piękną, i mam nadzieję, że to także przyniesie piłkarzom odrobinę szczęścia i wygrają swój pierwszy mecz w niedzielę. Także fajny akcent promocyjny związany z sochaczewskim sportem.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Reklama.
3: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.
1: This is the story of my baker.